0: perspektywie, tak żeby móc sobie odpowiednio pewne rzeczy zaplanować. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
1: Aplikacja jest darmowa i cały czas udoskonalana, nie zastępuje jednak oficjalnych syren i alertów. Rosja nie użyje broni jądrowej przeciwko krajom bałtyckim, bo Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO. Tak z dużą pewnością mówi sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte zapewnił też, że NATO będzie bronić każdego kilometra kwadratowego swojego terytorium i przywołał słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który oznajmił, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. To jest właściwa reakcja, podsumował sekretarz generalny NATO. Mieszkańcy Bodzanowa koło Głuchołazów będą mieć plan na ochronę przed powodzią. Wody Polskie zmieniły zdanie i zleciły nową analizę dla potoku Bodzanowskiego, który w sierpniu po gwałtownej ulewie wylał i podtopił tę miejscowość. Wtedy Wody Polskie mówiły, że przebudowa strumienia nie wchodzi w grę. Skąd zatem ta zmiana? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Wody Polskie po zleceniu nowej analizy już do Bodzanowa wysłały swoich ekspertów. Ku zdziwieniu mieszkańców, którzy w sierpniu usłyszeli przecież, że ich sytuacja jest patowa, mówi mi Dariusz Kozdraś, jeden z mieszkańców.
3: I objeździli cały Bodzanów. Cieszymy się, że przyjechali, że działają. Ta pełna mobilizacja też ze strony mediów, za co bardzo dziękujemy. Nagłośnienie tego tematu.
2: Wody Polskie mają różne pomysły, jak mini zapory.
4: Tu muszą być badania profesjonalne, geologiczne, geodezyjne.
2: Jak mówi mi Katarzyna Matysiak z RZGW we Wrocławiu, analiza będzie gotowa na wiosnę. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Wody Polskie zapewniają, że na tę przebudowę mają pieniądze. Lublin walczy już nie tylko z barszczem Sosnowskiego. W mieście coraz większym problemem jest rdestowiec japoński. To inwazyjna roślina, szybko rośnie, wypiera rodzime gatunki, a nawet niszczy budynki. Może osiągnąć 3 metry wysokości, mówi Radio Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
5: Ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Świetnie sobie radzi w różnych trudnych warunkach. Bez problemu przerasta nawet utwardzone nawierzchnie jak beton czy mury. Bardzo szybko się rozrasta, tworzy zwarte darnie.
1: Prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. W przeciwieństwie do barszczu sosnowskiego, roślina ta nie jest na szczęście niebezpieczna dla człowieka. Lewica daje sobie czas do końca roku na decyzję w sprawie wyborów parlamentarnych. Na stole różne opcje, w tym wspólny start z partią Razem. I to, jak słychać, opcja optymalna, szczególnie po rozstrzygnięciu pierwszej tury w Krakowie. Bo tam partyjna kandydatka Daria Gosek-Popiołek nie przekroczyła 5%. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Politycy, co oczywiste, mieli apetyt na znacznie więcej. Stąd po krakowskiej lekcji mają teraz o czym myśleć. Szczególnie, że kampania parlamentarna zbliża się i to wielkimi krokami. Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela mówi wprost, start z Razem to nie jedyna, ale optymalna droga.
7: Gdyby połączyć siły na Lewicy, to jest poparcie grubo ponad 10 punktów procentowych i walka o 50-60 szabel.
6: Jak tłumaczy, Lewica jest otwarta na rozmowy, ale jeszcze nie ma przedwyborczej temperatury, stąd czas na decyzję do końca roku.
1: Na ten moment do porozumienia Razem z Lewicą, z nową Lewicą jest jednak bardzo, bardzo daleko. Piłkarze naszej kadry mocno trenują, by nie dać się Rumunii. Prac nad grą mają sporo, a czasu mało, bo najbliższy mecz już jutro. Więcej o tym, co zespół musi poprawić, powie teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Między innymi grę w obronie. Szwedzi obnażyli nasze braki w defensywie. Kuleje bronienie przy stałych fragmentach gry, bo właśnie w ten sposób straciliśmy dwie bramki w ostatnim meczu. Jak mówi jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek, biało-czerwoni mają też problemy z komunikacją na boisku.
9: Brakuje tego, wiadomo, zgrania, są nowi zawodnicy, zmiany. Musimy trochę szybciej wchodzić na ten najwyższy poziom właśnie mimo tych zmian.
8: Problemy mamy też w ofensywie. W ostatnich meczach Polacy na brak okazji nie narzekali, ale szwankowała skuteczność. Jest nad czym pracować.
1: Dzisiaj kolejne treningi, a mecz z Rumunią jutro o 20:45.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. A co się działo z Hanią? Chodziła nadal do szkoły, aż skończyła 8 klasę. Uczyła się dobrze. Chwilowo pogorszyły jej się oceny, wtedy w 5 klasie. Ale potem jakoś to nadrobiła. Z nauką nie było większych problemów. Jednak już nigdy się nie otworzyła. Zawsze cicha, zawsze samotna, nieustannie gdzieś z boku. I nigdy nie zdradziła, co się stało? Nigdy. Chociaż próbowałam to od niej wyciągnąć. Światła padające z przybudówki na ogród zmieniły się na pomarańczowo-czerwone, potem na zielono-niebieskie. Usłyszeli przytłumioną muzykę, która skojarzyła im się z tybetańską. Janowska westchnęła. Za dużo jogi też potrafi zaszkodzić. Igor zakrztusił się kawą, a potem kaszlem próbował ukryć śmiech. Gdzieś w dali zaskrzypiały drzwi. W przedpokoju rozległ się tupot i dwie dziewczęce twarzyczki przykleiły się do przeszklony szkodzić. Igor zakrztusił się kawą, a potem kaszlem próbował ukryć śmiech. Gdzieś w dali zaskrzypiały drzwi. W przedpokoju rozległ się tupot i dwie dziewczęce twarzyczki przykleiły się do przeszklonych drzwi salonu.

Pani o tym? Tak, ale dowiedziałam się nie tak od razu. Chyba dopiero rok po jej wyjeździe. Od kiedy poszła do liceum, nie widywałam jej zbyt często. Próbujemy się dowiedzieć, dlaczego wyjechała i urwała kontakt z rodziną, wyjaśnił Igor. Niestety, dodała Iga, matka Hani nie żyje. Zmarła niedawno. Jej ojciec jest ciężko chory. Ma problemy z pamięcią. Niczego się od niego nie dowiedzieliśmy. A siostra i brat byli wtedy zbyt mali. Zwłaszcza on. Niewiele pamiętają. Nie mogę państwu pomóc. Przykro mi. Ja nawet rozmawiałam z ojczymem Hani. Państwo wiedzą, że to nie był jej biologiczny ojciec. Tak. Odwiedziłam ich kiedyś, niedługo po tym moim zastępstwie, ale nawet nie wpuścił mnie do środka. Twierdził, że wszystko jest w porządku, a jego pasierbicy nic nie dolega. Nie podobał mi się ten człowiek. Spróbowałam więc inaczej. Wypatrywałam jego żony, ale ona rzadko gdzieś wychodziła sama. Przeważnie w jego towarzystwie. Któregoś dnia spotkałam ją na zakupach. Zaczekałam przed sklepem, ale ona też nie chciała ze mną rozmawiać. Nie była nieuprzejma, jak jej mąż, ale i tak mnie zbyła. Wydawało mi się, że się bała. W każdym razie zarzekała się, że z Hanią wszystko w porządku. A ja wiedziałam, że od niej też się niczego nie dowiem. Janowska zwiesiła głowę, powracając myślami do tamtej rozmowy. Kiedy ponownie ją podniosła, w jej oczach krył się smutek. Jedno wiem na pewno, powiedziała. Coś się tam działo u niej w domu. Coś bardzo niedobrego. W latach 90. nie mówiło się tyle o pewnych sprawach, co teraz. Ale dysponując wtedy taką wiedzą, jaką mam teraz, powiedziałabym, że w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Niedziela, 12 lutego. Iga wstała wcześnie. Przed 7 rano zabrała plecak i poszła na basen. Łukasz wciąż jeszcze spał. Wracając z Ingardena, czuła się nieco bardziej zrelaksowana, jak zwykle po pływaniu. Cieszyła się też na powrót Michała. Wstąpiła do cukierni i kupiła tartę malinową na deser. W domu wrzuciła rzeczy basenowe do pralki, a sama poszła wziąć prysznic. Kiedy wyszła z łazienki, minęła zamknięte drzwi gabinetu Łukasza. Poprzedniego dnia niewiele rozmawiali. Tak samo w piątek, kiedy wrócił. Zwykłe cześć, bez przytulania. Ona spytała go o konferencję i podróż. Odpowiedział w dwóch zdaniach. On spytał, kiedy wraca Michał. A potem zajęli się własnymi sprawami, ponownie spotykając się dopiero przy posiłkach. Iga zastanawiała się, czy i to się niebawem nie skończy. Przeszła do kuchni. Michał miał wrócić dopiero za 2 godziny. Iga otworzyła lodówkę, żeby sprawdzić, czy niczego nie trzeba dokupić. Na obiad planowała upiec pstrągi i ziemniaki. Do tego przyrządzi sałatę. Z powodu korków na Zakopiance autokar miał godzinne opóźnienie. Ludzie wracali z ferii. Potem, gdy już odebrała syna, Renault Igi utknęło w typowym krakowskim korku. Zjedli wspólnie obiad. Jak zwykle w obecności Michała, Łukasz naprawdę się starał. Był miły, słuchał. Iga pomyślała, że może to jednak ona coś źle robi, że nie może się ostatnio porozumieć z mężem. Powinni o tym porozmawiać, ale kompletnie nie miała siły. Po obiedzie Michał poszedł do Bartka, a Łukasz na siłownię. Po chwili Iga ubrała się, zgarnęła swoje rzeczy do torby i wyszła z domu. Kiedy pół godziny później dotarła do agencji, czuła się nieco bardziej ożywiona. Szybki marsz na Kazimierz dobrze jej zrobił. Zdjęła płaszcz, powiesiła go w poczekalni i przeszła do biura. Rozsunęła wielkie drewniane drzwi i stanęła przed ścianą, którą teraz pokrywało znacznie więcej notatek, map i zdjęć niż 2 tygodnie wcześniej, po pierwszej wizycie ich klienta. Gdyby ktoś w tej chwili wszedł do agencji,

0: pomyślałby, że detektywka gapi się w ścianę. Ona jednak przesuwała w głowie widniejące na ścianie nazwiska, miejsca i linie powiązań między uczestnikami wydarzeń. Robiła to, w czym była naprawdę dobra. Grała w obłędną grę, w którą wciągnął ją zabójca Hanny Wierzbickiej.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Poniedziałek, 13 lutego. Iga obudziła się z bólem głowy. Poprzedniej nocy do późna nie mogła zasnąć, a potem i tak wciąż się budziła. Łukasz też już nie spał i teraz krzątali się w kuchni, przygotowując śniadanie. Iga co jakiś czas przerywała, żeby obudzić Michała, który za każdym razem jęczał, że jeszcze 5 minut. Podczas ferii chodził spać później niż zwykle i to przejściowe przyzwyczajenie utrudniło mu wstawanie w pierwszy dzień po feriach. W końcu przywlekł się do kuchni, ubrany, ale zupełnie zaspany.
2: Dzień dobry,
1: ziewnął. Dzień dobry, Iga zaśmiała się na widok jego miny.
2: Dobrze spałeś?
1: Krótko. Michał nalał sobie herbaty. Siedli do stołu.
2: Mamo, na obozie rozdarły mi się dżinsy. Do wyrzucenia.
1: Dam ci pieniądze. Pójdziesz po szkole do Galerii Krakowskiej?
2: Dzisiaj chyba nie zdążę. Po francuskim chciałem pograć z Bartkiem. Może do nas przyjść?
1: Pewnie. Przygotuję wam jakąś przekąskę.
2: Dzięki.
1: No dobra, ale żebyś kupił te dżinsy jeszcze w tym tygodniu.
2: Jasne.
1: Kiedy pół godziny później wrzucała swoje rzeczy do torby, usłyszała dźwięk przychodzącego SMS-a. Zerknęła na wyświetlacz. Barski. Gitarowy elektroniczny riff u drzwi zaanonsował detektywów. Witryna, w której wystawiono gitary, ukulele, bębny i flety, stanowiła zaledwie przedsmak tego, co czekało na miłośników gry w środku. Na każdej ścianie wisiały instrumenty w różnych kolorach i rozmiarach. Sklep był mniejszy niż salony muzyczne, obok których nieraz przechodzili. Riff w Podgórzu czy Ragtime na placu Matejki, ale zaopatrzenie stawiało go na równi z tamtymi. Kamil Barski wyszedł z zaplecza. Był szczupłym szatynem o włosach sięgających ramion. Nosił dżinsy i czarną bluzę kangurkę. Przywitali się. Iga już wcześniej przez telefon wyjaśniła mężczyźnie, o jakiej sprawie chcieli z nim porozmawiać, a on chętnie przystał na to spotkanie.
3: Trudno było pana znaleźć, mruknął Igor. A tak w ogóle myśleliśmy, że nadal pracuje pan jako nauczyciel, tylko gdzie indziej. Tu jest pewnie spokojniej niż w szkole.
1: Barski wzruszył ramionami.
3: Nadal pracuję w szkole. Tu sobie dorabiam do pensji. To i czasem jakieś warsztaty. Biorę każdą fuchę. Możemy pójść na zaplecze, tylko że tam jest trochę mało miejsca.
1: Zaproponował Barski.
3: Albo tutaj.
1: Wskazał 2 krzesła pod ścianą gitar, przygotowane z myślą o nabywcach chcących wypróbować instrument.
3: O tej porze w sklepie nie ma tłumów.
2: Tu będzie dobrze,
1: odparła Iga.
3: Tylko przyniosę jeszcze 1 krzesło.
1: Kiedy mężczyzna zniknął na zapleczu, Igor sięgnął po jedną z wystawionych gitar. Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki, Iga, która spodziewała się brzdąkania, popatrzyła z podziwem na swojego partnera.
2: Igor? Nie wiedziałam, że grasz.
3: Bo nie gram, zaśmiał się. Nie mam na to czasu, wiesz, praca i... praca, ale kiedyś lubiłem.
2: Chodziłeś na jakieś lekcje?
3: Krótko. W 6 czy 7 klasie rodzice posyłali mnie do takiej babki ze szkoły muzycznej, która dawała też lekcje prywatne dzieciakom spoza szkoły, ale męczyła mnie jakimiś wlazłu kotkami i smętami o mazurskich kormoranach, więc rzuciłem to. To znaczy te lekcje u niej, bo grałem nadal, ale już jako samouk.
2: Nieźle. Podziwiam samouków.
3: Miałem starszego kolegę na podwórku. Pokazał mi parę chwytów, a potem już samo poszło.
2: Pewnie chciałeś założyć zespół?
1: Iga się uśmiechnęła.
3: Założyłem zespół.
2: Trochę później, w liceum.
1: Naprawdę?
3: No, klasyka, mówię ci. Ja i 3 innych chłopaków, próby w garażu starego jednego z nich.
2: Piwo i dziewczyny.
3: A jak?
2: I co było dalej?
3: No przecież mówię, klasyka.
2: Rozpadliście się?
1: Iga uniosła znacząco brwi.
3: Po 6 roku.
2: O co poszło? O wokalistkę.
1: Igor odłożył gitarę na stojak. Barski wrócił z krzesłem i usiadł naprzeciwko detektywów, ale tak, żeby mieć oko na drzwi sklepowe.
2: Tak jak mówiłem przez telefon, zwrócił się do Igi. Nie było mnie przez ferie w Krakowie, bo prowadziłem w Bieszczadach warsztaty gitarowe dla młodzieży. Taka fucha. Dopiero wracając, odsłuchałem wszystkie wiadomości. Tam, gdzie mieszkałem przez te 2 tygodnie, prawie w ogóle nie było zasięgu. Trzeba było wleźć na taką górkę za domem i dopiero wtedy coś w ogóle łapało. Ale i tak słabo. A ja, skoro już wyjechałem z miasta, nie zamierzałem wciąż się denerwować. Więc dopiero wczoraj dowiedziałem się, że Hania nie żyje. Zwiesił głowę. Włosy opadły mu na twarz, więc zgarnął je za ucho. Może nam pan dać namiary do organizatora? Spytał Igor. Barski wyjął z kieszeni komórkę. Prześlę panu SMS-em. Jaki numer? Igor podał mu wizytówkę. Niestety, poszukiwania zaginionej nie zakończyły się powodzeniem. Powiedział. Tak właściwie, spytał Barski. Dlaczego chcieliście się państwo spotkać, skoro wiadomo już, że ona umarła? Bibi twierdzi, że policja bierze pod uwagę napad rabunkowy. Rozmawiał pan z Bibi? Zainteresowała się Iga. Tak. Spotkaliśmy się wczoraj wieczorem w trójkę, jeszcze z Magdą, żeby pogadać o tym, co się stało, więc dlaczego państwo kontynuują śledztwo? Na prośbę męża Hanny. Poznał go pan? Barski potrząsnął głową. Nie, nigdy się nie spotkaliśmy. Ale znałem go z opowieści Hani. Często mówiła o Robercie. Jednak Robert nie wiedział o panu. Jak to możliwe? Hania obawiała się, że nie spodoba mu się nasza znajomość. Był zazdrosny? Domyśliła się Iga. Cholernie. Miał powód? Nie. Barski wytrzymał spojrzenie Igi. Byliśmy przyjaciółmi. Dobrymi przyjaciółmi, ale nic więcej. To skąd te tajemnice? Hania te wasze spotkania zapisywała tak, żeby nie było wiadomo, o kogo chodzi. Wpisywała K. Barski się uśmiechnął. Trochę właśnie z powodu, który podałem. Hania musiałaby to ujawnić Robertowi, a nie chciała, bo byłby wściekły, że jego żona spotyka się z innym facetem. Jest dość zaborczy. I kontrolujący. Iga i Igor wymienili spojrzenia. Jak się zaprzyjaźniliście? Zaczęło się w pracy. 5 lat temu zastępowałem jedną nauczycielkę. Tylko przez parę miesięcy. Potem wróciła z L4. To właśnie w szkole poznałem Hanię. Tak jakoś dobrze nam się rozmawiało. Potem się okazało, że chodzimy na ten sam kurs językowy. Nie wiadomo kiedy zaczęliśmy się też umawiać na mieście, spędzać ze sobą czas. Hania była świetną słuchaczką. Dobrze nam się rozmawiało. A gdy zmienił pan pracę? Nadal się widywaliście? Tak. W dniu zaginięcia Hanna miała się z panem spotkać. Tak, ale odwołała. Policja sprawdzała bilingi komórki i jej aktywność w mediach społecznościowych. Nie trafili na ślad rozmowy z panem. Nie dzwoniła ani nie pisała do mnie, bo Robert by się dowiedział. Aż tak ją sprawdzał? Aż tak. Lubił grzebać w jej komórce i laptopie, a ona nie potrafiła mu się przeciwstawić. W takim razie w jaki sposób przekazała panu, że odwołuje piątkowe spotkanie? Przyjechała tu do mnie, do sklepu, zaraz po lekcjach. Ktoś to może potwierdzić? Jakiś inny pracownik? Nie wierzycie mi? Zdenerwował się Barski. Potrzebujemy potwierdzenia. To są formalności wynikające ze specyfiki śledztwa. Nie pamiętam, czy szef wtedy był. Nikt inny tu nie pracuje, tylko my dwaj. Dlaczego Wierzbicka odwołała to spotkanie? Powiedziała, że coś jej wypadło. W jakim była nastroju? Trochę zamyślona. Nawet ją zapytałem, czy wszystko w porządku, ale powiedziała, że tak, tyle że jest zmęczona. Nie miałem powodu, żeby jej nie wierzyć. Praca w szkole daje w kość. Wszyscy już czekaliśmy na ferie, nie tylko uczniowie. Czy potem pan ją jeszcze widział? Albo kontaktował się jakoś inaczej? Nie, tego samego dnia wyjeżdżałem na ten obóz gitarowy. Uprzedzano mnie, że tam jest kiepsko z zasięgiem, więc umówiłem się z Hanią, że wpadnie do mnie do sklepu któregoś dnia po moim powrocie.
1: A czy w ostatnim czasie zauważył pan coś szczególnego w jej zachowaniu?
3: Barski się zamyślił.
2: Tak.
3: Od wielu tygodni nie była sobą. Właściwie to już kilka miesięcy.
1: W tym momencie Riff oznajmił przybycie klienta.
2: Przepraszam. Barski wstał. Zaraz do państwa wrócę.
1: Oczywiście.
3: Mężczyzna oddalił się.
1: Iga przypatrywała się Barskiemu rozmawiającemu z klientką. Młodą dziewczyną z ufarbowanymi na niebiesko włosami.
3: Chyba padło słowo struny.
1: Barski wszedł za ladę, poszperał na półce i położył na ladzie niewielkie opakowanie.
3: To ciekawe, mruknęła Iga.
1: Igor popatrzył na nią pytająco.
3: To o kontrolującym mężu. Byłby klasyczny motyw, tylko że jego noga oczywiście sprawdził na samym początku.
1: Dziewczyna przy ladzie zapłaciła i wyszła.
2: Przepraszam, powtórzył Barski, siadając na krześle. Musiałem obsłużyć klientkę, ale teraz i tak jest nieźle. Gdyby państwo przyszli po południu, ciężko byłoby spokojnie porozmawiać. Co prawda wtedy jest tu właściciel sklepu, za to mamy większy ruch.
3: Co pan miał na myśli, mówiąc, że Hanna nie była sobą?
1: Iga wróciła do przerwanego wątku.
3: Mężczyzna założył opadające włosy za ucho.
2: Bardzo ją przygnębiło pewne wydarzenie w szkole.
1: Popatrzył na nich uważnie.
2: Jedna z uczennic była molestowana. Sprawa wyszła na jaw właśnie dzięki Hani, bo to ona zauważyła pewne symptomy i zgłosiła to do dyrekcji. Nie była wychowawczynią tej uczennicy, ale opiekowała się nią w świetlicy.
3: Z tego co wiemy, szkoła podjęła właściwe kroki.
2: Tak, dziewczynkę natychmiast otoczono opieką psychologiczną, a ojciec został aresztowany.
3: Straszna historia. To się wydarzyło jakoś jesienią. Chyba w październiku.
2: Od tego czasu Hania wciąż o tym myślała. Bardzo to przeżywała.
3: No, i jeszcze ta historia z jej rodziną. To też ją strasznie dołowało.
1: Detektywi popatrzyli na siebie.
4: Co pan ma na myśli?
1: Barski speszył się.
4: Zaraz, zaraz. Państwo wiedzą o rodzinie Hani. Z podniebia?
1: Tak, policja dotarła do tej informacji.
4: Pytanie, skąd pan o nich wie?
1: Pokiwał głową, jakby potwierdzały się jego przypuszczenia.
2: Jej mąż nadal o niczym nie wiedział, prawda?
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości w Radiu Z, ja nazywam się Darek Klimczak. Szwajcarskie lodowce topią się w zastraszającym tempie. W ciągu 5 ostatnich lat stopiła się 1/5 ich lodu. Tylko w tym roku lodowce straciły 5% swojej lodowej masy. Przyczynami były niemal bezśnieżna zima i gorące lato. Szans na przetrwanie nie ma na przykład alpejski lodowiec Serouche. Stopi się całkowicie za 10, najdalej 15 lat. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Każda placówka problem smartfonów mogła rozwiązać po swojemu. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień. To rozwiązanie wprowadzono tam już blisko 2 lata temu, wyprzedzając reformę. Jak podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźwierczakiem, dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają.
1: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
2: Czyli tego hejtu w internecie między uczniami może być po prostu mniej, albo już jest mniej.
1: No tak, oczywiście, że tak, bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
0: Jak dodaje dyrektorka, uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Dziesiątki miliardów złotych dla Polski z Brukseli. Już dzisiaj wpłynie przedostatnia transza w wysokości 35 miliardów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a przed Bożym Narodzeniem ostatnia, największa, w wysokości około 55 miliardów. Udało nam się nadrobić opóźnienia powstałe za rządów PiS-u i dobrze wydać całą przyznaną nam pulę, podkreśla ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Widzimy, że KPO stało się motorem rozwojowym Polski. Około 1,5% wzrostu PKB jest dzięki inwestycjom z KPO i Polska dzięki KPO jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie.
0: W sumie KPO dla Polski to 250 miliardów złotych w ramach bezzwrotnych dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze te wydano głównie na transformację klimatyczną, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, a także na cyfryzację, inwestycje drogowe i kolejowe, a także ochronę zdrowia. Jest zgoda warszawskiego sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania oraz list gończy, a polityk będzie mógł wrócić do kraju, żeby odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. O tym, jak dzisiejszą decyzję sądu oceniają obie strony tego postępowania, teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Obrońca polityka PiSu nie kryje zadowolenia. Wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu jest nie tylko w jego interesie, ale też prokuratury, twierdzi mecenas Bartosz Lewandowski.
5: Która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi.
4: Sama prokuratura jednak jest innego zdania. Sąd zaufał podejrzanemu, któremu nie można ufać, mówi prokurator Piotr Woźniak.
6: Mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania.
4: Dlatego prokuratura w ciągu tygodnia odwoła się od decyzji sądu. Jan Kielak, Radio Z.
0: Myślę, że chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Rosja grozi Polsce. Europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są potencjalnymi celami wojskowymi Moskwy, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. W ten sposób skomentowała starania Polski o centrum serwisowe rakiet Patriot.
7: Zawody po производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. И не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для киевского режима будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается.
0: Фабрики, продукующие броню для Украины в краях европейских, są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Tak mówiła Zacharowa. W ubiegłym tygodniu wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał śmiertelnie potrącić swojego brata w Borówcu koło Poznania. Według ustaleń 39-latek celowo wjechał samochodem w stojącą na ulicy grupę mężczyzn. Informacje w tej sprawie nasz reporter Adam Kaźmierczak. Między innymi, czy mężczyzna usłyszał już zarzuty?
8: Nie, nie został nawet przesłuchany. Jak przekazał mi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak, było to niemożliwe ze względu na jego stan zdrowia. Jak dodaje, Arkadiusz C. jest podejrzany o narażenie poszkodowanych na bezpośrednie średnie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
9: Jest podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
8: Wniosek o tymczasowy areszt ma być jutro rozpatrywany przez sąd w Środzie Wielkopolskiej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Rani są dobrze znani policji, byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Niepokonany jak Jerzy Brzęczek. 9 meczów w eliminacjach do młodzieżowego Euro i 9 zwycięstw kadry do lat 21, którą prowadzi były selekcjoner seniorskiej reprezentacji. Wczoraj biało-czerwoni pod jego wodzą zrobili w Katowicach to, co nie udało się seniorom. Pokonali Szwecję 3-0. Bohaterem autor 2 trafień Bartosz Mazurek. Polacy prowadzą z kompletem punktów w swojej grupie. Awans na przyszłoroczny turniej jest niemal pewny. W poniedziałek na koniec kwalifikacji czeka ich jeszcze wyjazdowe starcie z Włochami. Jeśli kadra Brzęczka co najmniej zremisuje, wygra grupę i zapewni sobie udział w Euro. W przypadku porażki bardzo możliwe, że Polska okaże się najlepszą drużyną z drugich pozycji i bez konieczności gry w barażach również zdobędzie kwalifikację. Szok w Portugalii natomiast. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie swojej drużyny narodowej w Danii po konflikcie z trenerem Jorgem Jesusem. Słynny CR7 wsiadł na pokład swojego prywatnego samolotu i odleciał do Madrytu. Wydał przy tym oświadczenie, że wkrótce szerzej odniesie się do całej sytuacji, dlaczego opuścił drużynę, której zawsze się poświęcał. To może być definitywny koniec jego gry w barwach Portugalii, dla której rozegrał 234 mecze, strzelił w nich aż 146 goli. Fani obserwacji nieba i gwiazd mają dzisiaj nieprzespaną noc. Księżyc znajduje się na tle tak zwanych plejad, czyli gromad gwiazd, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkularkiem, kierujący łódzkim planetarium EC1, Tomasz Banyś.
10: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
11: Trudno je zaobserwować?
10: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
0: Do obserwacji przyda się lornetka do użycia jeszcze do końca nocy, czyli przez jakieś 2,5 godziny.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Tutaj z nami jest Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry.
13: No i zaczynamy właśnie od tej przełomowej decyzji sądu. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No, areszt tymczasowy uchylony, ENA upada, czyli europejski nakaz aresztowania, jeśli postanowienie sądu się uprawomocni. No, czyli co, porażka prokuratury?
14: Z tego, co wiemy i z tego, co mówi również pan minister Żurek, to ta decyzja jest obarczona jednak pewną nieprawidłowością polegającą na tym, że listowi żelaznemu sprzeciwiła się prokuratura, a jednak prokuratura powinna tutaj wydać opinię pozytywną, jeżeli taka decyzja miała zapaść. Do tego są wątpliwości co do jakby obiektywnej decyzji neosędziego, który w tej sprawie wydawał to orzeczenie. Będzie na pewno apelacja, jeśli chodzi o prokuraturę.
13: No będzie na pewno apelacja, to w ogóle bez dwóch zdań. Tylko czy minister sprawiedliwości powinien aż w ten sposób wyrażać swoje, ja powiem, niezadowolenie, bo powiedział tak. Spójrzmy prawdzie w oczy, kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, to neosędzia, to o czym pan mówił, Konrad Mielcarek. I to jest zmienia nazwiska jeszcze.
14: Pani redaktor, mówimy o człowieku, który występuje pod inną tożsamością. Mówimy o człowieku, który uciekł z Polski. Mówimy o byłym wiceministrze sprawiedliwości, który zamiast poddać się prawu polskiemu, poddać się również osądowi niezawisłego sądu, wybrał rejteradę, wybrał ucieczkę z kraju i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. I ciążą na nim bardzo poważne zarzuty o wyprowadzenie środków publicznych, więc w tym przypadku dawanie listu żelaznego, czyli tak naprawdę chronienie go i pozwalanie, żeby on przyjechał do Polski i z wolnej stopy odpowiadał, jest, myślę, że w odczuciu również społecznym bardzo źle odbierane.
13: No, mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ocenia, że to jest wyraz bezsilności państwa polskiego. Pytanie numer 2. Czy jest plan B, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych?
14: Poczekajmy. Na razie myślę, że sytuacja, która jest na świecie, jeśli chodzi o ceny paliw i również to, co kierowcy widzą na stacjach, myślę, że spowoduje, że pan prezydent i jego otoczenie podejdą do tej propozycji z rozsądkiem, bo uważam, że wszystkim nam, a szczególnie panu prezydentowi, powinno zależeć na tym, żeby kierowcy tankowali taniej paliwo. To jest właśnie ta propozycja rządu, która jest zgodna z prawem i która daje możliwość opodatkowania właśnie koncernów paliwowych, tak aby można było zastosować po raz kolejny program właśnie obniżek na stacjach paliw. Więc wierzę w to, że będzie jednak jakaś nuta rozsądku w obozie pana prezydenta.
13: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na platformie X, podobnie jak do tej pory, ale teraz już będziemy tylko w internecie. Ja zapraszam, Beata Lubecka i pan minister Bukowiec też zaprasza.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: No tak, ale Kancelaria Prezydenta, jakby nie patrzyła, przedstawiła swój projekt w sprawie, nazwijmy to, tak jak właśnie nazwał CPN, czyli ceny paliw niżej, to tam jest PKN, czyli paliwo, jak to jest tam? Już zapomniałam, tak się ten...
14: Coś z nazwiskiem Nawrocki.
13: No nie, bez nazwiska pana prezydenta, jak najbardziej tak. Ale to, że to przyniesie realne obniżenie paliw. A Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, odpowiedział tak. Panu premierowi, który ostatnio już nagrał film z tej okazji i tam też apelował do pana prezydenta o to, żeby podpisał tę ustawę, że pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz i nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta. No jest jeszcze taka teza, którą stawiał pan minister Bogucki, że chodzi o to, że tak naprawdę rząd, a nie pan premier, nie chcecie obniżyć cen paliw, ponieważ wyciągacie pieniądze z kieszeni polskich podatników, żeby zasypywać dziurę budżetową, bo ona jest deficytowa. Mamy rekordowy deficyt, jeśli chodzi o budżet.
14: Pani redaktor, powiesz, że deficyt to jest pokłosie polityki fiskalnej.
13: Ale po trzech latach już prawie rządów?
14: Oczywiście. My cały czas na przykład płacimy za program, który przygotował pan premier Morawiecki, czyli program Polski Ład. Cały czas inwestycje, choćby te, które zostały wtedy, pamięta pani, zapowiadane na tych kartonach, one są w tej chwili spłacane i oddawane te inwestycje do użytku. One są na przykład finansowane z budżetu od trzech lat właśnie tej koalicji, która odpowiada za budżet państwa. Jeżeli chodzi zaś o ten program, o którym pani wspomniała, to ja się opieram na zdaniu ekspertów. I zdanie ekspertów, niekoniecznie tych związanych z rządem, jest takie, że ten program, ten projekt, który przedstawił pan prezydent, to jest kopia programu, który w 2023 roku doprowadził do tego, że brakowało paliwa na stacjach paliw.
13: I dystrybutory się psuły masowo.
14: Tak, psuły się dystrybutory i mamy w tej chwili propozycję, żeby wrócić do tego samego. Polega to na tym, że obniżanie właśnie marsz koncernom dużym naftowym powodowałoby, że oni nie byliby zainteresowani sprowadzaniem do Polski ropy, bo nie byłoby to dla nich opłacalne i tego paliwa brakowałoby po prostu na polskich stacjach. Więc mamy propozycję prostą i to jest zaprzeczenie temu, o czym mówi pan minister Bogucki, bo dwukrotny program CPN spowodował, że jednak te ceny jednostkowe paliwa spadły o co najmniej złotówkę, jak nie więcej.
13: Ale wie pan, że w związku z tym, że ceny wróciły do tych poprzednich normy, no to już wystrzeliła to może za dużo powiedziane, no ale jednak inflacja poszła w górę, 4%.
14: No tak, jest to pewnie związane właśnie z ceną paliw, ale wszystko pójdzie oczywiście w górę.
13: Jeżeli paliwo drożeje, no to wiadomo, dlatego, że wszystko idzie w górę.
14: Dlatego ten program, który zaproponował rząd, czyli program pod nazwą CPN, który ma szansę właśnie ograniczyć te wzrosty i w jakiś sposób kontrolować te ceny na naszych polskich stacjach, jest najlepszą odpowiedzią na ten problem, który jest geopolityczny. Mamy wysokie ceny paliw na całym świecie, więc każdy rząd radzi sobie różnie. Myślę, że ten nasz program, który był już dwukrotnie wprowadzany w życie, ale który niestety kosztuje budżet państwa.
13: Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie pierwotne. Czy jest plan B? Bo słyszę, że tego planu B nie ma.
14: Trudno mi powiedzieć, czy w tej chwili jest plan B. No trudno też w takiej sytuacji znaleźć cudowne rozwiązanie. To jest prosta arytmetyka.
13: No bo rozumiem, że obniżka VAT-u budżetu, czy ta obniżka akcyzy nie wchodzi w grę, ponieważ to byłby kolejny uszczerbek dla budżetu i w związku z tym, że mamy taki, a nie inny deficyt, że mamy nadmierną procedurę budżetową.
14: Dokładnie tak. Wiemy, jaka jest sytuacja budżetu, wiemy, jakie też są oczekiwania różnych grup zawodowych, wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, w innych obszarach, choćby w bezpieczeństwie, gdzie te środki muszą być zapewnione w budżecie. Powiem z własnego podwórka. Mamy budżet w ministerstwie rekordowy, ponad 100 miliardów złotych na inwestycje, 103 miliardy złotych na inwestycje w obszarze dróg, kolei, infrastruktury portowej, lotniczej, więc to też ma napędzać polską gospodarkę, to ma też dawać miejsca pracy, więc chcemy dość skrupulatnie, dobrze wydatkować te środki, dlatego uważam, że ten program CPN jest najlepszym rozwiązaniem. Ja nie widzę w tej chwili, nie jestem ekonomistą, ale nie widzę w tej chwili innej możliwości i nikt też z ekonomistów nie podaje takiego złotego środka, takiej recepty na rozwiązanie tego problemu.
13: PKN to było paliwa, kosztują normalnie. Tak. Ale rzeczywiście, również PKN, czyli prezydent Karol Nawrocki, jak najbardziej tak. Jeszcze trzecie pytanie, którego nie zadałam w części radiowej, ale dotyczące tego tajemniczego ładunku na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Czy to było coś poważnego? Czy to był jakiś sabotaż, czy wygłup, czy jak to zakwalifikować?
14: Poczekajmy na informacje ze strony stosownych służb. Natomiast to miejsce, w którym ten ładunek został znaleziony na składzie pociągu.
13: Na bocznicy kolejowej, ale w pobliżu kluczowego tunelu.
14: Tak. Mógłby wskazywać na to, że to jest element właśnie pewnej dywersji, sabotażu ze strony służb, można się domyślać, wschodnich, rosyjskich. Co jest ważne, co chciałbym podkreślić, że cały czas trwa akcja Horyzont, akcja na ścianie wschodniej w ramach akcji Wschód i służby, zarówno policja, wojsko, ale również Straż Ochrony Kolei, bo funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei znaleźli ten ładunek, ten pakunek. Są cały czas zaangażowani w to, aby interweniować w sytuacjach trudnych. My również, jako Ministerstwo Infrastruktury, przygotowujemy zmianę ustawy o Straży Ochrony Kolei, tak żeby wyposażyć funkcjonariuszy SOK-u w nowe uprawnienia, w nowe instrumenty prawne, no bo te sytuacje pewnie będą się powtarzać.
13: Czyli to będą mogli nosić broń, tak?
14: Tak, myślimy o tym, żeby właśnie wyposażyć ich w broń, w różne elementy tutaj bezpieczeństwa, w drony, w instrumenty takie, które będą mogły być im pomocne w tych sytuacjach. Też uprawnienia, jeśli chodzi o nakładanie różnych sankcji, czy legitymowanie osób, które są w tej chwili, mogą być sprawdzane.
13: A ta ustawa kiedy będzie gotowa i kiedy te zmiany miałyby być?
14: Jesteśmy w konsultacjach chcielibyśmy jako resort, żeby ona weszła jak najszybciej. Również pracujemy nad zmianą przepisów, jeśli chodzi o inspektorów transportu drogowego. To są również funkcjonariusze, którzy są czasem na tej pierwszej linii, kontrolują pojazdy również ze wschodu. Wiemy doskonale, że po, daj Boże, zakończeniu wojny, ale nawet i teraz różne sytuacje mogą się zdarzać. Może być przemyt różnych substancji, broni i tak dalej, więc my chcemy wyposażyć różne formacje, nie tylko policję, nie tylko wojsko, ale również Straż Ochrony Kolei i inspektorów transportu drogowego w takie uprawnienia, żeby oni mogli spokojnie i bezpiecznie kontrolować właśnie te pojazdy czy tych pasażerów.
13: Ja bym teraz chciała zapytać, co się dzieje z CPK? Ja wiem, że jest pełnomocnik, pan Małoleprzak, a pan jest pełnomocnikiem do spraw wykluczenia transportowego, właściwie, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu transportowemu, ale co się dzieje z CPK? No bo miały być fundusze z Unii Europejskiej, tak zakładano w planie, że to miało być ta kwota 33 miliardów złotych ponad, została zapisana w przyjętym przez rząd pod koniec 2024 roku wieloletnim planie inwestycyjnym do 2032, ale nie będzie tych 33 miliardów, tylko będzie 1/3. Co się stało? Dlaczego nie udało się pozyskać tych funduszy z Unii Europejskiej?
14: No oczywiście to są trudne rozmowy, zawsze to są trudne rozmowy, jeśli chodzi o budżet unijny. Myśmy spodziewali się większej kwoty na ten cel.
13: Ale na jakiej podstawie generalnie? Skąd takie optymistyczne założenia przyjęliście? No,
14: założyliśmy właśnie takie dane, jeśli chodzi o horyzont i harmonogram prac, które chcemy zrealizować. One są realizowane.
13: Ale będą opóźnienia jak nic, skoro nie ma pieniędzy.
14: Zaczekajmy jeszcze. Jeszcze nie jesteśmy na końcu tych rozmów, jeśli chodzi o perspektywę Polski. Będziemy dalej rozmawiać, jeśli chodzi o fundusze o fundusze unijne.
13: Ale jak w takim razie, jakie są argumenty, że nie będzie to 33 miliardy, nie będą to 33 miliardy, tylko jednak 1/3? Co się stało? Dlaczego? Jaka jest odmowa ze strony Unii Europejskiej?
14: No, Unia Europejska...
13: Czy też Komisja Europejska?
14: Komisja Europejska też ma swoje rekomendacje, jeśli chodzi o środki, które przekazuje na różne obszary.
13: Ale to powiem, że w takim razie w Komisji Europejskiej byłoby taki zamysł torpedowania tej inwestycji?
14: Nie.
13: Jak Port Polska?
14: Nie w tym sensie. Myślę, że akurat w tej chwili na przykład Komisja Europejska bardzo duży nacisk kładzie na rozwój generalnie połączeń kolejowych i tutaj możemy na ten
13: ale
14: temat...
13: te pieniądze właśnie miały pójść na budowę tego Y tak zwanego, czyli na połączenia do Łodzi.
14: Ale mówimy
13: chodzi
14: również...
13: o kolejach dużych prędkości.
14: Tak, my mówimy o kolejach dużych prędkości, ale Komisja Europejska tutaj również wskazuje na więcej połączeń, które miały mieć charakter również regionalny, walczyć też z wykluczeniem komunikacyjnym. Więc z tych środków również realizujemy wiele inwestycji. Z KPO na przykład realizujemy bardzo ważną linię kolejową, budujemy od nowa nową linię kolejową na południu Polski.
13: Ale jak chcemy zasypać to wyrwę?
14: Myślę, że będziemy rozmawiać dalej z Komisją Europejską tak, aby znaleźć rozwiązanie, znaleźć środki na ten cel, aby jednak to nie była, tak jak pani redaktor wskazała, 1/3 tej kwoty, tylko żebyśmy mogli tutaj zabezpieczyć tą kwotę wyższą. Rozmowy trwają. To nie jest tak, że temat jest zamknięty zupełnie, dlatego że będziemy dalej rozmawiać z Komisją Europejską, wskazując, że to ma też, ta inwestycja ma mieć charakter również poprawy bezpieczeństwa państwa, bo przecież transport jest tym krwiobiegiem, jeśli chodzi o i rozwój gospodarczy, ale kwestie bezpieczeństwa także.
13: No ale w takim razie, a jeśli nie uda z tych pieniędzy, rozumiem, że bez tych pieniędzy unijnych to się po prostu nie uda, tak?
14: No, opieramy to w znacznej części na pieniądzach unijnych oczywiście, bo nie mamy takich środków własnych, żeby zainwestować w to,
13: no tak,
14: to zadanie.
13: Bo to wszystko miałoby kosztować budowa tego komponentu kolejowego, to ponad 76
14: miliardów. Na razie, pani redaktor,
13: miliardów.
14: Prace na terenie, gdzie ma powstać Port Polska, trwają. Jest próbne palowanie.
13: Ale pierwsza łopata nie została jeszcze wbita, a miała być we wrześniu.
14: Ale jest próbne palowanie. Firma, która wygrała przetarg, realizuje to zadanie. Ponad 8 tysięcy pali jest wbijanych, tak aby sprawdzić nośność gruntu. To są tego typu prace, które mają za zadanie właśnie przygotować to miejsce już pod ten właściwy krok. Więc uspokajam, realizujemy Port Polska. Być może on będzie realizowany nie w takim tempie, jak sobie zakładaliśmy, właśnie z uwagi na te brakujące środki europejskie, ale będziemy również pracować nad tym, aby pozyskać, jeszcze rozmawiać z Komisją Europejską na ten temat.
13: Czyli ten termin 2032, kiedy miałby zacząć funkcjonować ten centralny port komunikacyjny, czy też Port Polska, bo to teraz tak zostało przemianowane przez nowy rząd, to rozumiem, że jest ten termin jednak jest zagrożony.
14: Ja nie chciałbym mówić o terminach. Zawsze jest tak, że mówienie o terminie przy okazji
13: ale taki
14: ważnych...
13: Ale też plan.
14: Tak, oczywiście jest plan i tego planu na razie się trzymamy. Pewnie będą jakieś opóźnienia, ale nie chciałbym podawać jakichś innych dat.
13: I jeszcze nie ma chętnych na bycie prezesem CPK?
14: No, poczekajmy.
13: No nie ma, Rada Nadzorcza przedłużyła nabór na stanowisko prezesa, to znaczy, że lasu rąk nie ma.
14: To oczywiście nie jest niełatwe zadanie.
13: No na rok przed wyborami na pewno, zwłaszcza, że to jest projekt państwowy, nazwijmy to w ten sposób, spółka Skarbu Państwa, projekt upolityczniony, no i ewidentnie coś się w nim zacięło. No to...
14: Myślę, że pan minister Malepsza, który przejął te zadania pełnomocnika rządu, przedstawi tutaj informacje niebawem na temat właśnie działań związanych z Portem Polskim.
13: A dlaczego tak naprawdę odszedł pan Lasek, Maciej, były pełnomocnik?
14: Nie znam powodów, nie chciałbym również ewentualnie komentować tej sytuacji. Pan minister Maciej Lasek złożył rezygnację i odszedł.
13: Korzystał pan kiedykolwiek z hulajnogi elektrycznej? Przejechał się pan, czy były pełnomocnik?
14: Nie znam powodów, nie chciałbym również ewentualnie komentować tej sytuacji. Pan minister Maciej Lasek złożył rezygnację i odszedł.
13: Korzystał pan kiedykolwiek z hulajnogi elektrycznej? Przejechał się pan, czy nie?
14: Nie.

0: czasie, gdy ogólna liczba wypadków na polskich drogach spada.
1: Tak.
0: A rok wcześniej było, no jednak lepiej, bo wcześniej to były tylko 752 wypadki. I niepokoją też dane z 2006 roku, że w pierwszej połowie roku zginęło już 9 użytkowników hulajnóg.
1: Tak, pani redaktor, to jest problem, z którym mierzymy się i mamy tutaj już wdrożone pewne rozwiązania i kolejne przed nami. Po pierwsze, żeby poprawić bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży, zmieniliśmy przepisy, które w tej chwili mówią o tym, że obowiązkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia musi mieć kask na głowie, jeżeli jedzie hulajnogą elektryczną i czy rowerem zwykłym albo również elektrycznym, to po pierwsze. Po drugie, problem, o którym pani mówi, jest spowodowany tym, że mamy napływ tego typu urządzeń, jak e-hulajnogi z krajów trzecich, głównie z Chin, i one są wyposażone w takie oprzyrządowanie, które pozwala ściągnąć tak zwaną blokadę prędkości. I ta możliwość daje rozpędzania się właśnie hulajnogom do prędkości grubo nawet ponad 50-60 km na godzinę. My przygotowujemy właśnie projekt ustawy, która dawałaby możliwość nadzoru nad tego typu rynkiem. Chcemy, aby Transportowy Dozór Techniczny, który jest podmiotem kontrolującym obszar właśnie przeglądów pojazdów między innymi i tak dalej, również mógł kontrolować właśnie sprzedaż hulajnóg i jaki ten sprzęt jest sprowadzany do Polski. Mógłby TEDET właśnie nakładać kary finansowe dla tych nieuczciwych sprzedawców, dystrybutorów, którzy sprzedają hulajnogi, które nie spełniają wymogów polskich przepisów. Jednocześnie, jeżeli taka hulajnoga zostanie przy danym człowieku jeżeli człowiek będzie z taką hulajnogą zatrzymany i ona nie będzie spełniać wymogów, to będzie taka hulajnoga, e-hulajnoga zatrzymana. Inną sytuacją jest to, że ze środków, choćby z kar, które będą nakładane, chcemy zakupić urządzenia typu hamownie. To są urządzenia, które mogą być sprawdzane, znaczy przy użyciu tych urządzeń policja czy straży miejska będzie mogła sprawdzać właśnie na ścieżkach rowerowych na przykład, czy na chodnikach, czy dane urządzenie spełnia te wymogi, czy nie. To jest może odpowiedź, która nie jest doskonała, bo wiemy doskonale, że natura nie znosi próżni i co chwilę powstają nowe urządzenia, które nie spełniają wymogów, ale chcemy podjąć tą walkę po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Jeszcze jedna może drobna rzecz, ale takie przepisy, które również w tej chwili będziemy wprowadzać, to są przepisy, które mają unormować kwestie porzucania hulajnóg na chodnikach.
0: No to jest plaga. To jest plaga absolutnie. To idzie człowiek, ktoś na pewno wieczorem, a jest ciemna woda, może się przewrócić, może sobie zrobić krzywdę.
1: Powiem o osobie niepełnosprawnej, niewidomej, która nie zauważy. Więc tutaj będą zarządcy drugich chodników będą mieli przekazane, będą mieli obowiązek wskazać miejsca, które będą tylko i wyłącznie dedykowane do tych hulajnóg, gdzie one mogą być pozostawione.
0: No nie ale będzie... jeśli już taka hulajnoga zostanie porzucona, to jak to w takim razie... No,
1: będziemy wtedy
0: jak
1: dochodzić...
0: Jak egzekwować generalnie wobec tej osoby, która tak się zachowała?
1: Mówimy o hulajnogach, które są wynajmowane przez firmy, które mają oczywiście możliwość też weryfikacji.
0: Ale to firma będzie płaciła wtedy karę?
1: Wtedy jeżeli ktoś wynajmuje i że tak powiem, nie będzie spełniał tych wymogów, no to będą mogły być również nałożone...
0: Czyli firma będzie płaciła karę, tak? Rozumiem, bo trudno byłoby za każdym razem weryfikować pojedynczą osobę, która się w ten sposób zachowała. W sposób nieodpowiedzialny i samolubny, tak to bym nazwała.
1: Na pewno jest to plaga i wiemy doskonale, że na przykład niektóre kraje i państwa i miasta europejskie
0: zakazały
1: choćby Paryż.
0: Madryt też, Praga częściowo.
1: Więc jest to na pewno problem, który chcemy rozwiązać.
0: No w Paryżu chyba było referendum nawet na ten temat i dlatego wprowadzono takie, a nie inne zmiany, no bo rzeczywiście, no jeżeli to prowadzi do tego, że są ofiary śmiertelne, no to zdecydowanie jest no nie tędy droga, absolutnie nie. I jest pytanie od słuchacza. Jak to się stało, że przez lata wspierał pan PiS, będąc członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, i nagle w 2021 roku, czyli ponad rok po rzekomym, tak to jest napisane, bohaterskim sprzeciwie wobec wyborów kopertowych, pan przechodzi do opozycji i finalnie ląduje w PSL-u i jest w nowym rządzie w 2024 roku.
1: Dobrze.

0: Przypomnę historię. Po pierwsze, oczywiście byłem członkiem partii Porozumienia Jarosława Gowina. Byliśmy w koalicji.
1: Ale w klubie PiSu.
0: W klubie PiSu, ale mieliśmy... Nigdy nie byłem członkiem PiSu. Byłem członkiem klubu, tak? Oczywiście jako 18 naszych posłów wtedy. Natomiast przypomnę również słuchaczowi, jak doszło do tego, że Jarosław Gowin i nasza garstka, można powiedzieć, posłów odeszła w połowie kadencji z rządu, odeszła z koalicji, przeszła na stronę opozycji. Dwa lata przed wyborami nikt z nas nie kalkulował, czy będziemy w kolejnych wyborach w koalicji rządzącej, czy w opozycji. Po prostu uważaliśmy, że dalsze trwanie w tej koalicji i przyzwalanie na to, co robił prezes Kaczyński i PiS, czyli przypomnę wybory kopertowe, przypomnę Polski Ład, wcześniej Piątka dla Zwierząt.
1: To przeżył pan na oczy, tak?
0: To znaczy, myśmy się temu sprzeciwiali.
1: No, ale w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, no
1: można było wiedzieć dużo wcześniej.
0: Natomiast myśmy wyszli w momencie, w tym, gdy już no, nasze argumenty, które zgłaszaliśmy, bo przecież zgłaszaliśmy nasze postulaty, jeśli chodzi o te właśnie tematy, nie były przyjmowane i ja, pan premier Jarosław Gowin, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Michał Wypi, odeszliśmy z tej koalicji. I tak jak mówię, dwa lata przed końcem kadencji nikt z nas nie zakładał, że będziemy w tym momencie w koalicji rządzącej. Po prostu zachowaliśmy się według własnego sumienia.
1: Czyli od Porozumienia do PSL-u.
0: Tak, jestem członkiem PSL-u.
1: Od roku.
0: Jesteśmy, tutaj akurat uważam, że znaczy moje poglądy są zbieżne.
1: A startował pan z list PSL-u, tak rozumiem?
0: Tak, z trzeciej
1: drogi. Ale nie dostał się pan do Sejmu?
0: Zabrakło niewiele, ale nie dostałem
1: się. Ale za to znalazł się pan w rządzie.
0: No, staram się realizować...
1: Koledzy pomogli.
0: Staram się realizować, jestem w polityce od paru ładnych lat, więc...
1: Ale koledzy pomogli, nie zostawili na lodzie.
0: Bardzo jestem tutaj, muszę powiedzieć, zaangażowany w tą pracę i myślę, że moja ocena należy do pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra Dariusza Klimczaka. Jeżeli dobrze pełnię swoją funkcję, to rozumiem, to zaufanie mam, a jeżeli nie, to pewnie bym tego nie robił.
1: A czy PSL wystartuje z jednej listy z Koalicją Obywatelską za rok?
0: Stanowisko jest jasne Naczelnego Komitetu Wyborczego.
1: Chcemy... Ale w Koalicji Obywatelskiej już podobno są przygotowani. No, na przykład są projektowane miejsca dla Kosiniaka-Kamysza, czy właśnie dla ministra Klimczaka.
0: Pani redaktor.
1: Że na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz to mógłby wystartować z jedynki w Tarnowie albo w Krakowie, a minister Dariusz Klimczak w Piotrkowie Trybunalskim na przykład z pierwszego
0: miejsca.
1: Nie
0: chciałbym się odnosić do tych informacji prasowych.
1: To no, ale wasze notowania są od 1 do 4%. No.
0: Pani redaktor, jak pani prześledzi poprzednie kampanie i poprzednie wybory, to zawsze tak było, że w sondażach nigdy PSL nie był szacowany na wyżej niż właśnie te 4, może 4,5%, a później się okazywało, że było to powyżej 5%. Oczywiście ostatnio, w dwóch ostatnich wyborach była to koalicja, ale to było już kilkanaście procent poparcia. Na pewno w sondażach Polskie Stronnictwo Ludowe jest niedoszacowane, natomiast myślę, że te obszary, za które odpowiadamy, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo, infrastruktura, rolnictwo czy energetyka, to są takie obszary, w których widać nasze działanie, widać też efekty tej pracy.
1: No, w rolnictwie to też tak no, można redaktor, tam się czepiać na przykład.
0: Oczywiście, że odkąd pamiętam polską politykę, to nie pamiętam ministra rolnictwa, który by nie był krytykowany. Zawsze tak jest, z lepszym czy gorszym skutkiem, ale pani redaktor, proszę sobie przypomnieć te wielokrotne nieraz w historii protesty rolników, gdzie rzeczywiście oni narzekali na różne sprawy. No w tej chwili oczywiście, że są czasem głosy, że coś jest nie tak, ale czy polskie rolnictwo jest w takiej złej sytuacji? Ja śmiemy twierdzić, że nie jest tak źle. Polska żywność jest naprawdę eksportowa. Polska, wiadomo, że mamy sytuację trudną, jeśli chodzi o suszę, jeśli chodzi o przymrozki.
1: Ale umowa z Mercosur nie zostanie unieważniona. Tak można można podejrzewać.
0: Ale czy na umowie z Mercosur w tej chwili Polska traci? Chyba nie. Jeżeli chodzi o rolnictwo...
1: No, ale Polska zaskarżyła umowę i domaga się unieważnienia przed TSUE.
0: Tutaj ewidentnie pan minister Stefan Krajewski próbował naprawić błąd naszych poprzedników, którzy wcześniej
1: nie
0: powinni...
1: Nie swój też.
0: No, ale powinien jego poprzednik z czasów poprzedniego rządu interweniować wtedy, kiedy...
1: Budujecie taką koalicję blokującą, nic z tego nie mniejsze blokującą.
0: Natomiast piłka jeszcze jest w grze, będziemy na pewno interweniować w tej sprawie. Natomiast wracając do sedna, nie widzę w tej chwili jakby głosów, które mówią o tym, że polskie rolnictwo traci na umowie z Mercosur. Myślę, że tutaj różnych pól do rozwoju polskiego rolnictwa jest wiele.
1: A od jak dawna jest pan pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu?
0: No od początku tak zostałem powołany również na tę funkcję.
1: No to jest pytanie słuchacza, to ile przybyło lokalnych połączeń za czasów rządów koalicji 15 października?
0: Już odpowiadam, więc po pierwsze tak, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który funkcjonuje od 2019 roku, w roku 2023 miał budżet 800 milionów złotych. On został w ciągu ostatnich 2 lat podniesiony do kwoty 1 230 000 000 złotych i to jest kwota, która, z której finansowane są połączenia 3 złote do wozu kilometra autobusów, które zgłaszają samorządy.
1: No dobrze, fundusz się poszerzył, tak, ale konkretne pytanie. Ile przybyło lokalnych połączeń?
0: Połączeń przybyło, ale odpowiem już jednoznacznie. 2 lata temu rozpoczęliśmy pracę nad ustawą, która została przyjęta przez Sejm i przez Senat na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. I w sierpniu tą ustawę zawetował prezydent Nawrocki.
1: Znowu ten Nawrocki.
0: Ale panie dyrektor, odpowiem pani i panu i słuchaczowi. Jeśli chodzi o tą ustawę, którą przyjęliśmy, to jest to ustawa, która zupełnie w sposób nowy reformowała cały system. Znaczy, zaproponowaliśmy na przykład przesunięcie kompetencji i finansów na poziom marszałków. Marszałkowie mieli organizować...
1: A może trzeba było na poziomie miasta, gminy?
0: Ale właśnie nie, bo mówimy o regionach. Żeby przyjęliśmy też pewne standardy. W tej ustawie były na przykład standardy. Minimum 4 pary połączeń autobusowych w dni powszednie, 2 pary autobusów w weekendy. Przyjęliśmy standardy, że powinno być obowiązkowe połączenie z miejscowości gminnej do miasta powiatowego, z miasta powiatowego do miasta wojewódzkiego. Marszałkowie dzięki temu mieli stworzyć schematy i również rozkłady jazdy. Miał być połączony komponent kolejowy i autobusowy, tak żeby docelowo pasażer na jednym bilecie mógł przesiąść się z autobusu na stację i jechać dalej. Na rozkładzie jazdy, który byłby dostosowany tak, że na przykład autobus nie odjechałby 5 minut przed przyjazdem pociągu. Nowe rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, tak zwany transport na życzenie, czyli wójtowie tych gmin, które są peryferyjne, gdzie mieszka mało mieszkańców, mogliby w ramach tej ustawy desygnować bus czy samochód osobowy z gminy, który przywiózłby, mówiąc wprost, na życzenie, nie wiem, osobę starszą na przykład do lekarza, bo lekarz przyjmuje na przykład w dany dzień w tygodniu w ośrodku zdrowia w danej gminie, czy młodzież na zajęcia pozalekcyjne po południu. Chcieliśmy stworzyć również taki system, który by spowodował, że autobusy, które wyjeżdżają na przykład z miast tych mniejszych do 50 tysięcy z komunikacji miejskiej, dostałyby dofinansowanie do tych kursów pozamiejskich, tak żeby właśnie mieszkańcy tych terenów podmiejskich mogli skorzystać też z tego połączenia. Bardzo dużo rozwiązań dobrych w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, bo skonsultowaliśmy to z całym szeregiem samorządowców, organizacji samorządowych, stowarzyszeń. No niestety pan prezydent uległ...
1: No to w zamian. Uległ czemu?
0: Uległ namowom swoich też współpracowników niestety i doprowadził do tego, że to weto zostało podjęte. Szkoda, bo uważam, że ten projekt akurat był niepolityczny i był ponad
1: Ale pan rzecznik prezydenta napisał tak, że pan prezydent nie podpisze i argumentuje, że nie podpisze ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, to może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. No, ale takim razie oczekuje od rządu rozwiązania prostego, skutecznego, stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla dla mieszkańców wsi oraz małych miast.
0: Ale to są ogólniki, z których nic nie wynika. Ja mówię o konkretach, które były zapisane, natomiast ja wierzę w to, że pan prezydent nie przeczytał tej ustawy. No po prostu ktoś mu tak poradził. Zupełnie czasem abstrakcyjne rzeczy tam były podane w tych uwagach pana prezydenta, choćby to, że w transporcie na życzenie nie zapisaliśmy stosowania ulg. Ulgi mogą być stosowane tylko w transporcie regularnym, więc kolejowym i autobusowym nie mogą być takim nieregularnym, więc ktoś nawet nie sprawdził sobie przepisów, które obowiązują.
1: No to co w zamian w takim razie?
0: My będziemy pracować nad tym projektem nadal. Pan minister Dariusz Klimczak powołał ponownie zespół ekspercki. Pochylimy się nad tymi uwagami, które zgłosił pan prezydent. Jeżeli któreś tam rzeczywiście one będą mogły być przyjęte, zaproponujemy zmiany. Te uwagi w mojej ocenie mają charakter trzecio-czwartorzędny. To nie były uwagi, które odnosiły się do całego jądra tego projektu. Myśmy chcieli stworzyć dobre regiony, dać też szansę rozwoju dla tych podmiotów, które już funkcjonują w ramach województw. Na przykład wiele województw rozwija transport na bazie transportu kolejowego, regionalnego, choćby koleje mazowieckie, koleje małopolskie, pomorskie czy dolnośląskie, rozwijają ten komponent autobusowy i wtedy jest to wszystko kompatybilne, a w tej chwili mamy, panie redaktor, 2500 operatorów. To jest wszystko rozproszone. Praktycznie każdy operator, który się zgłosi do wojewody, ma, czy każdy samorząd ma podpisane umowę. Więc te autobusy jeżdżą sobie tak, jak chcą, wożą czasem powietrze. Też często jest tak, że zgodnie z prawem zresztą, samorządy gminne dostają dofinansowanie do wozokilometra również na transport szkolny. I to powoduje, że autobusy jeżdżą tylko do końca czerwca, w wakacje nie jeżdżą, nie wożą również pasażerów. To trzeba zmienić.
1: Kolejne pytania słuchacza. Co dalej z obietnicą PSL-u co do budowy metra w 10 miastach w Polsce? Tak, pamiętam, Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywał. To kiedy się należy spodziewać rozpoczęcia obiecanego przez polityków PSL-u metra w Lublinie? Nieprędko.
0: No tak.
1: Różki na wierzbie.
0: Nie, pani redaktor, myśmy zlecili opracowanie firmie CUPT, czyli podmiot, który się zajmuje kwestią transportu i z tego opracowania wynika, że tak na stricte miasta, które powinny mieć to klasyczne metro, jeśli chodzi o też o przepływ pasażerów, no to Warszawa wiadomo, ale również Kraków. Wrocław jest pod tutaj jeszcze do analiz.
1: Kraków też przypadkiem, dlatego że akurat właśnie są wybory uzupełniające, jeśli chodzi o prezydenta miasta, przecież redaktor. Premier też tam pojechał i też obiecywał, że teraz właśnie metro w Krakowie, no to tylko papierologia, generalnie pieniądze.
0: Pani redaktor, więc wszystko to musi być też, mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne i jeśli chodzi o natężenie też ruchu i przepływ pasażerów. Natomiast w tej perspektywie unijnej, bo chciałbym wrócić do tego tematu, rozmawiam również o tym, żeby środki na budowę właśnie metra w polskich miastach były zapisane w programie tym regionalnym i tam zaproponowaliśmy, aby była to kwota 10 miliardów euro w ramach tego komponentu właśnie regionalnego. Więc wszystko przed nami. Jeżeli Komisja Europejska przyjmie te propozycje i my to uzgodnimy w ramach też rozmów międzyresortowych w rządzie, to takie środki będą zapisane.
1: Ale metro w tych 10 miastach to naprawdę jest, jeśli w ogóle, to bardzo, bardzo odległa pieśń przyszłości, powiedzmy sobie wprost. Czy w miastach, które prowadziły strefy czystego transportu, powinien obowiązywać zakaz dla pracowników urzędów miejskich do korzystania z samochodów służbowych, a także opłacania przewozów na terenie tego samorządu? Skoro strefy są wprowadzane, to znaczy, że komunikacja miejska działa świetnie, prawda?
0: No, chciałbym przypomnieć, że kwestie stref czystego transportu to jest domena władz samorządowych i tutaj wszelkie regulacje, które są przyjmowane, są w gestii rad miast, prezydentów miast, więc nie chciałbym wchodzić w kompetencje samorządu. Każdy sobie określa to tak, jak chce. Wiemy doskonale, że propozycje, które zostały przyjęte przez pana prezydenta Miszalskiego, doprowadziły do między innymi do referendum, więc chyba...
1: A potem do jego odwołania.
0: Odwołania. Chyba były zbyt radykalne w mojej ocenie, szły zbyt daleko. Dlatego, że lepiej zastosować pewne rozwiązania ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, więc można zacząć od jednej, dwóch, trzech dzielnic, a nie wprowadzać tego typu przepisów w całym mieście. mieście. No bo też wiemy o tym, że żeby chronić, to głównie chcemy chronić to śródmieście, tak, czyli to największe, najbardziej zabytkowe centrum danego miasta. Więc w tym przypadku wierzę w rozsądek i w mądrość lokalnych włodarzy.
1: I jeszcze Klara pyta, jak wygląda obecnie trend, jeżeli chodzi o połączenia autobusowe na terenach wiejskich? Czy ilość rośnie, czy maleje? Jakie są liczby?
0: No to jest właśnie to, o czym powiedziałem, że sytuacja jest różna, dlatego że mamy depopulację. My sprawdziliśmy, został przeprowadzony taki raport przez 4 politechniki pod kierunkiem pana profesora Sawickiego na temat wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Z tego raportu wynika, że około 10 milionów Polaków mieszka w terenach, które mogą być właśnie wykluczone komunikacyjnie.
1: Jedna trzecia. Prawie jedna trzecia, bo mamy 37 milionów ponad.
0: Więc w tej Polaków. Ustawie zaproponowaliśmy różne elastyczne rozwiązania, między innymi właśnie ten transport na życzenie, który jest dużo tańszy, jeśli chodzi o kwestie organizacji, no bo on nie jest regularny, a przecież wiadomo, że w niektóre miejscowości, czy do niektórych miejscowości, czy przysiłków, no nie ma żadnego rachunku nawet ekonomicznego, żeby jeździł autobus 4 razy dziennie, prawda? Więc te rozwiązania, które tam zaproponowaliśmy, uważam, że szły w tym duchu, no bo też jest migracja, jest pewne miejscowości się rozbudowują, szczególnie na terenach aglomeracyjnych, niedaleko dużych miast, gdzie indziej na terenach choćby, nie wiem, Bieszczad, czy teren po PGR-owskich jest na pewno mniejsze zaludnienie, więc tutaj musimy działać w sposób taki właśnie elastyczny. Ja wierzę w to, że ta ustawa, którą przedstawimy ponownie, ona na pewno spowoduje, że będzie samorządy będą mieć instrumenty do tego, żeby właśnie walczyć skutecznie z tym wykluczeniem.
1: Czyli będzie drugie podejście, rozumiem?
0: Będzie tak? Drugie podejście.
1: A kiedy?
0: No, myślę, że jeszcze na jesień w tego roku przedstawimy tą propozycję, więc do końca roku...
1: A tam uwzględnicie jakieś uwagi od prezydenta, czy coś? Są były jakieś konkretne uwagi?
0: No były, mówię, one nie były pierwszorzędne, tylko raczej z takich drobiazgów, że tak powiem. Jeżeli tutaj ja uważam, jestem człowiekiem otwartym na pewne rozwiązania, jestem człowiekiem, który jest gotowy do dialogu, do kompromisu. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej autobusów, busów, samochodów osobowych, również i pociągów kursowało. Warto też powiedzieć o tym, że zwiększa się liczba pociągów, które jeżdżą po polskich torach. Mamy też wzrost pasażerów z roku do roku.
1: One się spóźniają.
0: No, też się czasem spóźniają, ale...
1: Czasem to rzadko pan chyba jeździ.
0: Pociągami. Pani redaktor, to jest też skutek tego, że...
1: Ostatnio wysiadam na dworcu Łódź Fabryczna i słyszę zapowiedź. Pociąg tam skądś tam miał przyjechać 18:31, opóźniony o 250 minut. Opóźnienie może jeszcze ulec zmianie.
0: Musiała być jakaś awaria, natomiast mamy kilkunastoprocentowy wzrost, jeśli chodzi o liczbę przejazdów, to też pewnie jest z tym związane, no bo jednak jest pewne możliwości techniczne linii i torów, które są do dyspozycji, ale warto też powiedzieć o tym, że po wielu latach, po 30-40 latach wracają pociągi w miejsca, gdzie tory były zarośnięte trawą. Mamy przykład Łomży, mamy przykład Ciechocinka, Karpacza, budujemy linię Podłęże Piekiełko z odbiciem na Zakopane i Nowy Sącz. Realizujemy wiele takich inwestycji, na które ludzie oczekują. Zresztą mamy przyjęty też program rozbudowy tej sieci, dlatego, że tak jak wspomniałem, Komisja Europejska w większym stopniu teraz daje środki na budowę linii kolejowych i na tabor.
1: Bo skoro to najbardziej ekologiczny transport, skoro Unia Europejska i Komisja Europejska, właśnie zwłaszcza Komisja Europejska jest tak nastawiona, no to trzeba być po prostu prymusami, no to jeśli
0: warto
1: chodzi
0: podkreślić,
1: o rozwiązania proekologiczne.
0: Panie redaktor, że to nie jest przeszkodą do tego, żebyśmy dalej budowali drogi. W tamtym roku oddaliśmy około 400 kilometrów dróg szybkiego ruchu. W tym roku oddamy około 300 kilometrów. Naprawdę pod tym względem jesteśmy liderem w Europie. W tym tempie za 2 lata przegonimy Włochów, jeśli chodzi o...
1: Benzyna będzie na takim poziomie, jak jest, jeśli chodzi o ceny, to nie wiem.
0: A mimo wszystko mamy wzrost, to jest też ważna informacja, mamy wzrost liczby pojazdów na polskich drogach. Co 5 lat liczymy te pojazdy. W 2020 roku średnia liczba pojazdów na polskich drogach to było 13,5 tysiąca. W tym roku po 5 latach mamy 15 tysięcy tą średnią, więc jednak mimo tych cen paliw Polacy i nie tylko Polacy jeżdżą.
1: No więc na koniec była taka propaganda sukcesów, trochę mniej więcej. Bardzo dziękuję. Stanisław Buchowiec był z nami, wiceminister infrastruktury z PSL-u. Dziękuję bardzo, życzę
0: miłego
1: dnia.
0: Miłego wieczoru. Dziękuję.
1: Znaczy, tak, wieczoru, popołudnia, tak.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Darek Simczak z wiadomości Radia Z. Lalkomania wchodzi w decydującą fazę. Po serialu Netflixa na ekranach kin jest już film z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Między nami nie ma jednak żadnej rywalizacji, zapewnia reżyser tego filmu Maciej Kowalski.
1: Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. To jest po prostu kolejny wybór. Można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że taki przepis na udaną jesień to jest zobaczyć jedną lalkę, zobaczyć drugą i jeszcze sięgnąć po powieść.
0: W filmie gra plejada gwiazd polskiego kina. Na lalkę zaprasza Radio Z. Zapraszamy też do Szczecina na festiwal filmowy, który łączy pokolenia, czyli Senior Movie. W programie 28 produkcji z całego świata, w tym z Nowej Zelandii, Egiptu, Brazylii i USA. Widzowie mogą oglądać filmy profesjonalne oraz amatorskie, nagrane smartfonami w ramach dwóch konkursów dla twórców powyżej 60 roku życia oraz podejmujących tematykę międzypokoleniową. Festiwal potrwa do niedzieli, a towarzyszą mu warsztaty i spotkania z reżyserami. Na festiwal ten lepiej jechać pociągiem niż samochodem, bo diesel jest już powyżej 9 zł, a benzyna 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach i choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Najbliższe dni to kolejne kilka groszy w górę.
3: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
2: Jakuba Boguckiego za Petrol.pl pytam też o scenariusz 10 zł przy dystrybutorach.
3: Całą pewnością nie należy go zupełnie skreślać jako nieprawdopodobnego.
2: Jeszcze jest wiele niewiadomych, bo z Zatoki Perskiej płyną sprzeczne informacje o przepływie cieśniną Ormusa, z Białego Domu też mamy sprzeczne komunikaty o proponowanym zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Na zakaz naciska sam prezydent Donald Trump, żeby obniżyć ceny lokalnie, bo również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Dzisiaj ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej Rafał Kamienicki.
4: Sam Zamość jest piękny, wiadomo, przepiękne miasto, jezioro Łęczyńsko-Wodaskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki po Wiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
0: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać do 1 listopada. W ramach systemu kaucyjnego oddaliśmy ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało rok działania nowych reguł recyklingu. Do systemu wróciło 60% opakowań. Resort już planuje objąć kaucją tak zwane małpki. Do tego nowe butelkomaty pojawią się już nie tylko w sklepach, ale i na osiedlach. O tym, co jeszcze się zmieni, teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Trwają prace nad wydłużeniem ważności bonów za zwrot opakowań. Jednak ministerstwo działa tutaj z opóźnieniem, ponieważ największe dyskonty już zapowiedziały dłuższe terminy albo właśnie je będą wdrażać. Z kolei małpki będą w systemie za ponad 2 lata, zapowiada minister Paulina Henning-Kloska.
6: Będziemy chcieli to zrobić tak, żeby oczywiście operatorzy i producenci mieli czas się przygotować, natomiast nie pozwolimy datą wejścia w życie torpedować pomysł.
5: Założenie jest takie, żeby do końca roku system zebrał blisko 80% opakowań objętych kaucją.
0: Obecnie każdego miesiąca zbiera się 900 milionów sztuk opakowań. Walka z fake newsami wkracza na wyższy poziom. Ma być szybsza i bardziej skuteczna, dlatego w Polsce powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Pierwsze takie w Europie, ogłosił szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Centrum będzie wydawać oficjalne komunikaty demaskujące kłamstwa krążące w sieci. Pomaga śledzić zagrożenie i ostrzega o niebezpieczeństwie. Mieszkaniec Lublina stworzył aplikację Strażnik. Wszystko dlatego, że sam nie usłyszał syren alarmowych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Prototyp aplikacji powstał 1,5 miesiąca temu, kiedy nad ranem po raz pierwszy w Lublinie zawyły syreny. Piotr Kukier ich nie słyszał, nie czekał na działanie władz i zabrał się do pracy.
8: Postanowiłem zrobić taką syrenę, która by mi działała w telefonie.
7: Co więcej, aplikacje polecają także eksperci. Jak mówi mi Dariusz Krzysztofik z Miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa w Lublinie, trwają prace nad połączeniem obu systemów.
9: Uruchomienie syren w tej aplikacji było dla Lublina od razu aktywowane.
7: Aplikacja jest w pełni darmowa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Darmowa i cały czas udoskonalana. Litwa chce stałej obecności amerykańskich wojsk i jest gotowa za to płacić. Premier Mindaugas Sinkevičius w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że rozmawiał na ten temat z amerykańskim wysłannikiem do spraw Białorusi, Johnem Colem. Własną pełnowymiarową brygadę planuje rozmieścić na Litwie do końca przyszłego roku Niemcy. Na miejscu ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy. Bójka pilotów w kokpicie i awaryjne lądowanie samolotu. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie lecący z Dubaju do Tel Awiwu liniami Fly Dubai. Mówi się, że jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Informacje w sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Samolotem leciało 180 pasażerów z Izraela. W pewnym momencie maszyna zaczęła szybko tracić wysokość, a załoga nadała sygnał alarmowy świadczący o porwaniu. Według zagranicznych mediów powodem była burda w kokpicie. Jeden z pilotów miał dźgnąć nożem drugiego i wyrzucić go z kabiny. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a następnie dwaj pozostali piloci awaryjnie wylądowali maszyną w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Jan Kielak, Radio Z.
0: W związku z tym incydentem Izrael poderwał swoje myśliwce. Tamtejsze służby uruchomiły także procedury przewidziane na wypadek ataku terrorystycznego. Szczypiorniści Industrii Kielce z piątym zwycięstwem w Superlidze. Tym razem wygrali ze Śląskiem Wrocław 43-26.
11: Nie jest łatwo trzymać taki wysoki poziom właśnie koncentracji w głowie, jak masz taką zdecydowaną przewagę.
0: Mówił trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski. Industria z kompletem punktów prowadzi w tabeli. W Pekinie ruszył natomiast prestiżowy turniej tenisowy z udziałem kilku naszych singlistek. Jak mówi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza, choć na występ najwyżej rozstawionej Igi Świątek musimy jeszcze chwilę poczekać, to już mamy powody do zadowolenia.
12: Brawa dla Magdaleny Frank, która awansowała do drugiej rundy na inaugurację. Po bardzo zaczętym spotkaniu pokonała francuskę Elsa Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. Trzystopniowe kwalifikacje do tej imprezy przeszła Katarzyna Kawa, ale udział w głównej drabince zakończyła już na pierwszej przeszkodzie. Nad ranem czasu polskiego nie wcześniej niż o godzinie 8 na korcie pojawi się Magdalinet. Jej rywalką będzie Czeszka Katerina Siniakowa. Co do Igi Świątek, ona dzięki wysokiemu rozstawieniu ma wolny los i przygodę w stolicy Chin rozpocznie od drugiej rundy.
0: Świątek wygrała w Pekinie przed 3 laty.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: Miał nas człowiek, który najwięcej wie i najmniej może powiedzieć. Minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Krótka piłka na początek, jak zawsze. U nas dziś pytanie, czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni, tak czy nie?
15: Nie da się tak prosto na to odpowiedzieć. Jestem za tym, żeby więcej Polaków umiało się obchodzić z bronią, natomiast niekoniecznie miało tę broń w domu.
14: Tę dyskusję proponuje prezydent Nawrocki. To zapytajmy, co myślą o tym nasi słuchacze. Na radioz.pl jest sonda. Już działa, już można głosować. Panie ministrze, czy coraz agresywniejsze działania Rosji mogą sprawić, że rząd wprowadzi stan nadzwyczajny?
15: Nie. Stany nadzwyczajne są dedykowane do określonych sytuacji, stan wojenny czy stan wyjątkowy. Więc mamy do czynienia z eskalacją, to jest prawda, każdy to widzi i myślę, że tutaj ta sprawa jest poza dyskusją, że Rosja eskaluje. Natomiast trzeba dobierać adekwatne środki do tego. Państwo jest w stanie alertu, państwo w różnych miejscach przez ostatnie lata pokazywało swoje zasoby, na przykład granica polsko-białoruska, 11 tysięcy funkcjonariuszy, żołnierzy, wielkie instalacje, więc środki trzeba dobierać adekwatnie do tego zagrożenia.
14: I słyszy pan polityków opozycji, na przykład Przemysława Czarnka, którzy mówią, że alarmy, które wszczynacie, są właśnie po to, żeby wprowadzić albo stan wyjątkowy, albo stan wojenny i żeby z tego powodu nie było za rok wyborów.
15: Wyjątkowo nietrafna retoryka, tak bym to powiedział. Już pan Czarnek, który odmawia pomocy Ukrainie, różne rzeczy mówi, żeby jakoś się pokazać. Nieudane to jego premierowanie w cieniu. Więc kierujemy się tylko i wyłącznie ochroną ludzi i ich bezpieczeństwem i te alarmy są związane z tym, że przecież mieliśmy do czynienia rok temu z wtargnięciem 20 kilku dronów, mieliśmy kilka tygodni temu rakietę, która spadła w województwie lubelskim. co chwilę przy przejściach granicznych mamy różne wybuchy, więc...
14: No właśnie, ten wschód jest ciągle zagrożony, więc pytanie konkretne zamykając temat. Czy do tej pory nie był i nie jest rozważany żaden stan nadzwyczajny, chociażby na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, czy przy granicy z Ukrainą?
15: To jest fałszywy argument pana Czarnka, który próbuje podważać zaufanie do władzy. Akurat ten system alarmowania, to jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, samorządy. Niech tego nie upolitycznia, bo po prostu to jest tak, że wyłącznie tutaj chodzi o bezpieczeństwo ludzi. I owszem, tych alarmów jest niemało, ale to dlatego, że jest zagrożenie, że jeśli lecą drony i rakiety w stronę polskiej granicy, odpowiedzialna władza, odpowiedzialne służby alarmują mieszkańców, tak? Oni z tego wyciągają wnioski. Podważanie tego, no bardzo to jest niedobre, bo no to jest podważanie zaufania nie do innej partii, tylko po prostu do władz.
14: Polityka i bezpieczeństwo razem. Jest kolejny front w konflikcie rządu z prezydentem. Tym razem Karol Nawrocki nie zgodził się na nowego komendanta Służby Ochrony Państwa. Pan komentuje, że to destrukcja i psucie państwa. Co dalej?
15: Nie wiem, gdzie jest koniec tej drogi, bo rzeczywiście to jest bardzo bulwersujące, że nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przecież wybranych, bezdyskusyjnie wybranych przez Sejm, że nie są powoływani ambasadorowie. Ja widzę, jeżdżę po świecie, spotykam się, przyjeżdżają do Polski goście. Polska na tym traci. Ja nie wiem, kto na tym zyskuje, że dziesiątki zawodowych dyplomatów, świetnie przygotowanych, nie są powoływani na stanowiska ambasadorów i stoją na końcu kolejek w różnych krajach.
14: No dobrze, ale co z szefem SOP-u, panie ministrze? Co dalej? Zaproponujecie nowego kandydata, czy będzie po prostu pełniący obowiązki szefa SOP?
15: Minister Kierwiński na pewno zadziała tutaj właściwie i jestem spokojny, że SOP będzie dobrze dowodzony i kierowany. Natomiast, tak jak się wypowiedziałem wczoraj, zła poprawka SOP-u, do ustawy o SOP-ie, gdy PiS ją przyjmował, że prezydent tutaj ma kompetencje. Prezydent w Konstytucji jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma swoje kompetencje, powołuje dowódców, powołuje generałów, nie ma żadnych kompetencji konstytucyjnych do MSWiA. Jak my będziemy tak rozpruwać państwo, że już nikogo nie można normalnie powołać, to po prostu idziemy w jakąś ślepą ulicę. Prezydent nie ma żadnego powodu, żeby podważać tę kandydaturę. To jest człowiek z wewnątrz formacji, całe życie tam przesłużył, świetny fachowiec.
14: Pułkownik Tomasz Jackowicz.
15: Tak, wiceszef przez dłuższy czas, kierujący też służbą przez jakiś czas. Naprawdę, jeśli to będzie tak, że to jest taka totalna wojna z rządem, to nigdzie nie dojdziemy. I traci po prostu formacja, traci SOP, bo wchodzi zła polityka po prostu wtedy.
14: Panie ministrze, czy był raport szefa CIA jako dokument, który trafił do premiera Tuska?
15: Ja nigdy, ani premier tak nie mówił. Dziwię się, jaką absurd niektórzy wybudowali na tej sytuacji.
14: No nie, premier mówił tak, w ostatnich godzinach otrzymałem dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Czyli premier mówił o tym, co pan mu przekazał ustnie po swojej rozmowie z szefem CIA.
15: Tak. Natychmiast mu przekazałem, o tym informowałem. Był to raport precyzyjny, premier był ogromnie zainteresowany tym. Zanim wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, jeszcze długo rozmawiałem z premierem, przywiązywał dużą wagę do tego i po prostu przedstawiłem mu raport z tej rozmowy, tak?
14: No, a po tych słowach premiera, jeden z najważniejszych ludzi prezydenta, minister Marcin Przydacz, mówi w TVN24, że premier próbował okłamać Polaków, że dostał jakiś specjalny dokument bezpośrednio od szefa CIA, a wcześniej pisał minister Przydacz w internecie, że premier chciał zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować.
15: Nie, no to powiem tak, pan mówi, jeden z najważniejszych ludzi, moim zdaniem jeden z najmniej poważnych ludzi, bo mi się to bardzo nie podoba, że urzędnik prezydenta staje się jakimś takim harcownikiem, atakującym, piszącym po nocach. Ja powiem tak, przedstawiłem natychmiast raport premierowi. Ze względu na wagę spraw, natychmiast po wylądowaniu ze Stanów Zjednoczonych skontaktowałem się z ministrem Grodeckim, szefem BBN-u i powiedziałem, że chciałbym się spotkać i przekazać też jemu, ewentualnie prezydentowi, te informacje. Minister Grodecki od razu odpowiedział, ustaliliśmy termin, przekazałem mu te informacje, powiedział potem w mediach, że przekazał je prezydentowi, też je uznał za ważne i że po prostu absurdalna jest dyskusja, czy raport jest ustny, czy pisemny i to jest takie... Ważne jest to, co się dzieje. Ważne no właśnie, to, co to mi ważne przekazał jest to, no właśnie, szef CIA i ta rozmowa.
14: Usłyszał pan ostrzeżenie od szefa CIA?
15: Ale nie będę mówił o... Panie sam ministrze, pan mnie zapowiedział jako tę osobę, która
14: ja zapytam,
15: nie może
14: pan
15: mówić.
14: Nie odpowie być może, ale czy usłyszał pan ostrzeżenie, że Rosja chce otworzyć drugi front, atakując któryś z krajów NATO?
15: Ja na ten temat się nie będę wypowiadał, bo co w CIA, zwłaszcza w gabinecie szefa, to zostaje w CIA. Jak mówię, przekazałem to premierowi, przekazałem to prezydentowi, przekazałem to innym osobom, które powinny to wiedzieć. I naprawdę robienie takiej dyskusji z tego, czy ktoś powiedział raport, czy nie raport, jest absurdalne.
14: To idziemy dalej.
15: Podważa
14: temat,
15: właśnie taki,
14: ministrze.
15: Podważa minister Grodecki, wystąpił w mediach, powiedział, krótko przekazałem wszystko natychmiast prezydentowi, to były ważne rzeczy, dziękuję.
14: Są kolejne tak zatrzymania pracujmy. W sprawie Collegium Humanum i pana rzecznik zapowiada, że ciąg dalszy nastąpi. To znaczy, że to jeszcze nie koniec zatrzymań w tej sprawie?
15: Decyduje prokuratura, kogo zatrzymuje, natomiast mamy świadomość wspólnie z prokuraturą, że cały czas ta sprawa jest rozwojowa, że ona nie tylko dotyczy samej uczelni, ale innych uczelni też, z samego systemu akredytacyjnego, to znaczy tutaj po tej nitce poszły służby i prokuratura i ten kłębek jest duży i wielki.
14: Ale wciąż nie ma decyzji w sprawie immunitetu Szymona Hołowni właśnie w związku z tą aferą. Ktoś roztoczył nad nim parasol ochronny?
15: To jest sprawa Sejmu i marszałka, prezydium, kiedy poddadzą różne wnioski.
14: Ten wniosek nie dotarł do ministra sprawiedliwości, bo Zdemarz Rzek mówi, nie mam na biurku tego wniosku.
15: Natomiast nie mieszajmy tutaj porządków. Osoby, które są zatrzymywane, tu chodzi o bardzo poważne rzeczy, o ich zaangażowanie w cały system. Wygląda na to korupcji, prania pieniędzy, to jest w komunikacie prokuratury. Natomiast osoby, które, co do których jest domniemanie, że studiowały tam i trzeba wyjaśnić sprawy ich studiowania bądź nie, to jest zupełnie inny porządek. Nie mieszajmy marszałka Szymona Hołowni do tych wczorajszych działań.
14: Ten porządek u nas jest taki, że teraz za chwilę dalsza część rozmowy w internecie, ale zanim jeszcze trzy pytania, krótka piłka po raz drugi. Rosyjscy agenci czują się w Polsce jak u siebie, tak czy nie?
15: Nie.
14: W krakowskich wyborach w Koalicji Obywatelskiej liczyliśmy na więcej, tak czy nie?
15: Ja liczę na to, że nie będzie duża różnica między panią Piątkowską i panem Gibałą i uważam, że poranek był mądrzejszy od wieczora, bo ta różnica się zmniejszyła.
14: PSL i tak pójdzie do wyborów na jednej liście z Koalicją Obywatelską, tak czy nie?
15: Świetnie by było, natomiast, bo to są przyjaciele, pracujemy 20 lat od sejmików 2006.
14: Pan zaprasza kolegów z PSL. No,
15: bardzo bym chodźcie się z tego ucieszył, bardzo bym się z tego ucieszył, natomiast znam argumenty za i przeciw i to nie jest prosta decyzja, ani dla PSL-u, ani dla w ogóle całej koalicji.
14: W naszej sądzie pytaliśmy, czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni. Tak odpowiedziało 39% pytanych, 61%, że nie. Te wyniki są na radioz.pl. My też tam jesteśmy i rozmawiamy dalej.
15: Coś prezydent nie utrafił w gusty naszych słuchaczy.
14: No prezydent na razie proponuje dyskusję. Warto o tym w ogóle rozmawiać?
15: No o wszystkim warto rozmawiać, ale jak mówię, jestem za tym, żeby więcej Polaków umiało strzelać, umiało się bronią posługiwać i w różnych systemach uczestniczyło. Ja pamiętam w liceum uczyliśmy strzelnicę i strzelaliśmy i uczyliśmy się tego. I to jest bardzo dobry kierunek.
14: No i prezydent
15: broń
14: mówi,
15: w domu nie.
14: W Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni, bo zaledwie około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi się bronią posługiwać. Mało.
15: Dobrze by było, żeby więcej obywateli potrafiło się bronią posługiwać. Jestem absolutnie za tym. Nie jestem za tym, żeby ułatwiać dostęp, w sensie, żeby każdy w szufladzie trzymał pistolet.
14: Panie ministrze, telewizja w Polsce 24 przekazała Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagranie wideo, które trafiło do jej redakcji. W filmie zamaskowany mężczyzna w kominiarce grozi uderzeniami w infrastrukturę krytyczną, no i grozi prezydentowi Nawrockiemu. Czy służby weryfikują to?
15: Każdy taki sygnał służby weryfikują. Służby odpowiadają za osłonę najważniejszych osób w państwie i każdy taki sygnał jest bardzo poważnie traktowany.
14: Ale to wygląda na poważny sygnał?
15: Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Takich sygnałów różnych agencja ma dużo, dotyczących rozmaitych zagrożeń. Nie brakuje też takich pustych pogróżek, tak, alarmów, które ktoś wywołuje po to, żeby, nie wiem, sparaliżować jakąś instytucję, za tym nic nie idzie. Natomiast żyjemy w czasach, gdzie niemożliwe staje się możliwe, są dywersanci wysadzający tory, zabito rosyjskiego opozycjonistę w Białej Podlaskiej, wlatują drony, rakiety. Służby mają pełne ręce roboty i takie sygnały bardzo poważnie weryfikują.
14: No i tych spraw jest rzeczywiście wiele i są przeróżne. Na przykład znów mamy doniesienia o ogromnym wycieku danych. Tym razem ofiarą padła jedna z największych firm oferujących prowadzenie księgowości i fakturowanie. Kolejny cyberatak. Czy wiemy, że stoją za tym ci sami ludzie, co za włamaniami ostatnio, wcześniej, którzy wykradali dane medyczne Polaków?
15: Sprawę prowadzą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Policji we współpracy z ABW, we współpracy z NASK, ministrem cyfryzacji, więc każda z tych spraw ma inną naturę. Natomiast wniosek jest jeden. Apel do firmy, nie oszczędzajcie na zabezpieczeniach, tak? Nie oszczędzajcie na oprogramowaniu, które was chroni, nie oszczędzajcie na fachowcach, bo jak widać, to są takie sytuacje, w których względnie łatwo, sytuacje komercyjne, tak? Dotyczy komercyjnych firm, sytuacje, w których niesłychanie łatwo cyberprzestępcy uzyskują bardzo wrażliwe dane. Mówię o
14: dane
15: tych medycznych,
14: o wielu klientach, wielu firm. Na przykład w tym przypadku, jeśli chodzi o fakturowanie.
15: Tak jest, znaczy tutaj są to wrażliwe dane finansowe. Wcześniej mieliśmy do czynienia z wyciekami danych medycznych, tak, to pewnie jeszcze bardziej to jest wrażliwe, bo to są sprawy chorób, leczenia, leków i tak dalej. Więc wyciągamy z tego wnioski, to jest dla całego pionu odpowiedzialnego za zwalczanie cyberprzestępczości niesłychanie ważna sprawa, ale generalnie tak jak każdy z nas odpowiada za to, żeby zamknąć swoje drzwi do mieszkania, bo to najlepsza gwarancja, żeby złodziej nie wszedł, tak samo powinniśmy bardzo dbać o taką higienę i bezpieczeństwo w sieci, a firmy, które niemało zarabiają na rynku, no czasami nie dostrzegały tego. Mamy czasy takie, że bardziej groźne są kradzieże w sieci niż takie kradzieże w realu.
14: Głupota, cwaniactwo czy ruska robota? Skąd się wziął mazut, jakiś olej na polskich plażach nad Bałtykiem? Wiemy to?
15: Wyjaśniamy to. Raczej to jest efekt wycieku ze statku, tak przynajmniej z tych pierwszych danych, które do mnie dotarły, natomiast trzeba to wyjaśnić.
14: Ale służby zajmują się tym konkretnym przypadkiem?
15: Znaczy też są służby środowiskowe, są służby morskie, urząd morski.
14: Jasne, ale pytam o służby, które podlegają panu, które pan koordynuje.
15: Jeśli ktoś się do nich zwraca, to się tym zajmują, nie zawsze o tym mówimy, czy czym się zajmują, tak? Dla nas jest też jasne, że taka strategia naszych przeciwników jest taka, żeby maksymalnie angażować służby, wojsko, żeby tych spraw po prostu było tak dużo, żebyśmy być może nie zwracali uwagi na jakieś większe rzeczy, które mogą się szykować. I tak jak prawie każdy większy pożar jest w zainteresowaniu ABW, no bo to jest oczywiste, no bo byli dywersanci, którzy takie rzeczy robili i nie można wykluczyć, że będą robić w przyszłości. Tak każdą taką sytuację jak mazut w wodzie czy zanieczyszczenie rzeki trzeba ocenić z tego punktu widzenia. No nie wszystkim musi się zajmować ABW, są inne służby sprawne, profesjonalne, w tym przypadku służby morskie, środowiskowe.
14: No to jest projekt budżetu na przyszły rok. Na policję, Straż Graniczną, Państwową, Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa, a także na służby specjalne mamy wydać 36,5 miliarda złotych. Czy budżety Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu będą większe niż w tym roku?
15: Tak, są większe. No,
14: o ile?
15: Nawet jak było takie zestawienie Rzeczpospolitej, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest liderem, jeśli chodzi o... Jest kilkanaście procent więcej po prostu, a w przypadku Agencji Wywiadu mamy do czynienia z podwojeniem w ciągu ostatnich 4 lat budżetu, który się zbliża do 600 milionów, a wynosił około 300. Służby wojskowe też bardzo duże przyrosty, więc tutaj na tym nie oszczędzamy.
14: Ale pytam o to dlatego, bo wcześniej Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych alarmowała wręcz, że ABW i Agencja Wywiadu potrzebują więcej pieniędzy, bo to, co im przyznano,
15: tak
14: nie zapewnia należytego funkcjonowania tych służb i zagraża bezpieczeństwu
15: państwa. I tak
14: państwa.
15: Się stało w zeszłym roku, bo przy wsparciu wszystkich premiera, ale też i parlamentarzystów tej sejmowej komisji, został znacząco w Sejmie zwiększony ten budżet, co było naszym takim planem. W tym roku też liczymy na to, że podobnie będzie, natomiast...
14: Że liczy pan na to, że ten budżet się jeszcze zwiększy?
15: Tak, zobaczymy, trafi do Sejmu. Ale to jest w rękach Sejmu. Sejm podejmuje mądre decyzje. Natomiast...
14: Ale pana sygnał jest taki, chciałbym więcej pieniędzy.
15: W tym roku też liczymy na to, że podobnie będzie, natomiast...
14: Że liczy pan na to, że ten budżet się jeszcze zwiększy?
15: Tak, zobaczymy, trafi do Sejmu. Ale to jest w rękach Sejmu. Sejm podejmuje mądre decyzje. Natomiast...
14: Ale pana sygnał jest taki, chciałbym więcej pieniędzy.
15: Zadbaliśmy o to na etapie pracy

0: panie ministrze, choroba czy jednak działanie na zlecenie? Wiemy coś więcej o tym, co wydarzyło się w Jarosławiu kilka dni temu. Mówię o ataku w opactwie.
1: Tylko prokuratura jest władna się w tej sprawie wypowiadać. Były pierwsze informacje z prokuratury, były też informacje w mediach.
0: I wiemy, że przesłuchania wciąż nie ma.
1: Czynności idą według tego kalendarza, który prokuratura sobie ustala, więc no poczekajmy, tak? To są super poważne rzeczy.
0: Mamy różne informacje pojawiające się w mediach, istotne także z pana punktu widzenia, no bo okazuje się, że sprawca Ihor M. był notowany na terenie Niemiec, a w Czechach został uznany za osobę niepożądaną. Czy wiemy dziś, dlaczego w Czechach był osobą niepożądaną?
1: Prokuratura i policja to wiedzą, bo współpracują z Niemcami, Czechami, oczywiście też z Ukraińcami, ale to takie jest może wyświechtane, ale jest coś takiego jak dobro śledztwa, tak? To znaczy trzeba zbadać i ukraiński życiorys tej osoby podejrzanego, właściwie sprawcy, bo tutaj nie ma wątpliwości, co w Niemczech, co to są żmudne czynności, tak? Bo trzeba potem w sądzie mieć dowody, trzeba wyjaśnić sprawę, czy ktoś go inspirował, czy ktoś nim manipulował. Ja jestem ostatnim, który będzie tutaj poganiał prokuraturę, bo to jest ciężka bardzo praca, odpowiedzialna i wymagająca tego, żeby mieć pewność w różnych kwestiach. Nie taką pewność medialną, bo ona jest stosunkowo prosta, ale taką pewność, że mamy wszystkie dowody, wyjaśniliśmy wszystkie wątki, więc ważne co jest, że został natychmiast ujęty i że policja, prokuratura tutaj podjęły czynności na bardzo dużą skalę.
0: No to jeden z wątków jest taki, pisze o tym Rzeczpospolita, że informacje z Niemiec uzyskane na poziomie służb wykazują, że Ukrainiec miał tam przyznany jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. Czy polskie służby o tym wiedziały?
1: Ale to nie wiem, jaki tam większy kontekst był, też ten artykuł czytałem. Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Unii Europejskiej, ma pewien status i on jest nazywany ochroną międzynarodową, więc ja bym tutaj z tego akurat jakichś dalej idących wniosków nie wyciągał, po prostu wynika też z informacji medialnych, że kilka lat temu pojechał do Niemiec i musiał tam mieć uregulowany status i ten status Unia Europejska nazywa w różnych wariantach właśnie taką ochroną międzynarodową. Obywateli Ukrainy przez wojnę, przez masowość migracji, uchodźców potraktowała Unia Europejska inaczej, przyznając takie specjalne statusy i z tym to się wiąże. I jakakolwiek sugestia, że to jest coś specjalnego ze strony władz niemieckich jest nietrafna, bezpodstawna.
0: To inny przypadek, panie ministrze. Czy mamy dowody na to, że ktoś celowo podpalił stację Starlinków na Mazowszu?
1: Na 99% oczywiście jest pytanie, jak to mówią służby i prokuratura, o atrybucję, czyli kto za tym stoi, czy to obce służby zleciły. Natomiast, że to było celowe podpalenie, jesteśmy tego absolutnie pewni.
0: A jesteśmy pewni, że to się stało na zlecenie rosyjskich służb specjalnych?
1: Prokuratura w tym kierunku prowadzi śledztwo, wymieniła ten szpiegowski artykuł 130 kodeksu karnego, więc jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza, zwłaszcza, że no, ten jest winien, kto ma z tego korzyść i pewien sposób działania też tutaj skłania do tego, że było to zlecenie obcych służb, ale dowody, praca, przesłuchania, analiza różnych rzeczy, dopiero będziemy wiedzieli precyzyjnie.
0: Ale są ślady na to, że Rosjanie zapłacili za ten akt dywersji?
1: Nie będę na ten temat nic mówił, ale we wszystkich przez 3 lata różnych aktach dywersji ten mechanizm był taki, najczęściej płacenia kryptowalutą, zleceń przez komunikator. To jest tak, że do wielu działań na terytorium Polski nie tylko wynajmowano ludzi za nieduże pieniądze, takich jednorazowych agentów i tam się ich losem nikt specjalnie nie przejmował. W naszym ręku jest jeden z koordynatorów, który dzięki współpracy z Amerykanami, z Bośnią Hercegowiną został zatrzymany i siedzi w areszcie. To był właśnie ktoś taki, kto te zlecenia przekazywał. Szukamy innych, ścigamy takie osoby. Natomiast gdzieś na końcu tego łańcucha są osoby,

0: które z chęci zysku, z głupoty, zdrady podejmują się takich rzeczy. Prędzej czy później do nich dojdziemy.
1: A w tym przypadku my wiemy, kim byli podpalacze, albo mamy przynajmniej jakieś podejrzenie, kto to mógł fizycznie zrobić?
0: Nie będę na ten temat nic mówił, no bo ścigamy te osoby, szukamy tych osób, współpracujemy z innymi służbami. No
1: pytanie, czy są w Polsce?
0: Bardzo mozolna praca. Gdziekolwiek są, nikt nie pozostaje anonimowy i przecież przypomnijmy sobie wysadzenie torów pod Garwolinem. Bardzo szybko uzyskaliśmy wiedzę, kto to jest, tak? Więc i potem takie osoby po prostu cierpliwie ścigamy, cierpliwie ich szukamy na świecie.
1: A jaka kara może grozić za taki akt dywersji dzisiaj w Polsce?
0: No, jest to wszystko opisane w kodeksie karnym, więc w każdym przypadku tutaj sąd wymierza. Ostatnio
1: jest dyskusja wokół Białorusina, który nagrywał na zlecenie obcego wywiadu magazyn w Chełmie, który miał być potem podpalony. No, wpadł, został skazany przez sąd. Kara 3,5 roku więzienia. Czy to jest kara odstraszająca, pana zdaniem?
0: No, śledzę tę dyskusję. No, jednak to nie był ktoś, kto był sprawcą aktu dywersyjnego i cokolwiek zniszczył. Zostało dzięki sprawności ABW tutaj wszystko udaremnione.
1: Ale wiadomo, po co to robił i czemu służyło to jego działanie.
0: Może trzeba się zastanowić nad jakimiś zmianami w kodeksie karnym, choć one w ostatnich latach następowały właśnie w kierunku zaostrzenia kar, ale to sąd wymierza, tak? Sąd tak tę sprawę ocenił, badając konkretnego sprawcę, dowody, więc wydaje mi się, że dla takiego kogoś, kto mu się wydaje, że zarobi 1000 euro za zrobienie zdjęć jakiemuś obiektowi i przekaże to koordynatorom obcych służb, 3,5 roku siedzieć w więzieniu w Polsce. No,
1: pewnie to będzie krócej niż 3,5 roku.
0: To nie jest tak, że to jest jakiś nieodczuwalny wyrok. Deportujemy też za granicę, przecież bardzo wielu obywateli Ukrainy uczestniczyło w tych aktach dywersji. Deportujemy ich, nie skazujemy ich w Polsce, trafiają na front, tak? Więc tutaj trzeba też taką, powiedziałbym, mądrą politykę prowadzić i przede wszystkim widzieć, kto za tym stoi. I sprawców, mocodawców, a to są po prostu takie płotki, wykorzystywane płotki, obrzydliwe wykorzystywane płotki.
1: No to spójrzmy na pytania od słuchaczy, widzów, internautów. Oni pytają m.in. o sprawy ukraińskie. Pan Paweł pyta na przykład, czy do Polski może wjechać każdy weteran wojny na Ukrainie? Czy takie osoby sprawdzane są, czy mają PTSD i czy nie stanowią zagrożenia dla Polaków? Pyta słuchacz.
0: Współpracujemy z ukraińskimi służbami. Ta sprawa, o której tutaj wspominałem, dywersantów na torach, gdzie były osoby, które były obywatelami Ukrainy, były skazane zaocznie na Ukrainie. Dawno już na tej Ukrainie oczywiście nie były, bo też podejmowały różne działania przeciw państwu ukraińskiemu. To był taki moment, w którym bardzo zacieśniliśmy tę współpracę i wymianę informacji. Natomiast to pytanie słuchacza jest bardzo szeroko zakreślone. My jesteśmy w stanie, pewnie i Ukraińcy też, identyfikować osoby, które miały problemy z prawem, które są skazane, których możemy nie wpuszczać, co do których możemy prowadzić jakieś czynności. Natomiast PTSD jest chorobą po prostu, tak? I nie jest tak. Miałem z tym dużo do czynienia, jeśli chodzi o naszych weteranów z Afganistanu, czy żołnierzy z Afganistanu. To nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że to jest ktoś taki, kto od razu zacznie jakby do wszystkich strzelać. Tak, to jest choroba po prostu. Ją trzeba leczyć, nad tym trzeba pracować i unikałbym tutaj stygmatyzowania. I oczywiście my widzimy problem. Koniec wojny, zwolnieni żołnierze, handel bronią, niezdolność powrotu do normalności, życia. To znaczy te wszystkie rzeczy policja nad tym pracuje. Widzimy to
1: wszystko. To są konkretne zagrożenia, tak, które się mogą pojawić.
0: I trzeba się do nich po prostu przygotowywać. Natomiast bardzo trudno by było, żeby nasze służby graniczne wypytywały kogoś, czy jest weteranem i czy cierpi na jakieś choroby. Tutaj wydaje mi się, że środki, które podejmujemy w tej sprawie, zresztą też i sami Ukraińcy, są adekwatne. Zresztą w tych różnych wariantach wariantach porozumień pokojowych, czy one będą, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ważne jest to, żeby utrzymać armię ukraińską w wymiarze kilkuset tysięcy żołnierzy, właśnie po to, żeby nie mieć do czynienia z takim zjawiskiem, które kilka państw przeżyło już, masowego powrotu z frontu. I to jest zawsze bardzo trudna historia.
1: No to mówił pan o współpracy z Ukraińcami. Pyta o tę współpracę jeden ze słuchaczy i pyta tak. Dlaczego podpisujemy umowę z Ukrainą, pozwalającą tamtejszym służbom na swobodniejsze działanie w Polsce, mimo że, jak podawała w czerwcu Rzeczpospolita, ukraińskie służby prowadzą także aktywną działalność wywiadowczą wymierzoną w państwo polskie i w nasze struktury? Takie pytanie od słuchacza.
0: Ale to widziałem polityków Konfederacji, którzy próbowali z tego robić jakąś aferę. Tu jest mowa o technicznej współpracy, jeśli chodzi o sytuację na przejściach granicznych, a nie możliwość jakiegoś działania ukraińskich służb. To żadne służby czegoś takiego nie mają, czy to są czeskie, czy niemieckie, żeby działać na polskim terenie. Są zasady dotyczące, nie wiem, pościgu międzynarodowego, tak, jeżeli, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma kontroli granicznej z Czechami i jest ścigany przestępca na terenie Czech i jedzie za nim czeska policja, no to rozsądne jest, żeby powiadomili polską policję, żeby się do tego polska policja włączyła, bo tylko ona może działać, strzelać, zatrzymywać w Polsce, ale przerwanie takiego pościgu byłoby kompletnie nieracjonalne, bo mógłby przestępca zbiec, więc racjonalna współpraca tak, możliwość działania jakichkolwiek obcych służb w Polsce nie.
1: No to kolejne pytanie, Mero pyta, czy to już nie przesada, że każdy atak na Ukrainę oznacza alert w Polsce. Przecież mamy służby, systemy monitoringu i możliwość śledzenia zagrożeń. A ja mam wrażenie, pisze słuchacz, że te obecne alerty to już zwykły stalking. Przepraszam, ale tak to właśnie wygląda.
0: Nie myli się nasz tutaj internauta, dlatego że nie każdy atak na Ukrainę. Ataki na Ukrainę w ostatnim czasie są co kilka godzin. I alerty RCB dla mieszkańców wschodniej Polski, przede wszystkim województwa lubelskiego, pojawiają się w momencie, gdy jakiekolwiek środki napadu powietrznego zmierzają w stronę polskiej granicy. I prędkość na przykład drona odrzutowego to jest, nie wiem, 500-600 km na godzinę i nie wiadomo, gdzie on spadnie, po której stronie on spadnie, czy jest wycelowany na Ukrainę, czy jest wycelowany w Polskę, czy nie został zakłócony radioelektronicznie, bądź nie ma jakiegoś błędu i tak przeleci przez granicę. Więc zapewniam państwa, że nie każdy alarm na Ukrainie jest powodem do tego, żeby szedł RCB. Dotyczy to tego wszystkiego, co dotyczy zachodniej Ukrainy, bezpośrednio przyległej do granicy z Polską. I nasze służby współpracują z Ukraińcami i mają możliwość i wiedzy od nich, jak wygląda dany atak i gdzie co leci. I tak samo nasze środki rozpoznania są zawsze tutaj uruchomione.
1: Jak to jest, pyta słuchacz, że nie potrzeba podpisu prezydenta, żeby zadłużyć Polaków na kilka pokoleń z programu SAFE, a do obniżki cen paliw podpis prezydenta jest niezwłocznie potrzebny?
0: No bo tutaj mówimy o ustawie, która nakłada zobowiązanie podatkowe, natomiast tu mówimy o zwiększeniu zakupów dla wojska i jakoś gdy za rządów PiS-u też na dziesiątki miliardów złotych kupowano, de facto zadłużano, mówię o zakupach koreańskich, no nikt tutaj nie mówił o podpisach prezydenta, to jest taki amok, który towarzyszył atakowaniu funduszu SAFE ze strony opozycji, a nie, bym powiedział, jakiś zarzut ustrojowy. Tu w takim wypadku, jeżeli chcemy opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów, to po prostu jest wymagana ustawa, a jeśli chodzi o korzystanie z środków europejskich na różne rzeczy, to jest zupełnie w innym porządku, zwłaszcza na dokonywanie zakupów dla wojska. Wydaje mi się, to zresztą był błąd prezydenta, że się temu przeciwstawił i myślę, że jak się nad tym głębiej zastanowi, to tego żałuje. PiS zresztą, ja pamiętam, jak były minister Błaszczak, zachwalał SAFE, mówił, że to, znaczy oczywiście też i atakował nas, mówiąc, że my to źle, za późno, nie tak, a potem zmienił zdanie i stał się wielkim przeciwnikiem SAFE-u.
1: Ron pyta, kolejowy terminal LPG w Plancie na Podlasiu został sprzedany spółce należącej do Białorusinów, która ma powiązania z rosyjskimi firmami energetycznymi. Jakim cudem ABW do tego dopuściło i nie zablokowało brakowało transakcji, pyta nasz słuchacz.
0: Sprawa jest wyjaśniana. ABW w moim przekonaniu wszystkie kroki podejmowało tutaj właściwie. Trzeba wyjaśnić, czy wszyscy pozostali wyciągali z tego właściwe wnioski. Było trochę o tej sprawie w mediach. Pojawiły się nazwy różnych instytucji, różnych firm. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
1: Czyli ABW ostrzegało przed tą transakcją?
0: ABW wiedziało o tym, co się dzieje, natomiast nie chcę tutaj więcej... Nie,
1: rozumiem, że wiedziało, ale czy tą wiedzą podzieliło się z tymi, którzy podejmowali decyzje w
0: ABW,
1: tych sprawach?
0: ABW, jak uznaje, że trzeba się podzielić, to się dzieli. Ja mogę powiedzieć tyle. Wszystkie działania ABW były profesjonalne i rzetelne w tej sprawie.
1: W takiej sytuacji powinno się dzielić ABW informacjami z kimś,
0: oczywiście,
1: kto chce
0: tak.
1: sprzedać,
0: i tak,
1: kupić.
0: I tak robi. Oczywiście to dotyczy spraw paliwowo-energetycznych. To nie jest tak, że każda transakcja w Polsce, bo to by nawet ABW nie dało rady się wszystkim zajmować, gdzie ktoś co kupuje. Natomiast oczywiście tutaj są przepisy państwowe dotyczące zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Mamy tutaj wiele bezpieczników. Natomiast w tym przypadku mówimy o wrażliwej bardzo infrastrukturze paliwowo-energetycznej. Firmy, która, no to wiadomo to z mediów, żadna tajemnica, nie tylko ma terminal tam na granicy, który nie jest tak duży, żeby tutaj jakieś nerwy powodował. Natomiast jest to firma, która ma też w Gdyni jakieś zasoby i dlatego sprawa jest poważna.
1: No to jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Autochton, rozbudowane pytanie, ale spróbujmy. W czasie kampanii prezydenckiej do mediów wyciekły nieoficjalne, poufne dokumenty z ABW dotyczące tzw. wirówki Karola Nawrockiego oraz materiały uderzające w Sławomira Cenckiewicza. Dziennikarze dostali wgląd w ściśle tajne procedury weryfikacyjne. Zapowiadał pan wówczas śledztwo i wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które wyniosły te dane. Jak potoczyło się to dochodzenie? Czy ktokolwiek został ukarany za ten nielegalny wyciek z ABW? I jak to się ma do państwa deklaracji o piętnowaniu politycznego wykorzystywania służb specjalnych?
0: Koniec cytatu. Żaden dokument dotyczący obecnego prezydenta czy jakiejkolwiek innej osoby nie wyciek z ABW. Te informacje, które pojawiały się w mediach, nie pochodziły z dokumentacji poświadczenia bezpieczeństwa wtedy prezesa IPN-u, pana Karola Nawrockiego, więc ten zarzut jest tutaj absolutnie nietrafny i to ponad wszelką wątpliwość to wyjaśniliśmy i sądzę, zresztą pytał o to prezydent na styczniowym spotkaniu ze służbami specjalnymi, też to precyzyjnie wyjaśniałem. Jeśli sięgnąć do tamtej historii, zobaczyć, jakie to były dokumenty, można łatwo się domyślić, skąd te dokumenty mogły pochodzić. Na pewno nie pochodziły z tego postępowania.
1: To skąd
0: jeśli chodzi o pana...
1: Czego pan się domyśla?
0: Znaczy, przecież to dotyczyło obrotu nieruchomościami, gdzie są samorządy, gdzie są sądy, księgi wieczyste, gdzie są ewidencje gruntów i budynków, tak? Znaczy, to jakby w tej sferze trzeba szukać. Ja nie rzucam żadnego podejrzenia, natomiast i myślę, że też sam pan prezydent z tego sobie zdaje sprawę, że żadne ściśle tajne, wrażliwe dokumenty z jego postępowania nie wypłynęły i mówię to z całą odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o pana Sławomira Cenckiewicza, te dokumenty wszystkie znalazły się w sądzie i bardzo wiele osób, strony, sam zainteresowanych, pełnomocnicy mieli do tego dostęp i publikacje, które na ten temat się pojawiły, odnosiły się do tej dokumentacji, tak? I były to publikacje, które w mojej ocenie miały bronić pana Cenckiewicza. Na początku takie były, potem się pojawiły inne. Służby są szczelne, służby nie przekazują takich informacji, zwłaszcza, że to nie ABW, tylko SKW, chociaż na jakimś etapie też ABW, bo potem, gdy pan Cenckiewicz już nie był w gestii MON-u, tylko był szefem BBN-u, to musiała też i służba cywilna do tego wejść. Nie wyciekają żadne takie dane. Bardzo to są sprawy chronione i potępiam to i jeśli bym wiedział, powiedział, że są takie osoby, które są gotowe mediom przekazywać jakieś szczegóły dotyczące kogokolwiek, przeciwnika politycznego, przyjaciela politycznego, to takich ludzi trzeba absolutnie usuwać, bo to jest podważanie elementarnego zaufania do państwa, elementarnego zaufania do procedury poświadczenia bezpieczeństwa. Ci ludzie naprawdę powierzają różne swoje tajemnice medyczne, finansowe, osobiste służbie. Służbie chodzi tylko o to, czy ta osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy, a nie oceniają różnych działań ludzi.
1: To a propos MON-u, pytanie jeszcze do byłego ministra obrony, bo Pentagon potwierdza, że bada możliwość stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce. Tak jest to zapisane w dokumencie przesłanym z Pentagonu do Kongresu Amerykańskiego. Jest mowa o potencjalnych możliwościach utworzenia stałej bazy. To znaczy, że my wciąż jesteśmy daleko od tej decyzji?
0: Trzeba tutaj uważnie się wczytywać.
1: No właśnie, pan czyta ten dokument i słyszy,
0: tak,
1: co mówią, i co pan słyszy?
0: Ja słyszę to, że prezydent Trump ogłosił, że jesteśmy blisko decyzji. Prezydent Nawrocki podobnie się wypowiedział. Byli wiceministrowie, pani Sobkowiak-Czarnecka i Zaleski w Pentagonie w ubiegłym tygodniu i przekazali taką wiadomość, że według wszelkiego prawdopodobieństwa do końca tego roku zapadnie decyzja. Więc jeśli nie ma ostatecznej decyzji, dokument budżetowy, ja to rozumiem, musi być ostrożny. I ja myślę, że też i w takiej naszej dyskusji w Polsce, która skupia się na tym, kto bardziej to załatwia, kto mniej załatwia, powinniśmy o tym pamiętać, że ta decyzja jeszcze nie zapadła, że jest bardzo prawdopodobne, że zapadnie, skoro sam prezydent się w tej sprawie wypowiedział, i powinniśmy, powiedziałbym, bardziej powściągliwi być tutaj w naszej takiej typowej wojnie politycznej, tak, gdzie mam wrażenie takie, że ważniejsze niż ta stała baza staje się, kto tę bazę załatwi. No, wszystkim się będzie należał pokłon za to. Ja tylko nieśmiało wspomnę o tym, że największy wkład mają polscy żołnierze, którzy u boku Amerykanów w Kosowie, Iraku, Afganistanie, w różnych innych miejscach służyli, byli tam, gdzie Stany Zjednoczone potrzebowały, w ramach NATO, czy czasem bez ramów NATO, i że to zbudowało taką sytuację, tak? I taki, bym powiedział, wyścig polityków o to, kto tu bardziej, kto więcej, no, wydaje mi się, że trzeba mieć też taki trochę pokory wobec rzeczywistości. I przede wszystkim nie wyznaczać terminów Amerykanom, nie popędzać ich, nie dyskutować o tym, jak się ta baza powinna nazywać, tak, bo to, mówię, to przyjdzie czas, to byle ta baza była. Dla mnie się może nazywać w dowolny sposób.
1: Może się nazywać Fort Trump dla pana.
0: Oczywiście, żeby tylko była w Polsce, to naprawdę uważam tę sprawę za wtórną, jak się będzie nazywała, chociaż uroda nazwy Fort Kościuszko jest też urzekająca, bo ona bardzo podkreśla relacje polsko-amerykańskie, ale nie przeszkadza mi żaden inny wariant.
1: To skoro wymienia pan różne kraje, to na koniec jeszcze zapytam, czy pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: No, on sam się tutaj ogłosił i ta informacja wtedy, przecież to premier potwierdzał, została przez zaprzyjaźnione czy współpracujące służby zweryfikowana, że przebywał w Naddniestrzu. Tak?
1: Przebywał.
0: On sam to też ogłosił,
1: tak,
0: sam to potwierdził.
1: I to wiemy na pewno, że był tam. Ale czy wiemy, gdzie jest dzisiaj?
0: Jeśli nawet wiemy i prowadzimy czynności, bo prowadzimy, no to nie będziemy o tym mówili. W przypadku Naddniestrza on sam to ogłosił, tak? Sam przysłał swój adres
1: mógł blefować przecież.
0: Dlaczego tak pan zakłada?
1: Mogę zakładać różne rzeczy, bo na przykład czy ma pan pewność, że Marcin Romanowski jest dzisiaj poza Polską?
0: Sądzę, że akurat ta kwestia jest przez służby absolutnie wyjaśniona.
1: Może ukrywa się gdzieś w jakimś klasztorze na przykład i nikt o tym po prostu nie wie.
0: Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Ja tutaj nic nie mogę na 100% powiedzieć. Ścigamy tę osobę. Gdybym wiedział, gdzie jest to i był w Polsce, to by służby natychmiast go zatrzymały.
1: A wiemy, że jest na terenie osoba... Unii Europejskiej dzisiaj na przykład?
0: Nic na ten temat nie będę mówił. Myślę, że on unika Unii Europejskiej ze zrozumiałych powodów europejskiego
1: detektyw
0: nakazu
1: Rudzowski
0: aresztowania.
1: Mówił ostatnio, że Słowacja to jest ten kraj, gdzie jest,
0: Słowacja jest członkiem Unii,
1: Marcin Romanowski.
0: Słowacja jest członkiem Unii Europejskiej.
1: Czyli pan odrzuca ten
0: kraju,
1: ten trop.
0: Który nie odrzucamy żadnego tropu, natomiast sądząc z jego ucieczki, ukrywania się i niezdolności do pójścia w ślady swego mistrza Ziobry, czyli ucieczki za ocean, że nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, bo tu działa europejski nakaz aresztowania i dowolny policjant może go zatrzymać w dowolnym miejscu, więc to Naddniestrze, czyli taki rejon pod kontrolą Rosji, gdzie nie przestrzega się standardów takich właśnie jak europejski nakaz aresztowania, jest prawdopodobne. Dla kogoś to jest uciekinierem.
1: Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
0: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Coraz bliżej stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Punkt dotyczący jej powstania wpisano do procedury wdrażania amerykańskiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Taką informację otrzymał szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, prosto od amerykańskiego ambasadora. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski tłumaczy, co to w praktyce oznacza.
1: Że to rzeczywiście kolejny krok na drodze do bazy, ale jeszcze nie ostateczna decyzja. Teraz Pentagon bada wszystkie za i przeciw w tej sprawie, a Polska, jak podkreśla wicepremier, robi wszystko, żeby pozytywna decyzja zapadła jak najszybciej.
2: To jest dla nas najważniejsze zadanie dzisiaj. Stworzenie takich warunków, żeby nie tylko żołnierze amerykańscy, ale ich rodziny czuły się jak najlepiej u nas. Żeby decyzja prezydenta Trumpa została jak najszybciej wdrożona w życie.
1: Wkrótce ma odbyć się spotkanie szefa MON z amerykańskim sekretarzem obrony. Na razie jeszcze data rozmowy nie została ustalona.
0: Zaplanowane na ubiegły tydzień spotkanie odwołano ze względu na wizytę w USA przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Mocna presja i kanister przed Pałacem Prezydenckim. Politycy lewicy domagają się od Karola Nawrockiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Na krakowskim przedmieściu pojawili się poseł Tomasz Trela i wicepremier Krzysztof Gawkowski. Przynieśli ze sobą pojemnik na benzynę.
3: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
0: Gawkowski nazywa prezydenta szantażystą działań rządu, także w kontekście braku zgody na powołanie nowego szefa służby ochrony państwa. Lublin walczy już nie tylko z barszczem sosnowskiego. W mieście coraz większym problemem jest rdestowiec japoński. To inwazyjna roślina, szybko rośnie, wypiera rodzinne gatunki, a nawet niszczy budynki, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
4: Przerasta nawet utwardzone nawierzchnie jak beton czy mury. Dorasta do 2-3 metrów wysoko. Stanowi zagrożenie dla naturalnego środowiska.
5: A jak się taką roślinę usuwa? Mechanicznie, rozumiem, po prostu się ją wyrywa?
4: Wykoszenie rośliny i zabezpieczenie terenu agrotkaniną, która uniemożliwia lub też ogranicza odrastanie. Druga metoda jest to karczowanie roślin wraz z systemem korzeniowym.
0: Usuwanie rośliny już ruszyło. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. W przeciwieństwie do barszczu sosnowskiego, rdestowiec nie jest na szczęście niebezpieczny dla człowieka. Z krajowego planu odbudowy wykorzystano już niemal całe potężne europejskie środki na inwestycje w Polsce. Ostatnia transza, prawie 55 miliardów złotych, ma zostać wypłacona pod koniec grudnia. To już prawie finisz. Na co poszły te pieniądze, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Lista beneficjentów jest bardzo długa. Największa pula poszła na transformację klimatyczną, a konkretnie na rozwój energetyki odnawialnej czy termoizolację budynków. Zmodernizowano też ponad 1300 kilometrów torów, kupiono nowe pociągi i autobusy miejskie. Zyskało też kilkaset szpitali, wyliczała wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
7: 120 tomografów, 74 rezonanse magnetyczne, 176 echokardiografów i 23 roboty chirurgiczne.
6: Czyli nowoczesny sprzęt konieczny do leczenia raka i chorób serca.
0: W ramach KPO w Jaworznie ma też w końcu powstać polska fabryka samochodów o napędzie elektrycznym. Strategicznym partnerem jest firma Foxconn z Tajwanu. Tankują, wsiadają za kółko i uciekają. Kierowcy w Niemczech coraz częściej zamiast płacić kradną paliwo ze stacji. Dane pokazują skalę. W sierpniu było takich przypadków 4 razy więcej niż w tym samym miesiącu rok temu, donosi nasz korespondent Wojciech Hernes.
8: Utrzymująca się w Niemczech od wielu tygodni paliwowa drożyzna powoduje, że u wielu osób zanika wewnętrzny opór przed popełnieniem czegoś zabronionego. Niemieckie Zrzeszenie Operatorów Stacji Benzynowych alarmuje. Lawinowo rośnie ostatnio liczba odjazdów bez płacenia po zatankowaniu. Kierowcy decydują się na taki krok, choć wiedzą, że ryzyko jest ogromne. Monitoring umożliwia szybkie ustalenie tożsamości sprawcy w większości przypadków. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Od dzisiaj benzyna i olej napędowy będą w Niemczech nieco tańsze, bo państwo interweniuje, wprowadzając do końca tego roku obniżkę podatku energetycznego od paliw. Kolejny sukces policjantów z archiwum MIX. Dzięki nowoczesnym badaniom funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, który 18 lat temu zabił seniorkę w wielkopolskiej Pile. Okazał się nim wnuk kobiety, dzisiaj 44-letni mężczyzna. Co pomogło w rozwiązaniu tej kryminalnej zagadki sprzed lat? lat. O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: Biolodzy przy użyciu nowoczesnego sprzętu pozwalającego dokładnie analizować nawet stare i bardzo małe próbki ponownie pochylili się nad przedmiotami, które zostały znalezione na miejscu zbrodni.
10: Odnaleźli ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. Te ślady zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny. Miejsce znalezienia było takie, że tylko mógł je pozostawić zabójca.
9: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zatrzymany trafił do aresztu, groził mu dożywocie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Mężczyzna w przeszłości wielokrotnie był notowany za różne przestępstwa. Po analizie czas na wnioski i plan działania. Lewica rozlicza słaby wynik wyborów prezydenckich w Krakowie i staje przed dylematem, jaką drogę wybrać przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wspólny start z partią Razem to nie jedyna, ale optymalna opcja, mówi wiceszef tego klubu Tomasz Trela.
11: My jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy, tylko zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie ma tej temperatury przedwyborczej. Jeszcze o listach wyborczych i o taktykach się nie mówi. Zresztą marszałek Czarzasty bardzo rozsądnie mówi, do końca roku dajemy sobie czas. Styczeń, luty to jest ten czas, kiedy będziemy takie kluczowe decyzje podejmować i pewnie tak będzie.
0: Na stole Lewica ma też opcję samodzielnego startu. Cała piłkarska Anglia żyje skandalem w piłkarskiej lidze. Wicemistrz Premier League Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Jakie kary grożą klubowi? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
12: Zakres jest szeroki. Od potężnej kary finansowej przez odjęcie punktów aż po degradację. Sprawa jest poważna, bo chodzi m.in. o nieprawidłowości na łączną kwotę 900 milionów funtów. Do tego wszystko miało dziać się na przestrzeni aż 8 lat. Sam klub zaprzecza. Manchester City jest rozczarowany i zaskoczony stanowiskiem komisji Premier League. Czytamy w oświadczeniu, w którym The Citizens zapewniają, że są niewinni, a potwierdza to obszerny materiał dowodowy.
0: Manchester City może odwołać się od stawionych mu zarzutów, ma jednak na to czas tylko do piątku. Jak co dzień o 5:30 przywitają się z wami Paweł Michalik i Michał Adamiuk. Ja dziękuję za spędzony razem czas.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Nasi siatkarze obronili Mistrzostwo Europy.
2: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne robotę.
3: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. No.
4: Oni są zawsze mocni i będą mocni.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
11: No i masz, nawet się człowiek nie obejrzał, a tu już październik. 5:30, Paula Michalik, Michał Adamiuk. Dzień dobry bardzo.
12: Dzień dobry. Dobry.
11: Zaczynamy. Wiadomości Radio Z.
13: Rusza proces w sprawie makabrycznego morderstwa w mieszkaniu na Bałutach w Łodzi. Na ławie oskarżonych siedzi 54-letni Marcin S., który w styczniu najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a później zmasakrował go maczetą. Odpowiada za zabicie starszego o 10 lat kolegi.
14: Oskarżony nie chciał składać wyjaśnień. Sędzia odczytała jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa, gdy tłumaczył, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
15: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
14: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa jest zaplanowana na koniec listopada.
13: Nie było żadnych środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych w przesyłce doręczonej do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Nie stwierdzono objawów zatrucia. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności doręczenia przesyłki.
14: Wcześniej, jak informował nieoficjalnie tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z zawartością przesyłki, źle się poczuły i zostały zabrane do szpitala. Wejście na izbę przyjęć zostało zablokowane. Nikt nie mógł

0: Wejście, nie wyjście, relacjonował świadek.
1: Szwedzkie myśliwce Gripen od października będą pilnować wschodniej flanki NATO, czyli także naszego nieba. Informuje o tym szwedzki rząd, a polski minister obrony dziękuje za tę decyzję.
0: Minister obrony Szwecji, Pål Jonson, podkreśla, że chodzi o wzmocnienie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego, z którego wysyłana jest pomoc na Ukrainę.
1: Na dole lato, wysoko w górach, już zima, dlatego Topr apeluje o rozwagę w Tatrach.
0: Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy.
1: Wreszcie ratownicy Topr także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z grzędy rysów pięcioosobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Prognoza za pogody, słuchajcie, pięknie dzisiaj znowu, można zbierać żołędzie, kasztany i powoli szurać sobie liśćmi.
4: Już pierwsze liście spadają z drzew, widziałem.
3: Piękne,
4: tak.
3: Żółte, pomarańczowe.
4: Zarzuciło się, proszę Państwa, ciepło, słonecznie, tak będzie jutro i pojutrze, i popojutrze, i pojutrze.
3: Tak, i uważajcie, bo jeżeli na przykład zbieracie liście i weźmiecie dwa liście i jeden jest pomarańczowy, tak, drugi żółty, patrzycie, o, trzeci taki żółty, a to wasza żółta dłoń, to znaczy, że macie żółtaczkę.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.

0: Dzień dobry, bardzo o poranku. Witamy was gorąco, moi drodzy. Mamy czwartek, imieniny. Super. Proszę bardzo, no. Danuta Remigiusz.
1: Danuta Remigiusz, takie jedno imię? To
0: dokładnie.
1: Nie wiedziałem, Danuta Remigiusz.
0: Danuta
1: Remigiusz, stary brat.
0: Ładnie by było. A w kalendarzu świąt niezwykłych, oj, dzisiaj się dzieje, słuchajcie. Jest święto tych, którzy lubią tofu, czyli Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: Właśnie, co to jest to tofu? Czasami żona moja gdzieś tam eksperymentuje, rozumiesz, nowoczesna kuchnia, dostaje makaron z taką gąbką do naczyń pociętą na kwadraciki. To jest to.
0: Tofu absorbuje smak, to jest ciecierzyca.
1: Co robi?
0: Absorbuje smak, jak tam dorzucisz mu na przykład sosu sojowego i troszeczkę sosu absorpcja, tak.
1: Wikipedia.
0: On świetnie absorbuje umami, wiesz?
1: Absorbować. Wiki słownik.
0: No.
1: Ma w języku w zależności od kontekstu. Pochłaniać uwagę lub czas. Całkowicie kogoś zajmować, skupiać na sobie czyjeś myśli lub energię. Absorbować. Dziękuję, już wiem. Czyli, no, że pochłania energię.
0: I umami też dobrze pochłania.
1: Co robi?
0: Nie ma tematu. Kochani, dlaczego wy już nie śpicie? Ja Markowi będę teraz tłumaczył język
1: polski. Właśnie, czemu nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321. No przecież.
0: Dzwońcie.
1: Ogólnopolska centralka porannego wstawanka.

0: Dzień dobry bardzo, to my, wasze ulubione poranne dwa ancymony, czyli Kamil
1: i Marek, witamy. I słuchacze Radia Z, którzy już są z nami. 321, 321, 321. Halo, dzień dobry.
2: Witam, tu babcia na pełny etat. To idę rano dlatego tak szybko, bo odwożę chłopców do szkoły i do przedszkola. Miłego dnia, wszystkiego dobrego życzę.
0: Ale dlaczego tak wcześnie, pani babciu, tak wcześnie dziecko do przedszkola po piątej rano?
1: No... Oj, musiały być niegrzeczne. Oj, było. Wstawaj rano, jedziemy do przedszkola. Będzie super.
0: Może pani już sobie przestawiła czas na zimowy. Nie, jest piąta, nie ósma.
1: A może są, może dzieciaki są na tym etapie, że przedszkole jest najfajniejszym miejscem na świecie i budzą się, choćby już do przedszkola.
0: A jest, na początku nie chcą chodzić, a później idę właśnie po córkę do przedszkola i co już?

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.
12: Jest czwartek, to 1 października, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
13: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Będzie odwołanie prokuratury.
14: Rosja grozi Polsce, tłumaczy, że boi się ataku NATO w Królewcu.
13: Dramatyczny lot Fly Dubai. Terrorysta próbował rozbić samolot pełen Izraelczyków.
12: Szósta.
13: Triumf obrony ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd przyznał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny.
14: To szansa powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy na zarzuty o poważne przestępstwa.
13: Jak na ten zwrot akcji reagują politycy? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
15: Powiedzieć o politycznym zaskoczeniu to jakby nic nie powiedzieć, bo informacja o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego była z gatunku tych, których nie spodziewali się nawet najbardziej doświadczeni. A jednak były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski nie ukrywa, że ma pewne obawy.
16: Gdyby taka linia się utrzymała, że do otrzymania listu żelaznego wystarczy wyjechać za granicę, to należy się spodziewać, że wkrótce taki wniosek złoży Zbigniew Ziobro.
15: Dlatego politycy liczą, że to jeszcze nie koniec, bo decyzja jest przecież nieprawomocna.
14: Prokuratura zarzuca zastępcy Zbigniewa Ziobry m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
13: Kreml już jawnie grozi Europie, w tym Polsce. Chodzi o fabryki, które produkują sprzęt wojskowy na potrzeby także ukraińskiej armii.
14: Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u mówi, że są to potencjalne cele dla rosyjskiej armii.
13: Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał wypowiedzi Marii Zacharowej. Czy w tym kontekście wymieniała właśnie Polskę?
17: Odpowiadała na pytanie o polskie starania uruchomienia nad Wisłą Centrum Serwisowego Rakiet Patriot. Zacharowa stwierdziła, że produkując broń dla Ukrainy, europejskie kraje bezpośrednio biorą udział w konflikcie i muszą się liczyć z reakcją. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Zacharowa przypomniała też, że dokładnie w ten sam sposób mówił o tym dzień wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Polska niedawno przekazała Amerykanom wniosek w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego dla rakiet Patriot. Decyzji w tej sprawie MON spodziewa się niedługo.
13: Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Służby prowadzą śledztwo. To po próbie rozbicia samolotu przez jednego z pilotów.
14: Jak wiecie z Radia Z, wczoraj w kokpicie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu był groźny incydent. Drugi pilot ranił kapitana nożem i próbował doprowadzić do rozbicia maszyny.
13: Informacje o tej dramatycznej sytuacji przynosi reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
18: Dzień dobry.
13: Co wiemy o tym napastniku?
18: To Omańczyk, przez kolegów z pracy określany jako religijny ekstremista. Według izraelskich mediów nic nie wskazuje na to, żeby działał na zlecenie innych państw lub lub organizacji terrorystycznych. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, ocenia premier Izraela Benjamin Netanyahu. W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania. Samolot ostatecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Agresywny pilot został zatrzymany przez tamtejszych śledczych.
14: Po tym incydencie Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli pilotów wykonujących loty do kraju, izraelskich i zagranicznych przewoźników. A gościem Radia Z będzie dziś były ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski. W imieniu Marcina Zaborskiego zapraszamy 7:30.
13: Nasza piłkarska kadra ma ostatni dzień na przygotowania do meczu z Rumunią. Biało-czerwoni jutro zmierzą się na Stadionie Narodowym w dywizji B Ligi Narodów.
14: Nastroje po dwóch kolejkach minorowe. Kadra Jana Urbana ma ledwie jeden punkt.
13: Czy jutro będzie lepiej? To pytanie do dziennikarza sportowego Radia Z Mateusza Ligenzy.
2: Powinno, bo czeka nas mecz z potencjalnie najsłabszym rywalem. Kadrowicze nie rozpamiętują już meczów z Bośnią oraz Szwecją, tylko patrzą przed siebie. Wczoraj poświęcili sporo czasu swoim następcom, zwycięzcom 26. edycji Pucharu Tembark.
3: No na pewno. No, jesteśmy dla nich w pewnym sensie idolami, tak? Każdy z nas zaczynał też w ich wieku.
2: Mówił Piotr Zieliński, jeden z 12 powołanych na to zgrupowanie zawodników, którzy w przeszłości rywalizowali w tym młodzieżowym turnieju. A plan na Rumunię? Tylko zwycięstwo.
19: No, ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek.
2: Podkreślał Kacper Potulski, obyśmy w piątek mieli powody do radości.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Z po 6:30.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: I taki początek października, to ja rozumiem, październik to jest jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Jest nastrojowy, jest romantyczny.
12: Oktober.
18: No po polsku październik ładniej brzmi. 25 stopni, nawet 25 dzisiaj na zachodzie. W całym kraju dużo słońca, cudowna jesień. Wspaniały dzień przed nami.
12: A ja widzę długoterminową.
18: I co?
12: No do poniedziałku spoko.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: I to już czas, żeby dać jesienny nawóz do tui i do trawnika, przypominam tylko.
12: Z czego robisz nawóz?
18: Ze sklepu.
12: A, ze sklepu, to dobrze. Nie, bo już się bałem.
18: Nie.

0: Dobry, o poranku, witamy, październik, pierwszy dzień października.
1: Właśnie, jak to zleciało, no. Jesteśmy wszyscy starsi o miesiąc.
0: Piękniejsi o miesiąc, mądrzejsi o miesiąc jesteśmy, bardziej doświadczeni o miesiąc.
1: Otóż to, ludzie.
0: Empiryzm przez nas przemawia.
1: Empi co?
0: Nie,
1: skąd
0: nie było.
1: Ty używasz ostatnio takich trudnych, czy czytałeś lalkę Prusa,
0: tak, czy co? Czytam właśnie.
1: Okej, okay. 321, halo, halo, słuchacze, jesteście z nami?
2: Cześć, tu Kasia ze Szczecina. Ja nie śpię, bo mam dwa koty. Jeden, co chodzi na poranne mizianie, a drugi, co czeka na kawę i śniadanie. O. Cześć, pozdrawiam. Cześć.
1: No i teraz pytanie, którym kotem jesteś, Kamil?
0: Każdy z nas ma w sobie takie koty. Ja zdecydowanie jestem tym kotem drugim. Dla mnie rano najważniejsza jest kawa. Bez kawy nie podchodź.
1: Dla mnie najważniejsze jest mizianie.
0: A jedno drugiego nie wyklucza.
1: O, to nie wiedziałem.
0: No.
1: Otóż taki level, koci level hard.
0: 12 po 6. Cześć koty, wstawajcie.

0: Junior, Caldera, 18 minut po godzinie 6.
1: No, jeszcze dobrze nie wstali, już kuszą. Już kusimy od rana, rząd za pieniądze, 550 tysięcy złotych.
0: Ostatnio, słuchajcie, Magda z Czarnkowa wygrała ogromną kasę, posłuchajcie.
2: Wygrałam 100 tysięcy w rządze pieniądze, to jest naprawdę niesamowite.
1: No, coś niesamowitego, Magda.
2: A dużo, dużo szczęścia, wielkie zamieszanie w głowie. Próbuję sobie to jakoś poukładać, co dalej z tym faktem zrobimy.
1: Dasz radę, spokojnie.
0: A Czarnków gdzie jest, powiedz, bo nie mnie kojarzy.
1: Czarnków.
0: No, to jest tam obok pana Przemysława Czarnka gdzieś?
1: Nie wiem, trzeba by patrzeć, czy mieszkańcy mają na dachu ozesrozę.
0: Proszę państwa, uwaga.
1: Tam jest najwięcej w
0: Bo
1: Polsce.
0: Tam pan były...
1: Stąd ta nazwa.
0: Tak. 550 tysięcy jest do wygrania. Zmieniam temat błyskawicznie. 550 tysięcy dzisiaj. Kto ma ochotę, wysyła Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
1: Tak, regulamin jest na radioz.pl. Słuchajcie, warto wysłać SMS-a teraz, bo włączamy super ekstra bonusa. Każdy SMS wchodzi do gry tylko teraz 8 tysięcy razy.
0: 8 tysięcy szans na 550 tysięcy złotych. Radio Z 7353.
3: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: I tu, korzystając z okazji, że wokalista odszedł od mikrofonu, wchodzimy my.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: Dzwonicie od rana. Halo, dzień dobry.
2: Halo, witam mobilki. Jestem pod Berlinem i nadal was słyszę, Radio Z.
0: Wow.
2: Super radyjko, pozdrawiam.
1: Cudownie, jak. Ale jak słuchasz, jest pod Berlinem, to jeszcze można zawrócić.
0: Jeszcze tak, a dojechał pan tam na jednym tanku? Znaczy chodzi mi o na jednym baku tankowanie? Na jednym tankowaniu?
1: Kochani,
0: tank to czoł po angielsku.
1: Po niemiecku.
0: Po niemiecku.
1: Za chwilę 6:30, zaraz będą wiadomości w Radiu Z.
0: Zapraszamy i tam na pewno coś o cenach paliw. Radio Z i już. Na jednym tanku? Znaczy chodzi mi o na jednym baku tankowanie? Na jednym tankowaniu?
1: Kochani,
0: tank to czoł po angielsku.
1: Po niemiecku.
0: Po niemiecku.
1: Za chwilę 6:30, zaraz będą wiadomości w Radiu Z.
0: Zapraszamy i tam na pewno coś o cenach paliw. Radio Z i już. Sponsorem

0: pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm.
8: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: Mamy punktualnie 6:30, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk zapraszają.
16: Szef Pentagonu ogłasza w tył zwrot. Stany Zjednoczone sprowadzą do kraju z zagranicy dziesiątki tysięcy żołnierzy. Przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli, mówi Pete Hegseth.
17: Wczoraj ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Irak. W swoim orędziu o stanie sił zbrojnych szef Pentagonu ogłosił też powołanie dowództwa do spraw wojny autonomicznej z użyciem robotów i sztucznej inteligencji.
16: Bruksela chce stworzyć grupę szybkiego reagowania europejskich pograniczników, by nie powtórzyły się wydarzenia takie jak w hiszpańskiej Ceucie, kiedy migranci masowo ruszyli na granicę.
17: Dzisiaj nad tym pomysłem zmian w działaniu Frontexu będą rozmawiać ministrowie spraw wewnętrznych Unii. Co miałoby się zmienić? Już teraz o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
18: Chodzi o powołanie grupy szybkiego reagowania, gotowej do pełnej mobilizacji w ciągu 24 godzin i wysłania tam, gdzie może dojść do próby przełamania barier na granicach. Frontex musi być w stanie pojawić się tam, gdzie faktycznie dochodzi do kryzysu. Przekonuje komisarz do spraw migracji Magnus Brunner, a równolegle specjalna grupa Frontexu miałaby monitorować media społecznościowe, bo w przypadku wydarzeń w Ceucie wiele informacji pojawiało się tuż przed, właśnie na różnych grupach i platformach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Ostateczne słowo należy jednak do państw członkowskich, które mogą, ale nie muszą zgodzić się na zmianę sposobu działania Frontexu i podwojenie liczby funkcjonariuszy tej unijnej agencji.
16: W kilka godzin spadło tyle deszczu, co normalnie w kilka miesięcy. Francja sprząta po gigantycznych ulewach.
17: Na południu kraju wylało kilka rzek. W niektórych miejscowościach ewakuowano mieszkańców, zamknięto szkoły i drogi. W Montpellier nawałnica kompletnie sparaliżowała publiczny transport.
16: Obrażony Cristiano Ronaldo opuszcza zgrupowanie reprezentacji. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z drużyny, której zawsze się poświęcałem, pisze w mediach społecznościowych.
17: Między CR7 a trenerem iskrzyło od dawna. Selekcjoner najpierw zdjął Ronaldo z boiska.

0: podczas spotkania z Walią, potem posadził go na ławce w meczu z Norwegią. Na wtorkowy trening kapitan już wyszedł.
1: A Krzysztof Wilanowski jak zawsze na posterunku. Dzień dobry. Pierwszy skład na wiadomości sportowe.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Można. Nasza piłkarska kadra, ale ta do lat 21, pokonała Szwecję. Biało-czerwoni w Katowicach byli lepsi 3-0. Dwie bramki zdobył debiutujący w młodzieżówce, a wcześniej przymierzany do pierwszej kadry Bartosz Mazurek.
4: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna w początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra.
3: Mówił Mazurek, jednego gola dołożył też Daniel Bąk. To był 9. mecz naszej młodzieżówki w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy i 9. zwycięstwo. Nasi są na pierwszym miejscu w grupie, przed nimi ostatni mecz w poniedziałek z Włochami. W Lidze Mistrzyń Piłkarek kolejnego gola strzeliła Ewa Pajor. Jej Barcelona w drugim meczu fazy ligowej aż 6-0 pokonała Romę. Nasza snajperka ustaliła wynik tego spotkania, wcześniej zaliczyła też asystę. Pajor w dwóch meczach tej edycji Ligi Mistrzyń zdobyła już 3 bramki. A piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały pierwszym polskim zespołem, który zagra w Pucharze Europy. Mistrzynie Polski w rewanżowym spotkaniu pokonały u siebie islandzki Breiðablik 1-0.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ludzie, wstawajcie, bo wam wszystkie kasztany i żołędzie powybierają.
6: Już chyba nie ma kasztanów.
5: Są jeszcze, tak? Są jeszcze.
6: Jeszcze są.
5: Opatrz tutaj kasztan, to twój kasztan?
6: Nie.
5: Podrywałem Kamila na kasztan.
6: Naprawdę? To już nie działa, słuchajcie. Podryw na kasztan.
5: Piękne słońce, jak nie działa?
6: Nie.
5: A kiedy ostatnio podrywałeś kogoś na kasztan?
6: Poczekaj, zapowietrzyłem się.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Musi być dementi, żeby nie było. Ja podrywałem na kabanosy, moją żonę, nie na kasztana.

0: dawno, dawno temu w czasach odległej galaktyki, nie wiem czy pamiętacie, była taka, taka wersja tej piosenki Waka Macaphone Freestyle, gdzieś jakimś amerykańskim idolu chyba.
1: No. No
0: to był pierwszy hit internetu.
1: Że fajny wykon, tak?
0: No pierwszy viral, mam wrażenie.
1: No dlatego to też gramy, bo to chyba wszyscy znają. Freestyler, Boom Funk MCs w Radiu Z.
0: Teraz Łódź, bo w Łodzi w zoo urodziły się dwa malutkie lwiątka.
1: O, no. No to najwyraźniej tam w Łodzi są dobre warunki do rozmnażania.
0: A wiecie, może pracownicy zoo tak mają, że wieczorami zapalają tym lwim rodzicom świece, puszczają im najbardziej seksowny saksofon na świecie. Lwica do lwicy.
1: No właśnie.
0: W sensie lwica do lwa.
1: Wczoraj był Dzień Chłopaka, co nie?
0: No.
1: I ja wczoraj na Dzień Chłopaka właśnie swojej lwicy zapaliłem świecę i puściłem przytulańca.
0: No.
1: No to normalnie aż mi zamruczała.
0: Ja bym nie podchodził.
1: No, spałem w stołowym. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale szybko mówi Daddy Yankee Snow Con Calma w Radiu Z. Teraz u nas, słuchajcie, o poranku kronika kryminalna. Na Podlasiu policja rozbiła szajkę złodziei whisky z supermarketów.
1: Co?
0: Podjeżdżali samochodem, ładowali do plecaków butelki i uciekali.
1: Ale słuchajcie,
2: ale plan, ale szajno.
0: Gang Olsena.
1: Naprawdę. Ale słuchajcie, jak to jest? Mieszkać na Podlasiu i kraść alkohol, naprawdę. Przecież jak jesteś na Podlasiu i poprosisz kogoś o herbatę, to się na stole zawsze pojawia duch puszczy. No proszę was.
2: No tak, no, no wiadomo. Ale to już nie te czasy, co kiedyś, moi drodzy. Pamiętacie? To były czasy kiedyś. Żona się ciebie wieczorem pytała, zrobić ci drinka? A teraz się ciebie pyta, zaparzyć ci siemię lniane?

0: jak kawa z mlekiem w Stanach w Radiu Z. Za nieco ponad godzinę, za mniej niż godzinę będziemy dzwonić.
1: 7:50.
0: Tak, Michał Gępa, Wojciech Fiodorczuk. W jakiej sprawie dzisiaj?
2: Cześć, cześć, witamy. No a dzisiaj rozwiązujemy naprawdę międzynarodową aferę.
3: Dzwonimy do fabryki Bolesławca, żeby wesprzeć ich w związku z tym, co zrobił Robert De Niro.
1: No właśnie, De Niro był w Warszawie rok temu, dostał talerz, taki uroczysty prezent od Bolesławca. No. I ten talerz znalazł się w sklepie w antykwariacie w Kansas City. Naprawdę. Nie.
4: No, nie. Oddał.
1: Nie, wyrzucił.
0: Wyjaśnimy tę sprawę za mniej niż godzinę. Bądźcie z nami.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Po reklamie.
12: Wiecie, że już jest październik, prawie 7 rano. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: W Europie obniżki cen na stacjach paliw. W Polsce drożyzna ma się świetnie.
14: Kontrowersje po decyzji w sprawie Romanowskiego. Prokuratura się odwoła.
13: Rosja grozi Polsce i NATO. Sojusz reaguje na słowa o broni jądrowej.
12: Siódma.
13: Paliwowa drożyzna szaleje w Polsce, podczas gdy w Niemczech, na Słowacji i w Czechach wchodzą dziś w życie specjalne pakiety obniżające ceny na stacjach.
14: A u nas na razie taniej nie będzie, bo prezydent nie podpisał ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
13: Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr rozmawia z ekspertami, czy i u nas jest choć cień szansy na obniżkę cen.
15: W najbliższych dniach trzeba się spodziewać kolejnych podwyżek o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
16: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
15: Według analityka jest obecnie zbyt dużo sprzecznych komunikatów i o konflikcie na Bliskim Wschodzie, czy o możliwym zakazie eksportu amerykańskiego diesla, by móc jednoznacznie prognozować dalszy rozwój sytuacji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Orlen obniżył wczoraj ceny w hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze.
13: Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd, wbrew jej rekomendacji, zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
14: Jeśli ta decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną dwa dokumenty, na podstawie których polityk PiSu jest ścigany, czyli europejski nakaz aresztowania i list gończy. Romanowski będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy.
13: Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju, a nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
17: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty, paszport
11: transportowe, więc no, nie może się poruszyć, na pewno no, nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no, statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
17: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
14: Odpowiada prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić byłemu wiceministrowi 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.
13: Rosja grozi NATO wykorzystaniem broni jądrowej. Moskwa śle do dowództwa sojuszu list, w którym oskarża NATO o niebezpieczny i lekkomyślny kurs.
14: To reakcja na ćwiczenia wojsk sojuszu w pobliżu Królewca. Kreml podkreśla, że jeśli NATO spróbuje odciąć obwód królewiecki od reszty kraju, to jest gotowy zareagować z użyciem broni jądrowej.
13: Rozwój wypadków śledzi reporter Radia Zet Jan Kielak.
14: Tak jest. Janku,
13: jak na to rosyjskie pismo odpowiadają władze sojuszu?
18: Zaznaczają, że żadna aktywność NATO nie jest zagrożeniem dla rosyjskiego terytorium. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte nie obawia się też gruźb ataku nuklearnego. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, więc nie biorę tego bardzo na poważnie. Ale oczywiście musimy jasno odpowiedzieć. My jesteśmy sojuszem defensywnym, to ty zakończ wojnę w Ukrainie i zaprzestań gruźb nuklearnych. Rutte odniósł się też do zagrożeń atakami hybrydowymi ze strony Rosji. Odpowiedzią na każdy taki przypadek powinno być zwiększenie, a nie zmniejszenie pomocy dla Ukrainy, zaznacza szef sojuszu.
13: Rosja bezpośrednio grozi też Polsce. Rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa zaznacza, że polskie zakłady produkujące broń dla Ukrainy są dla Moskwy potencjalnymi celami wojskowymi. Izrael prowadzi śledztwo w sprawie lotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Na razie zawieszono rejsy do i z Izraela. Ustalane są motywy tego, co działo się na pokładzie.
14: Według izraelskich władz drugi pilot miał dźgnąć kapitana i próbować rozbić samolot. Pasażerom i załodze udało się jednak obezwładnić napastnika, a maszyna bezpiecznie, awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Władze nie potwierdzają żadnego związku Iranu ze zdarzeniem. Ranny pilot, obywatel Indii, jest w stabilnym stanie.
13: Mija rok od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. W tym czasie oddaliśmy ponad 5 miliardów opakowań.
14: Ministerstwo Klimatu pracuje teraz nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
13: Jakie jeszcze wątpliwości są w tej sprawie? O tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
19: Małpki wejdą do systemu, to już pewne. Pytanie, jakie dokładnie pojemności będą objęte kaucją. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska. Zmiany w systemie będą za ponad 2 lata. Producenci jednak chcą więcej czasu, ale nie ma na to szans, dodaje minister.
20: Skoro w dwa lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera. Myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
19: Na razie ministerstwo pracuje nad odgórnym wydłużeniem ważności bonów za zwrot butelek.
13: Największe dyskonty już wydłużyły terminy wykorzystania bonu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Taki październik, biorę w ciemno. 25 stopni dzisiaj będzie w Zielonej Górze. We Wrocławiu 23-22. Suwalszczyzna najchłodniej 18, też pięknie.
22: Ja, to brzmi jak tytuł piosenki, nie? Taki październik, biorę w ciemno. Przed wami Kamil Baleja. Brzmi, nie?
21: Marzyłem kiedyś o karierze rock'n'rollowej.
22: Co się stało? No, co poszło nie tak?
21: Usłyszałem, jak śpiewam i pomyślałem, że chyba jednak nie.
23: Okay. Dajesz teraz, Kamil. Chcesz taśmę profesjonalną czy dynią melodyczną?
22: Mogłaś moją być, kryzysową narzeczoną.
21: Dobra, spróbuję, poczekajcie. Ale jeszcze mam razem z panem.
23: Już teraz. Teraz.
21: Mogłaś moją być. Dobra, będę pracował w radiu jednak.
23: No, chyba jednak tak. Postaw na słowo
21: tak,
23: mówione.
21: Tak.
22: No, tak. 5 po 7. Dzień dobry bardzo. Pierwszy dzień października. Jesteście tam?

0: 12 minut po godzinie 7. To była Pink dla Państwa o poranku w Radiu Z.
1: Ze specjalnym udziałem mruczenia Kamila Balei.
0: No bo śpiewać już wiadomo, że to już za mną.
1: Słuchajcie, 12 po 7. To jest news w ogóle nad newsy.
0: Dekady chyba, co?
1: Marcin Romanowski, słynny uciekinier z PiSu, co siedział na Węgrzech, potem w Naddniestrzu, dostał list żelazny. List żelazny to jest coś takiego, że może przyjechać do Polski i go nie zamkną.
0: Czyli co, on teraz sobie może przyjechać do, nie wiem, pod Sejm, stać sobie, mówić te refere, majtki z drutu, donek, panato, to, mam list.
2: List żelazny to nie są te listy z taką blaszką, co kiedyś przyklejane były?
0: Nie,
1: to się tylko tak nazywa.
0: Taka przenośnia, że list żelazny.
1: Żelazny, taki, że po prostu,
0: że nic ci nie mogą zrobić po prostu.
1: Nie grozi ci odpowiedzialność karna i coś takiego powinien mieć każdy pracownik w poniedziałek rano. Taki list żelazny dla szefa. Przychodzisz, żelazny. Rzucasz, nie ma mnie dzisiaj w robocie.
0: Panato.
2: I słuchajcie, jak brzmi taki list żelazny tak po ludzku.
3: Nie mów do mnie teraz!
1: To była cała treść.
0: Poproszę dwa, jeśli można.
2: Jak myślałem, że mam od kolegów list żelazny po weekendzie, ale się w domu okazało, że nie ma takiego żelaza, którego się nie da złamać.
0: 13 po 7. To jest Radio Z, to jest dzień dobry bardzo. Posłuchajcie, jak my gramy. Stumble and in!

0: 7 sekund dla was spokoju o poranku, kiedy nikt nie mówi: mamo, mamo, bo jeszcze kasztany były na dzisiaj, bo był zielnik, mamo, mamo.
1: No to nie mów, to czekaj.
0: Dobra. Co? Jeszcze 5 sekund?
1: Jeszcze.
0: Już. Dobra. Wracamy, moi drodzy, do rzeczywistości. Ogarniamy ten poranek razem z wami. To jest Radio Z, to jest dzień dobry bardzo. Mamy dzisiaj rocznicę, panowie i państwo kochani.
2: My pracujemy ze sobą już 3 lata.
0: 3-4 będzie prawie chyba, tak? No. Ale nie rocznicę, butelek mamy, słuchajcie.
2: Kaucjomaty.
0: Dzisiaj mamy, dokładnie mija rok, odkąd wystartował system kaucyjny. Okay. I nie wiem, czy wiecie, że Polacy przez ten rok zwrócili ponad 3 miliardy puszek i butelek.
2: To oddajecie w ogóle, bo to jest coś niesamowitego. Ja na przykład idę z tymi butelkami, dostaję ten kupon na 5,50 i mam taką satysfakcję, jakbym coś sobie wziął za darmo, a przecież to są pieniądze, które wcześniej zapłaciłem.
0: No. Nie wiem, ja chyba nie.
2: Nie?
0: Nie, do mnie to nie przemawia.
1: Mój siostrzeniec wyszedł z domu rok temu. No. Chyba wróci właśnie dzisiaj.
0: Z butelkami wyszedł, tak?
2: A ty, Bartek, korzystasz z systemu kaucyjnego?
1: Ja czekam, aż wprowadzą małpki.
0: Wtedy będziesz bogaty, co?
2: Rozbije bank. Wtedy w Polsce system kaucyjny się zwróci.
1: Dokładnie. Lista Forbesa się zmieni.
2: 21 po 7. Tu Radio Z.

0: Harry Styles, As It Was. To jest taki facet, za którym piszczą dziewczyny, jak są młodsze.
1: Marcin. Czy dlatego śpiewałeś?
0: Nie, mówię piosenkę? Harry Styles.
2: A nie mówiłeś o Marcinie Zaborskim?
0: O Marcinie też. Marcin jest najprzy...
2: Marcin Styles.
0: Marcin Styles.
1: Dzisiaj jest dzień seniora, panowie, spokojnie. No,
2: tak, tak. A to ja, ale to ja obchodzę tylko, to jeszcze
1: dlaczego
2: daleko.
1: Tylko?
2: Ty jeszcze
1: dlaczego?
2: Daleko.
1: A, nie wiesz.
0: W ogóle, Marcin, to ty masz takie geny chyba, tak? Bo ten, słuchajcie, Marcin...
1: Mam geny.
0: Marcin tak dobrze wygląda.
2: Marcin tak naprawdę ma 86 lat, naprawdę, ale wygląda, jakby miał 40.
0: 30, gdzie 40?
1: 85 jeszcze.
0: Ile ty masz lat właściwie, Marcin? 45? Ile ty masz, powiedz?
2: No, tak.
0: Prawie tak będzie, nie?
2: Tak.
0: Nie?
2: Ale co? Czyli załapałeś się na kolejkę.
0: Czekaj, bo on jest swojego wieku.
2: Wstydzicie się swojego wieku?
0: No to ile masz?
1: Dlaczego?
0: Ile masz?
1: No właśnie muszę policzyć, poczekaj.
2: No, ja wstydzę się.
1: Jestem chwilę przed urodzinami. Ale 40... jeszcze 5.
2: Takiem.
0: 45. Czyli
2: moja mama, no, świętej pamięci, do końca życia udawała, że się urodziła 2 lata wcześniej. Podawała zły rok urodzenia.
1: Skąd wiesz, kiedy się urodziła?
2: Bo widziałem dowód. Kto dzisiaj gościem Radia Z?
1: Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
2: Zapraszamy. 8:02. Radio Z
3: i już. Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Wygenerowano z AI.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
1: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
1: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!
1: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Punktualnie 7.30, jest czwartek, 1 października. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Nie było niczego groźnego w przesyłce doręczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej dogłębnych badaniach nie stwierdzono żadnych środków chemicznych, biologicznych ani radiologicznych. Dwaj żołnierze i cywilny pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Nie stwierdzono śladów zatrucia.
15: Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie doręczenia przesyłki. Wcześniej, jak informował nieoficjalnie tygodnik Nadwiśleński, osoby, które miały kontakt z paczką, źle się poczuły i zostały zabrane do szpitala. Wejście na izbę przyjęć zostało zablokowane. Nikt nie mógł wejść ani wyjść, relacjonował świadek.
14: Nieudana egzekucja w więzieniu w Tennessee. Skazana na karę śmierci kobieta przeżyła podanie dwóch dawek trucizny. Godzinę po zastrzyku miała jeszcze oddychać. Została zabrana do szpitala.
15: Kilka godzin wcześniej sąd apelacyjny wstrzymał wykonanie wyroku na 50-latce. Wyższa instancja anulowała jednak tę decyzję. Krista Pike, gdy miała 18 lat, zamordowała koleżankę. Motywem miała być zazdrość o chłopaka.
14: Roboty drogowe na Półmetku na warszawskim odcinku ekspresowej trasy S8. Jeszcze przez jedną noc zamknięty będzie przejazd między węzłami Prymasa Tysiąclecia, a po Wąskowską w kierunku Białegostoku.
15: Drogowcy będą frezować stary asfalt i wylewać nowy. Prace zaczną się o 20 i potrwają do 5 rano. Tak wyglądało to już ostatniej nocy.
14: Lepiej późno niż wcale. Kajetan Kajetanowicz wraca do WRC na sam finał sezonu.
15: Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka już dziś na Sardynii zacznie walkę w ostatniej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata.
16: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie.
15: Niespodziewanie rajd Sardynii zamknie tegoroczny sezon w WRC. Ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej została odwołana.
14: Zgodnie z planem, wiadomości sportowe w Radiu Z prowadzi Krzysztof Wilanowski.
17: Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
17: Afera w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji. Wszystko przez konflikt z nowym trenerem portugalskiej kadry Jorge Jesusem. CR7 był wściekły po tym, jak został zmieniony w meczu z Walią, a później całe spotkanie z Norwegią przesiedział na ławce, choć selekcjoner, jak sam przyznał, obiecał mu, że zagra.
12: No pospór mi tylko
17: mogę,
12: kucizę,
17: mogę obiecywać, co tylko chcę. Jestem trenerem. Powiedziałem zawodnikowi, że nie wyjdzie w pierwszym składzie i jeśli będę go potrzebował, to zagra 30 minut. Jeśli nie, to nie. Analizowałem przebieg tego meczu i nie wszedł. Nigdy Cristiano, ani żaden inny piłkarz nie będzie dyktował mi, jak mam prowadzić zespół. Tłumaczył Jorge Zé.

0: Rzeszów. Sam piłkarz w mediach społecznościowych napisał, że w odpowiednim czasie powie prawdę o powodach, które skłoniły go do odejścia z drużyny. Portugalia wieczorem już bez Ronaldo zagra w Lidze Narodów z Danią. Jutro zagra nasza kadra na Stadionie Narodowym w Warszawie, zmierzy się z Rumunią. Wiemy też, kto będzie sędziował ten pojedynek. UEFA postawiła na Ursa Schneidera. Szwajcar nigdy wcześniej nie prowadził meczu ani naszej kadry, ani też reprezentacji Rumunii.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Ten sędzia to takie lekko niemieckie nazwisko, ja bym uważał.
3: Ale trener tego Portugalczyków jest lepszy, pan Jezus.
2: Tak, 25 stopni dzisiaj.
3: Znasz Jezusa?
2: Jezus. Znam. 25 stopni na zachodzie, 22 na południu, w środku, w sercu 20, 18 na północy, na północnym wschodzie 17.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: O Jezus, to już za 26 ósma.
6: O, szybko zleciało.
2: Fajna dziewczyna teraz, Carla Fernandez. Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Ale gramy, czy to piątek, czy to już piątek?
1: Jeszcze nie. Ogłoszenie piątku jutro po godzinie 8.50. Mamy nadzieję, że będziecie z nami.
0: Tak, na pewno przygotujemy jakiś skoczny kawałek. Słuchajcie, wiadomości polityczne, bo szykuje się wielki powrót Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu będzie odpowiedzialny za plan gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jakiś młodziak, prawda?
0: No tak.
1: Ja kocham te naprawdę młode, świeże twarze polskiej polityki. Na przykład Włodzimierz Czarzasty, nowa młoda twarz polskiej lewicy, tak.
2: I gwiazda młodzieżówki Platformy Grzegorz Schetyna.
0: Tak jest, a za chwilkę zostańcie z nami. Dzwonimy za 10 minut, dzwonimy w sprawie wielkiej afery z Robertem De Niro. Nie odchodźcie za daleko. Radio Z i już.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny. Poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchacie Radia Z.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Z, a u nas za 11:08.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Ale jest afera, słuchajcie, bo Robert De Niro, jak był w Polsce, dostał specjalny talerz od Cermiki Bolesławiec.
0: W prezencie.
2: No i on go wywalił. Wziął go, wywalił ten talerz. No po prostu go wywalił i ten talerz znalazł się w sklepie z rzeczami używanymi w Kansas City, rozumiecie? Ten piękny talerz.
0: Ten piękny polski talerz.
2: Tak.
0: Zamiast sobie powiesić na ścianie w domu w Los Angeles.
2: W polskim domu przystało.
0: To go po prostu wywalił go na śmietnik.
3: A nie mógł na telewizor postawić.
0: No właśnie. I dzwonimy w tej sprawie do Ceramiki Bolesławiec.
4: Dzień dobry, Zakłady Ceramiczne Bolesławiec. Słucham.
5: Witamy serdecznie. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk. Jest pani na głośno mówiącym. Witamy. Halo.
4: Dzień dobry.
5: My dzwonimy z Radia Z i tak jak mówiłem tutaj koleżance, dzwonimy w sprawie tych talerzy dla Roberta De Niro, bo usłyszeliśmy, że państwo w prezencie przekazali aktorowi te talerze, a on gdzieś tam to wywalił.
6: Wywalił. Gdzieś się znalazły na aukcji, tak? Z tego, co wiemy.
4: Dotarły do mnie te pogłoski. Ja tutaj nie jestem osobą decyzyjną, bo to też nie było tak, że myśmy przekazali bezpośrednio, ale to nie będę się wypowiadać.
6: To się zamówił po prostu, tak?
4: Bo tak jak mówię, nie jestem tą osobą.
5: Jasne.
6: No, my chcielibyśmy po prostu jakieś wsparcie takie troszkę wyrazić i powiedzieć, że jakby to nas dotknęło, żebyśmy dostali takie wyroby od państwa, to nigdy w życiu by się taka sytuacja nie zdała, żebyśmy to oddali. Także, żebyście państwo wiedzieli, że to są wyroby naprawdę wysokiej jakości i cenione.
4: Bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy mogę oddzwonić na ten numer telefonu po kontakcie tutaj z członkiem zarządu, żeby...
5: Może, proszę po prostu mu przekazać temu członkowi zarządu, nie wiem, jak nazwisko, że po prostu my tutaj państwa wspieramy, też nam jest przykro, bo to tak trochę całemu narodowi się oberwało, nieładne zachowanie tego De Niro i my tutaj państwa wspieramy, my byśmy nigdy czegoś takiego... No.
6: Od lat już on gorzej gra też, tak naprawdę, nie ma co się przejmować.
5: Tak, żeby się państwo nie przejmowali po prostu tym.
6: I jakby ewentualnie, my to byśmy przyjęli na pewno, jakby na przykład państwo chcieli dla nas, my tak mniej troszkę znani jesteśmy, ale też trochę znani.
5: Możemy jeden talerz nawet, Michał i Wojtek na jednym talerzu.
6: Radio Z i byśmy chcieli taki, jakby była możliwość.
4: To dziękujemy bardzo za miły
5: telefon. Jesteśmy z państwem.
6: No. A z Denirem sobie jeszcze porozmawiamy.
4: Dziękuję.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: To jest skandal, naprawdę. Tak jakbyśmy my dostali na przykład gdzieś na weselu taką paterę i potem byśmy ją wyrzucili.
0: To byśmy się kłócili, które mają mieć w domu przecież.
3: A ja piję kubek serio z Bolesławca.
0: Pozdrawiamy.
3: Kawę mam. No.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Jeżeli jesteście w tak zwanym porannym chaosie informacyjnym, spokojnie, za chwilę wam wszystkie te najświeższe newsy uporządkujemy.
1: Tak jest. I pamiętajcie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Ptaków. To jest bardzo ważna informacja.
0: I Dzień Seniora.
1: To Marek świętuje, tak.
0: I Dzień Polskiej Muzyki.
1: I to też będziemy świętować w Radiu Z. Dzisiaj będziemy dużo grali polskich numerów, także mam niespodziankę dla was.
0: Także tak, proszę, będziemy grali polskie numery?
1: Oczywiście,
0: a jakie
1: będziemy.
0: Na przykład
1: kamień przyniosłeś
0: płyty?
1: Ja mam całą dyskografię, wiesz, tylko muszę sprawdzić, bo została tam przy kawie. Przyniosę zaraz coś. Tak,
0: perfekt, coś, Lombard, te sprawy?
1: Nie, to...
0: Płytka suflera?
1: Nie pamiętam, wiesz, bo tak ciemno było, jak wynosiłem kosz z płytami.
0: Ósma wiadomości Radia Z, 8:02. Gość Marcin Zaborski i dzisiaj Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i w Izraelu. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Nasi siatkarze obronili Mistrzostwo Europy.
5: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne roboty.
6: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. No.
7: Oni są zawsze mocni i będą mocni.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Michał Bieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Po reklamie.
0: To już prawie 8, jest czwartek, 1 października. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
18: Prokuratura rozczarowana. Będzie odwołanie od decyzji sądu o liście żelaznym dla Romanowskiego.
19: Śledztwo w sprawie wypadków w samolocie Fly Dubai. Wstrzymane loty do Izraela.
18: Były ambasador w tym kraju i w USA Marek Magierowski jest gościem Radia Z.
0: 8.
18: Mimo sprzeciwu prokuratury sąd przyznał list żelazny wiceministrowi sprawiedliwości w rządach PiS Marcinowi Romanowskiemu. Dlatego będzie odwołanie od tej decyzji.
19: Jeśli jednak ona się uprawomocni, polityk PiSu będzie mógł odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, bo zostaną zniesione europejski nakaz aresztowania i list gończy.
18: Z informacjami w tej sprawie reporter Radia Z Jan Kielak. Pytanie, czy ukrywający się od 2 lat Marcin Romanowski wróci do kraju?
8: Jego obrońca jest przekonany, że tak i przypomina, że polityk ma unieważniony paszport, więc jego dalsza ucieczka nie będzie możliwa. Powrót do Polski jest w jego interesie, mówi mecenas Bartosz Lewandowski.
1: Jego sytuacja zawodowa, jego sytuacja też polityczna wymaga, aby w Polsce był.
8: Tego stanowiska nie podziela jednak prokurator Piotr Woźniak.
20: Może pan mecenas ufa, że tak się stanie, natomiast ja pozwolę sobie być zupełnie przeciwnego zdania.
8: Prokuratura przypomina, że Marcin Romanowski sam we wniosku o list żelazny napisał, że posiada paszport wydany na inną tożsamość, a wcześniej podejmował różne kroki, żeby uniknąć zatrzymania.
19: Marcin Romanowski będzie poszukiwany do czasu, aż sąd drugiej instancji rozstrzygnie sprawę.
18: Po groźnym incydencie w samolocie do Tel Awiwu Izrael ostrzej kontroluje, kto zasiada za sterami. Dotyczy to pilotów w rejsach krajowych i zagranicznych.
19: Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, drugi pilot ranił kapitana nożem w trakcie lotu z Dubaju. Według śledczych próbował doprowadzić do rozbicia maszyny. Władze Izraela mówią o próbie zamachu terrorystycznego.
18: Do katastrofy nie doszło, bo ranny kapitan zdołał uchylić drzwi do kokpitu. Napastnika powstrzymali pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
19: Udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
18: Samolot bezpiecznie lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej.
19: Agresywny pilot jest Omańczykiem. Według izraelskich mediów nic nie wskazuje, by działał na zlecenie innych państw albo organizacji terrorystycznych.
18: Ostrzegamy kierowców jadących S8 przez stolicę. Szykujcie się na korki, bo między węzłami Modlińska i Wisłostrada zderzyły się 4 samochody.
19: Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
18: A my już teraz oddajemy głos gościowi Radia Z. I Marcinowi Zaborskiemu.
21: Tak jest, łączymy się z naszym gościem. To dziś Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i Izraelu, analityk do spraw geopolityki wirtualnej Polski i ekspert Atlantic Council. Dzień dobry, kłaniam się panie ambasadorze.
22: Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
21: No to na początek jak zawsze zagramy krótką piłką, czyli pytaniem z bardzo konkretną odpowiedzią, mam nadzieję. Pytanie brzmi, czy relacje Polski z USA są najlepsze w historii, tak czy nie?
22: No oczywiście odpowiem też tradycyjnie, zależy z którego kąta na te relacje spojrzymy. Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi na pewno są lepsze niż relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj. Myślę, że to jest bardzo ważny kontekst, bo oczywiście możemy się sprzeczać o to, czy na przykład prezydent Karol Nawrocki ma bezpośredni dostęp do ucha Donalda Trumpa. O to zdaje się toczy się spór w ostatnich dniach, być może nawet i tygodniach w polskiej przestrzeni publicznej, no ale tego sporu nie rozstrzygniemy. Natomiast myślę, że ważne jest także to w kontekście niedawnych informacji, o których za chwilę opowiem pokrótce, że jednak ta współpraca na poziomie europejsko-amerykańskim nieco szwankuje, a my jednak powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy nie tylko członkami Unii Europejskiej, ale także europejskim partnerem i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO.
21: No to za chwilę myślę, o tym porozmawiamy, słowo.
22: Konkludując, panie redaktorze, i mówiąc o tym, jak powinny wyglądać nasze relacje z Waszyngtonem dzisiaj, to naszym priorytetem powinny być oczywiście dwustronne stosunki jak najlepsze z Białym Domem, ale przede wszystkim spójność NATO, bo dzisiaj w obliczu zagrożeń ze strony Rosji, mówiąc górnolotnie, to jest chyba dla nas najważniejsza kwestia. I mówiłem tutaj o pewnych informacjach, które do nas docierają dzisiaj rano. Mianowicie portal Politico napisał o tym, iż spotkanie, które notabene w Polsce ma się odbyć na poziomie roboczym między politykami z Ministerstw Obrony państw natowskich, zostanie ograniczone do 6 uczestników, między innymi bez Francji, bez Wielkiej Brytanii i bez państw bałtyckich. To jest kolejny bardzo niepokojący sygnał, który być może gdzieś tam przeleci niezauważony przez polskie media, ale gdy spojrzymy na kilka takich sygnałów i kilka takich wydarzeń, a wręcz incydentów z ostatnich tygodni czy miesięcy, to świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie spójności NATO. I no to, już kończąc naprawdę ten wątek, jeżeli mielibyśmy ocenić rzeczywiście polsko-amerykańskie relacje dzisiaj, to ja bym je właśnie oceniał w tym kontekście, w kontekście relacji bardziej europejsko-amerykańskiej.
21: No to zobaczymy, co słuchacze na to powiedzą, bo pytamy ich o to w sądzie na radioz.pl o te relacje. No i wsłuchujemy się w te sygnały płynące z Waszyngtonu, na przykład taki. Trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne. To jest komunikat, który płynie z Pentagonu. Przełoży nam pan go na nasze, to znaczy powie nam pan, czy jest tu jakieś drugie dno?
22: Ja oczywiście trzymam kciuki za polski rząd i za administrację amerykańską, żeby doszło do porozumienia i rzeczywiście podpisania formalnego dokumentu, który przewidywałby budowę stałej bazy amerykańskiej w Polsce na przestrzeni kilku lat. Dostrzegam jednak wiele problemów. Po pierwsze, problem stricte finansowy. I to nawet nie po stronie polskiej, ale bardziej po stronie amerykańskiej.
21: No rząd mówi, mamy pieniądze na tę budowę.
22: Bardzo dobrze, że tak mówi. Natomiast Pentagon ma ogromne problemy finansowe, nie tylko związane z obecną wojną na Bliskim Wschodzie, także z najróżniejszych innych powodów, więc ja bym tutaj, nie przekreślałbym oczywiście tego projektu i powtórzę raz jeszcze, trzymam kciuki za to, żeby ta baza powstała, natomiast przestrzegałbym przed takim oczekiwaniem zbyt optymistycznym, iż ta baza powstanie w ciągu roku, dwóch czy nawet pięciu lat, bo może się okazać, że będziemy trochę dłużej na nią czekać. Ale drugi problem, poważniejszy, i tutaj cofnę się o dwa kroki do tego, co powiedziałem przed chwilą w kontekście relacji europejsko-amerykańskich. Pamiętajmy też, że prowadzony jest właśnie przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie i wiele wskazuje na to, że ta obecność zostanie gwałtownie ograniczona.
21: Tak, już słyszymy. Bita Hekseta, który mówi, wycofujemy właśnie się z Europy, Amerykanie wycofują swoje wojska,
22: tak,
21: z europejskich krajów.
22: Tak, Europa odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Ten slogan i to hasło słyszymy od wielu miesięcy. No i stoimy teraz przed dylematem. My jako Polska, jako jeden z najważniejszych tak naprawdę dzisiaj członków sojuszu, filar wschodniej flanki, jako kraj, który wydaje najwięcej na obronność wśród wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, stoimy przed bardzo poważnym dylematem, dlatego że z jednej strony chcielibyśmy oczywiście i wiemy doskonale, że to jest to coś, czego słuchają z przyjemnością dzisiejsi decydenci amerykańscy, że oto Polska jest w stanie sama zadbać o własne bezpieczeństwo, bo przecież wydajemy coraz większe kwoty na zbrojenia, także kupując sprzęt militarny w firmach amerykańskich, przede wszystkim w firmach amerykańskich, a z drugiej strony naciskamy i słusznie na to, żeby jednak amerykańscy żołnierze z Europy się nie wycofali. Więc będziemy niewykluczone, że będziemy mieli do czynienia za kilka lat być może z sytuacją, w której ta liczba amerykańskich żołnierzy, która oscyluje między 70 a 80 tysięcy w Europie, zostanie gwałtownie ograniczona. W Polsce załóżmy, będziemy mieli 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale ta liczba ogólnie w Europie na przykład zostanie ograniczona powiedzmy do 30 tysięcy, co z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa będzie tak naprawdę bilansem niekorzystnym.
21: No to bliższa przyszłość. Wyobraża pan sobie, że Putin będzie brylował na szczycie G20 na Florydzie w grudniu w USA?
22: Gdy ta informacja o zaproszeniu prezydenta Putina przez prezydenta Trumpa na szczyt G20 się pojawiła, jeszcze miałem przez jakiś czas, krótko wprawdzie, nadzieję na to, że uda się przekonać Donalda Trumpa do zmiany zdania. I oczywiście widziałem tutaj rolę właśnie między innymi prezydenta Nawrockiego, czy raczej mówiąc szerzej, kilku choćby prezydentów na przykład krajów bałtyckich, tak? Którzy także mają nie najgorsze relacje z obecną administracją. No ale uznałem, że jednak chyba Donald Trump się na taki krok nie zdecyduje, chociaż jak wiemy, znany jest z tego, że zmienia często zdanie w ciągu 24 godzin. W tym wypadku obawiam się, że zdania nie zmieni. I tak jak sam napisałem w krótkim, jednozdaniowym komentarzu, to jest jednak policzek dla wielu przywódców, wielu narodów i tych państw, które będą w tym szczycie uczestniczyły, także dla Polski. No przypomnę, że prezydent Nawrocki, który się wybiera do Miami, jest ścigany listem gończym przez Federację Rosyjską, więc nie wyobrażam sobie, zresztą minister Marcin Przydarz zdaje się mówił już o tym kilkakrotnie, że absolutnie wyklucza możliwość podania ręki na przykład prezydentowi Putinowi.
21: Ale Nawrocki nie powinien pojechać na taki szczyt, jeśli będzie tam Władimir Putin?
22: Pamiętajmy o pewnych zasadach dyplomacji. To nie prezydent Nawrocki jest gospodarzem tego szczytu, tylko prezydent Trump i naprawdę może sobie zaprosić kogo chce. Niestety zaprosił taką, a nie inną postać, więc byłoby z punktu widzenia dyplomatycznego, ale też mówiąc zupełnie cynicznie z punktu widzenia naszych relacji z Waszyngtonem, czymś niedopuszczalnym. Odmówienie czy zbojkotowanie wyjazdu na ten szczyt. Mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia kilku, co najmniej, jeśli nie kilkunastu przywódców państw świata, bo oczywiście nie wszyscy będą, że tak powiem, niezadowoleni czy oburzeni faktem, że Władimir Putin się na tym szczycie pojawi. Nie sądzę, żeby kilka krajów, które są członkami G20, przeciwko temu jakoś specjalnie protestowały. Natomiast w przypadku właśnie Polski kilku krajów europejskich, no to oczywiście kraje bałtyckie akurat częścią G20 nie są, ale oczywiście może dojść do sytuacji, w której pojawią się jakieś delikatne naciski na to, żeby tę obecność Władimira Putina na przykład dosyć gwałtownie ograniczyć. I to jest możliwe, prawda? On nie musi przyjeżdżać na cały szczyt, może przyjechać na szczyt, ale spotkać się tylko z Trumpem. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, natomiast na pewno nie wyobrażam sobie i nie radziłbym, mówiąc z pewnego rodzaju skromnością, naszym decydentom, żeby podjęli decyzję o tym, żeby bojkotować ten szczyt.
21: No to za chwilę porozmawiamy o tym więcej w części internetowej naszej rozmowy, ale zanim, to raz jeszcze krótka piłka na naszym boisku, tym razem w trzech odsłonach, panie ambasadorze. Czy spór prezydenta i rządu o ambasadorów szkodzi Polsce? Tak czy nie?
22: Panie redaktorze, 100 razy już zadawano mi to pytanie i po raz 101 odpowiem w podobny sposób. Oczywiście, że szkodzi. Bardzo żałuję, wielokrotnie o tym dawałem wyraz publicznie mojemu przekonaniu, że obie strony tego konfliktu powinny się jednak porozumieć.
21: To za chwilę o tym więcej w drugiej części naszej rozmowy.
22: Moja wiara topnieje w tej kwestii, ale za chwilę, jak rozumiem, rozwiniemy.
21: Pytanie drugie. Minister Sikorski zaimponował mi swoim ostatnim wystąpieniem w ONZ.
22: Minister Sikorski, to wymaga nieco dłuższej odpowiedzi, więc być może rzeczywiście za chwilę na to pytanie odpowiem.
21: Czy Europa powinna szukać alternatywy dla NATO?
22: Nie.
21: A w naszej sondzie internetowej zapytaliśmy, czy relacje Polski z USA są najlepsze w historii. Tak odpowiedziało 29% pytanych, nie 71% uczestników tej sondy. Te wyniki są już na radioz.pl. Będzie tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Zapraszam.
18: Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi na pewno są lepsze niż relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi, mówi w Radiu Z Marek Magierowski.
2: Stała baza amerykańska w Polsce. Dostrzegam wiele problemów. Przede wszystkim Pentagon ma ogromne problemy finansowe i to nie tylko z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, przyznaje były ambasador w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
18: Zaproszenie Putina na szczyt G20 to policzek dla państw europejskich. Przypominam, że Karol Nawrocki jest ścigany przez Rosję, podkreśla Magierowski. Rozmowa toczy się teraz w internetowych kanałach Radia Z. Polecamy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Co na śniadanie? Proszę bardzo, co jemy na śniadanie?
23: Parówki!
5: Nie, co na śniadanie? Mango!
23: A.
5: Ocyli grzeszczak.

0: świetny kawałek. Elton John, I'm Still Standing.
1: Elton John śpiewa na koncertach, to robi Until Tending. Serio, Until Tending. Tak, tak, tak, genialny jest. To jest Radio Zet, 8.18. Gazetę
2: przeglądasz. Znacie się z Eltonem?
1: Znamy się, tak, dokładnie. Ja kolację jemy razem.
2: To jest Elton, ja jem kolację, a Elton John.
1: Śpiewa.
0: Tak, to jest Elton dla znajomych John.
1: Tak.
0: Słuchajcie, Super Express dzisiaj i artykuł, w którym pan Daniel Olbryski mówi, że Łęcką powinna zagrać Julia Wieniawa.
1: Coś mu się stało chyba. A dlaczego tak powiedział?
0: Bo mu się bardziej podoba.
2: A, okej. Okay,
0: pozdrawiamy, panie Danielu.
1: No?
0: Uwielbiamy pana.
1: Świetnie ci wychodzi, Daniel Olbryski.
0: Dziękuję.
1: Panie Danielu, która godzina?
0: 8.19.
1: Ma pan rację.
2: Kto powinien zagrać Wokulskiego?
0: Ja!
2: To było chyba po Niemcu. Got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Ależ to jest dobry numer. Alvaro Soler, El Mismo Sol. Nie wiem, czy wiecie, z jaką miejscowością mi się kojarzy ta piosenka? Kto zgadnie?
1: Nie wiemy.
2: No. Nie wiem, no.
0: No, z Białką.
1: Z Białką Tatrzańską?
0: Tak, z Białką Tatrzańską.
1: A czemu?
0: A bo byłem tam kiedyś.
1: A, super. Aha. Dobra. Ja kiedyś byłem w Przasnyszu.
0: Jaka ci się piosenka kojarzy z tym? Też Alvaro Soler?
1: Nie, inna.
0: Okej.
1: Okay. Okej. Okay.
0: A tobie, Marek?
1: A ja nie jeżdżę po Polsce.
0: Okej. Okay. Za chwilkę będzie 8:30.
1: A ja mam rower.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi.
0: Ten Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę.

0: rośnie, im mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją... ...35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
2: Po reklamie.
6: Punktualnie 8.30, czwartek, 1 października. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
7: Kłopotliwe spotkanie członków NATO w Polsce ma się odbyć w przyszłym miesiącu, ale zaproszenia od Amerykanów nie dostali kluczowi sojusznicy.
8: Według portalu Politico chodzi o Wielką Brytanię, Francję i państwa bałtyckie.
7: To kolejny bardzo niepokojący sygnał, komentuje w Radiu Z były ambasador w USA Marek Magierowski.
9: Gdy spojrzymy na kilka takich sygnałów i kilka takich wydarzeń, a wręcz incydentów z ostatnich tygodni czy miesięcy, to świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie spójności NATO.
7: Na spotkaniu będzie rozmowa o przyszłości sojuszu. Zaproszeń miały nie dostać państwa, które nie podzielają priorytetów Donalda Trumpa.
8: Według Magierowskiego w kontekście rosyjskich incydentów naszym priorytetem powinna być spójność NATO.
7: Straż dogasza pożar domu i obory w Lipnicy Dolnej w Małopolsce. W budynku było około 40 krów i cieląt.
8: Mieszkańcy wyszli bez szwanku, ale część zwierząt zginęła w płomieniach, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Sytuacja już jest opanowana, a strażacy prowadzą obecnie prace mające na celu całkowite ugaszenie pogorzeliska i wykluczenie możliwości ponownego pojawienia się ognia.
8: W akcji jest ponad 100 strażaków. Z jakiego powodu wybuchł pożar, na razie nie wiadomo.
7: Czesi zmieniają oznakowanie na granicy z Polską, korygują położenie niektórych znaków i nazwy granicznych rzek. Nie zmieniają przebiegu tej granicy.
8: Głośno było o niej w sierpniu. Pojawiły się fake newsy, że Polska wywiera presję na przejęcie części czeskiego terytorium. By opublikować te bzdury, autorzy dezinformacji stworzyli fałszywe strony czeskiego radia i telewizji.
7: Filar reprezentacji Danii został kierowcą Ubera. Kasper Schmeichel, który zakończył karierę z powodu kontuzji barku, odnalazł nową drogę życia za kierownicą taksówki.
8: Nie dlatego, by zarabiać na życie. Były bramkarz tłumaczy, że jako przedwczesny emeryt ma za dużo wolnego czasu.
7: Fotel kierowcy chciałby jednak zamienić na ławkę trenerską. Najpierw musi jednak ukończyć odpowiednie kursy.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Co by tu o tej pogodzie powiedzieć? Że się popsuje w poniedziałek.
13: Nie, a po co? Cały teraz.
14: We wtorek będziesz... dopiero.
12: Ja widzę w poniedziałek już deszcz.
13: Ale ja się zastanawiam, czy nie grillować w weekend.
12: Grupę? No pytasz tak? Byka, czy...
13: Czy nie co? Pyka?
12: Czy nie pyka?
11: Baleja, stary brat i gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
13: Pytasz lekarza, czy pacjenta badać?
12: Dokładnie. Tak, grillować jak najbardziej. To jest jakby świetny weekend przed nami, słuchajcie.
13: Ciepło będzie. Ugrilluję se żołędzie.

0: Mujahedini bitu. I są w base w Radiu Z.
1: Ja myślałem, że to jest jedno słowo, bo się zakrztusiłem. Chodzi o to, że świetnie gramy.
0: Tak jest.
1: A poza tym mamy mnóstwo pieniędzy, słuchajcie. 550 tysięcy złotych dzisiaj to nagroda główna.
0: Jak wejść do gry? SMS Radio Z wysyłamy pod 7353 za 3,69 z VAT.
1: A wiecie, że 100 tysięcy złotych wygrała ostatnio Magda z Czarnkowa?
2: Naprawdę uda się, trzeba wierzyć. To jest to do zrobienia, więc grajcie i wysyłajcie SMS-y.
1: Ale to od Czarnka jest, Magda?
0: Nie. Już to nie. O tym samym myśleliśmy rano, ale to
1: i
0: nie
1: co?
0: Jest.
1: Magda wysłała SMS-a. To no? Ci Radio Z pod 7353 i wygrała 100 tysięcy złotych. No to ja z okazji tego, że mam bardzo dobry humor, ja teraz włączam taki bonus. Przepraszam.
0: Włączam się, mówi.
1: Włączam się, mówi. Ale ja włączam,
0: nie, ale
1: bo ja mam włącznik.
0: Aha, no dobra.
1: Nie
0: no.
1: Wiesz, co ja tu mam. Ja mam włącznik i on wchodzi do gry teraz 16 tysięcy razy. Każdy SMS.
0: Tak.
1: Włączony.
0: 16 tysięcy SMS-ów włączony. Teraz bonus, włączony 16 tysięcy szans na 550 tysięcy.
1: A szłeś wczoraj do sklepu?
0: Cicho! Mówię ważne rzeczy. 550 tysięcy czeka. 16 tysięcy.
1: Moja żona podeszła.
0: 16 tysięcy szans. Cicho!
1: Podszedła.
0: Cicho! Radio Z. Cicho! Radio Z. Cicho! Radio Z 7353.
1: 550 tysięcy złotych.
3: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
16: Rządzę pieniądze.
15: Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
18: Stokrotka.
19: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Koniecznie zostańcie z nami, bo już dosłownie słuchajcie za parę minut wielki test z lalki Prusa.
5: Nauczyciele kontra Wokulski. Czy sobie poradzą?
4: Mamy pytania.
5: Łatwe.
6: Tylko nie łatwe.

0: Nic nie mówisz?
1: A co mam mówić? Zagram. Och, jaka piękna muzyka. To z tej okazji, że już jest w kinach lalka filmowa, a na Netflixie jest serialowa. I teraz wielki test z lalki Prusa na antenie Radia Z.
0: Witamy uczestników konkursu. Pani Monika Krupa-Jurycka, nauczycielka języka polskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pan Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel roku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czyli mamy panią Izabelę Łęcką i pana Stanisława Wokulskiego,
0: tak
1: można powiedzieć.
3: Tak jakby.
0: Państwo czytali lalkę, upewniam się.
3: No, można tak powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć.
4: A czy czytaliście dwójkę? Czytaliście już?
3: No jeszcze nie. Jeszcze jakieś wersje niecenzuralne nie wyszły, ale myślę, że to kwestia czasu.
1: Dobrze. Proszę państwa, pani Moniko, panie Dariuszu, mamy pytania. 3 sekundy na odpowiedź. Może na początku tak, że jesteśmy w Polsce na przełomie XVIII-XIX wieku.
0: Tak jest.
1: Czy XIX i XX?
0: XIX-XX.
1: Na początku tak. Dama Kamil Baleja.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Pani Moniko, pani jako pierwsza. Bardzo proszę pytanie. Proszę się skupić. Jak nazywali się rodzice klaczy, którą Wokulski kupił od baronowej Krzeszowskiej? Czas start. Minęły 3 sekundy.
4: No nie wie pani, jak się rodzice klaczy nazywali.
0: No Ali i Klara.
1: Spokojnie, tak. To są emocje.
0: Dobrze.
1: Panie... Wtedy jeszcze radia nie było, więc no pierwszy raz na antenie jesteśmy.
0: Panie Dariuszu, pytanie do pana. O której dokładnie godzinie Izabela wyjechała powozem w Wielką Środę?
3: Ja myślę, że o jakieś 11:26.
0: Blisko.
4: Blisko.
0: O 11 rano czytał pan. Czytał pan.
3: No, czytałem.
4: Czytał pan, ale pół godziny później pan czytał.
0: Tak.
3: Albo no, trochę tak.
4: Albo strzelał, no.
0: Pani Moniko, tym razem proste pytanie, dobrze?
2: Dobrze.
0: Pod jakim nazwiskiem Ludwik Stawski miał mieszkać w Algierze? Czas start. Czas minął? Ernest Walter.
4: A pani czytała?
2: Czytała, ale okazuje się, że dosyć dawno.
0: Panie Dariuszu, ostatnie pytanie za 1 000 000 punktów. Jeżeli pan odpowie, to pan wygrywa. Ile rubli Rzecki zapłacił za mszę w intencji księcia Ludwika Napoleona? Czas start.
3: 8 rubli.
4: Blisko.
1: 5 rubli.
0: Pięć.
3: Kurczę, no proszę, ale...
4: Bo promocja
3: ale
4: była wtedy.
3: Ale rubli, no.
4: Jeszcze
3: wiecie, to jest
4: rubli,
3: takie fajne, ale to jest takie fajne, bo my zawsze mówimy nauczycielom, żeby nie zadawali pytań z walki typu, jaki kolor miały zasłony Rzeckiego.
0: Dobrze, dlatego uwaga, ostatnie pytanie. Co wisiało nad łóżkiem Rzeckiego? Kto wie, mówi głośno.
3: Napoleona.
4: Tak jest. Słyszałem, pani Monika dobrze odpowiedziała.
0: Tak. Nie używa odbytówka.
4: Brawo, wygraliście.
0: Dobrze. Wygraliście oboje.
4: 2 000 000 punktów dla państwa.
1: Super, wysyłamy pucharki Radia Z.
0: I jeszcze jedno pytanie pomocnicze. Pani Monika, pani Dariuszu, czy lalka będzie w tym roku na maturze?
3: Lalka zawsze jest, nawet jak jej nie ma. To jest taki suchar polonistyczny, więc na pewno będzie.
0: Pani Moniko?
2: Też tak uważam. Też uważam, że no będzie.
4: Dobrze, także drodzy uczniowie, maturzyści, ja bym poczytał tę lalkę.
1: To był wielki test ze znajomości lalki.
0: Dziękujemy.
1: Na antenie Radia Z.
3: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Budząc uczymy, ucząc budzimy.
0: A zalisz.
5: Radio Z i już. Słuchajmy na radio.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z o 9, a w nich powiemy o tym, że w Niemczech od dzisiaj wprowadzają tańsze paliwo. Co ty gadasz?
1: Ale no. Tusk?
0: Więcej już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
1: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Dlaczego wybieram i polecam Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
21: Po reklamie.
0: 9 zbliża się wielkimi krokami wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszamy.
22: Na bazy w Polsce dłużej poczekamy. Były ambasador w USA w Radiu Z studzi nastroje.
23: Cztery państwa z rządową tarczą paliwową od dziś. W Niemczech kontrowersje.
22: Strażnik ostrzeże i wyśledzi zagrożenie. Aplikacja stworzona przez mieszkańca Lublina.
0: Dziewiąta.
22: Były polski ambasador w USA przestrzega w Radiu Z: na amerykańskie bazy w Polsce możemy jeszcze trochę poczekać, nawet 5 lat. Mimo że, jak podkreśla Marek Magierowski, mamy lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi niż Europa.
23: Marcin Zaborski prosto po rozmowie z gościem Radia Z. Tak, skąd ta pesymistyczna teza?
3: Stąd, że wszystko może rozbić się o pieniądze. I to wcale nie po polskiej, ale po amerykańskiej stronie.
4: Pentagon ma ogromne problemy finansowe, nie tylko związane z obecną wojną na Bliskim Wschodzie. Ja bym nie przekreślał tego projektu. Trzymam kciuki za to, żeby ta baza powstała.
3: Marek Magierowski trzyma kciuki, ale przestrzega przed zbyt optymistycznym według niego oczekiwaniem, że ta baza będzie w ciągu roku, dwóch czy nawet 5 lat. Może się okazać, że będziemy trochę dłużej na nią czekać, mówi nasz gość. Jedno jest pewne, ten projekt ma szczególne znaczenie teraz, gdy Amerykanie wycofują swoje oddziały z Europy. Po raz kolejny Pentagon ogłasza właśnie, że do kraju wrócą dziesiątki tysięcy żołnierzy.
22: W Polsce kierowcy płaczą i płacą. Niemieckim ich rząd ociera nieco łzy. Od północy obowiązuje na tutejszych stacjach rabat paliwowy. Powoduje, że benzyna i diesel są średnio o 73 grosze tańsze na litrze.
23: Ta obniżka potrwa do końca roku. Niemiecki rząd zredukował podatek energetyczny na paliwa.
22: O tym, co w Niemczech mówi się o tym posunięciu, korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Już przed wejściem w życie rabatu przedstawiciele branży paliwowej zapewniali w niemieckich mediach, że benzyna i diesel rzeczywiście potanieją o 17 centów, że koncerny naftowe podatkową ulgę rządu federalnego na pewno przekażą konsumentom. Rabat paliwowy jest krytykowany przez ekonomistów i wielu polityków w Niemczech jako społecznie niewyważony, bo skorzystają z niego wszyscy kierowcy, bogaci i biedni, niezależnie od tego, w jakim stopniu drogie paliwo obciąża ich portfele. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Rabat będzie kosztował budżet, czyli podatników, 2,5 miliarda euro. Rządowe programy osłonowe wprowadzają też od dzisiaj Czechy, Słowacja i Włochy.
22: W Łodzi ruszył proces o brutalne zabójstwo maczetą. Na ławie oskarżonych mężczyzna, który w styczniu miał pić wódkę z kolegą w mieszkaniu na Bałutach, a potem go zabić.
23: Jak się zachował w sądzie, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Oskarżony nie chciał składać wyjaśnień. Sędzia odczytała jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa, gdy mówił, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
24: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki.
21: To wtedy miał wziąć maczetę, która służyła mu wcześniej do wycinania krzaków w czasie wędkowania. Zdaniem śledczych miał zadać nią swojej ofierze co najmniej 27 ciosów, ale miał też używać innych narzędzi. Zdaniem biegłych mógł to być również znaleziony w mieszkaniu zakrwawiony blender. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa ma być w końcu listopada.
22: Potrzeba matką wynalazku. Przykład z Lublina. Mieszkaniec centrum tego miasta nie słyszał syren alarmowych ostrzegających ostatnio przed zagrożeniem z powietrza. Stworzył więc aplikację, która pomaga śledzić zagrożenie i ostrzega o niebezpieczeństwie w czasie rzeczywistym.
23: O tym, jak działa strażnik, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Choć aplikacja nie zastępuje oficjalnych alertów i syren, może pomóc wykryć zagrożenie, mówi nam autor strażnika Piotr Kukier.
26: Czyli drony, również rakiety, drony rozpoznawcze. Widać też odświetlone obwody ukraińskie, w których są ogłoszone alerty przeciwlotnicze. Widać lotnictwo wojskowe, samoloty, które mają włączone transpondery, więc stricte takich bojowych myśliwców, maszyn takich bojowych nie będzie widać.
25: Aplikacja jest w pełni darmowa i cały czas udoskonalana. Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Aplikacja działa w telefonach i przeglądarkach. Są nią zainteresowane już niektóre samorządy w regionie.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: Piękna jesień za oknami, cieplutko w całej Polsce, 20 stopni, nigdzie nie będzie padać. Taka pogoda co najmniej do poniedziałku. A w studiu pojawili się
30: Ewelina Pacyna
29: oraz
30: obecna. Michał Adamski, dzień dobry.
31: Jestem!
29: A także, a nie, to już wszyscy.
31: Krzysztof Pyzia, powiedz, jestem!
32: Dzień dobry.
29: Krzysiu jest jeszcze na stażu.
31: Krzysiu ma słaby głos dzisiaj, dlatego go nie usłyszycie.
32: Albo słaby słuch.
29: Krzysiu pracuje tu od 20 lat, ale jest jeszcze na stażu.
30: Tak.
28: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
31: A będzie można Krzysia poznać, nie? W sobotę dzień otwartych drzwi w Radiu Z.
30: Przychodzę.
29: Ja też będę.
31: Tylko
29: ja
31: patrz, Krzysiek, ciebie nie będzie, to wyjdziesz na kłamce. Znaczy ja.
32: Najważniejsze, żebyście wy byli.

0: To je dobre. To je dobre, bo to je polskie. Agnieszka Chylińska w Radiu Z.
1: A dzisiaj bardzo ważne święto, 1 października w kalendarzu, czyli Dzień Polskiej Muzyki. I tego dnia na naszej antenie przez cały dzień gramy jeszcze więcej muzyki po polsku, bo polski język to jest piękny język.
0: Tak, jest do tego między 10 a 11, podobnie jak inne radiowe stacje w Polsce, gramy tylko i wyłącznie polskie przeboje. Dzisiaj także premiera cyklu Musiałem Ci To Powiedzieć. Mamy nowego prezentera.
1: Nasz nowy redakcyjny kolega, aktor Maciek Musiał, będzie nam serwował same dobre wiadomości, koniecznie zostańcie z nami.
0: To co, zagramy teraz Temper City, no nie? Na pewno gdzieś jakby się poszukać, jakby dogrzebać, gdzieś są polskie korzenie. Na bank!
1: Self-aware, to jest bardzo, ale to bardzo dobry numer.
0: No właśnie, a jak dobre, to je polskie, nie? Proste.

0: Ale zaraz, zaraz. Dzień Muzyki Polskiej jest. Możesz zaśpiewać refren po polsku?
1: Alexis Jordan, Happiness w Radiu Z.
0: 23 minuty po godzinie 9. Wiecie, jak to jest, kiedy dzwonimy w rządzy pieniądza w finale. Zawsze, ale to zawsze dzwonimy w najodpowiednim momencie. Co nie, Magda?
2: Byłam na zakupach akurat w tym momencie, jak zadzwonił do mnie telefon. Niedowierzanie. Myślałam na początku, że to jakiś żart, jak usłyszałam, że to Radio Z, bo no nie przypuszczałam, że coś takiego może się stać.
1: A kogo? I gdzie? Gdzie dzisiaj zastaniemy, kogo zaskoczymy telefonem w sprawie kasy, to zależy od was. Dzisiaj nagroda główna to 550 tysięcy złotych, a wśród nagród również inne, bardzo sympatyczne kwoty, na przykład 55 tysięcy. Jak dołączyć do zabawy? Jak zwykle, SMS-em o treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 VAT.
0: I teraz mam na liście zakupów niesamowity bonus zapisany. Uwaga, od teraz do godziny 10 za 3,69 VAT jednym SMS-em macie 12 tysięcy szans. No, 12 tysięcy razy większa szansa na wielkie pieniądze.
1: Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny. Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To też z okazji Dnia Muzyki Polskiej, bo przecież śpiewali w Kielcach, co nie? Śpiewali?
1: Ale nie po polsku. Mam wrażenie, że oni trenują i doczekamy takiego momentu.
0: Dokładnie. Take That, Michael Patrick Kelly w Radiu Z. Ewelina i Michał, witamy ponownie, ale nie jesteśmy sami, bo jesteście też wy, co nie?
2: Dzień dobry bardzo, Marcin z tej strony, z Bydgoszczy.
1: Dzień dobry, Marcinie. Prosimy, co przygotowałeś?
2: Kochani, a słyszeliście to?
0: O nie, nie. Tego nie słyszeliśmy. Dobra, skoro Dzień Muzyki Polskiej, to zagramy Chopina, a ty, Marcinie, zapodawaj.
2: Kochany, już jesień, szepnęła mi moja kieszeń, bo ona niestety najlepiej wie, kiedy mi dobrze jest, a kiedy źle. Pozdrawiam, cześć.
1: No jesień ewidentnie nastraja. Poeci są wśród nas. Brawa!
0: Brawo!
1: Brawo! Czekamy na kolejne.
0: A propos kieszeni, usłyszymy się jeszcze za chwilę, a teraz gramy Mrozu w Radiu Z.

0: do godziny 10, a do godziny 10 12 tysięcy szans za jednego SMS-a Radio Z pod 7353.
1: Na co? Na 550 tysięcy, bo tyle dzisiaj do wygrania, tyle kryje się w naszych walizkach. Próbujcie, grajcie i wygrywajcie. Radio Z pod 7353 do 10 wpada do gry 12 tysięcy razy. A to naprawdę dużo szans.
0: Aha,
1: to teraz zagramy. Take on me. No dobra, to ja wyciągam swoje niewidzialne Casio.

0: jedno oblicze, szczęście ma Marisa. Będzie pięknie w Radiu Z, 4 minuty do 10.
1: A za chwilę wiadomości, w których zajrzymy na ostatni trening przed jutrzejszym meczem Polaków z Rumunią.
0: A właśnie, i żeby im tak trochę lepiej poszło, nie? Choćby na treningu, od 10 gramy tylko po polsku, dobra?
1: Jest, Polska, ale nie, że biało-czerwoni.
0: Ale nie, że polską piłkę.
1: Polską muzykę.
0: A jak?
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
6: Reklama.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
7: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
8: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
9: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już prawie 10:00, a to oznacza, że pora na wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Rosyjski dron trafił w szkołę w Kijowie. To państwowy terroryzm, alarmuje Ukraina.
16: Nie wszyscy zaproszeni. Magierowski w Radiu Z o klinie wbijanym w NATO.
15: Nadzieja piłkarzy i kibiców. Mecz z Rumunią ma być punktem zwrotnym. Dziesiąta. Rosyjski dron uderzył w szkołę podstawową w Kijowie. To dron odrzutowy.
16: Budynek znajduje się w zachodniej części ukraińskiej stolicy. Stanął w ogniu. Służby na miejscu wciąż walczą z pożarem.
15: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy w chwili ataku w szkole byli uczniowie?
17: Tak, ale na szczęście, jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, zarówno dzieci, jak i nauczyciele tuż po włączeniu się syren alarmowych na kilkanaście minut przed atakiem zeszli do schronu pod szkołą. Na razie służby nie mają informacji o poszkodowanych. Urząd miasta opublikował nagranie z momentu ataku. Widać na nim, jak dron uderza bezpośrednio w podstawówkę. Nie ma więc mowy ani o pomyłce, ani o zboczeniu z kursu drona, który nie został strącony przez pociski obrony przeciwpowietrznej. Ukraińskie władze już określają atak na szkołę podstawową jako kolejny przykład rosyjskich działań terrorystycznych.
16: Pół godziny temu w ukraińskiej stolicy znów zawyły syreny. Media informują o kolejnych eksplozjach w mieście.
15: Stany Zjednoczone wbijają klin między sojuszników z NATO. Jak ustalił portal Politico, na spotkanie organizowane przez Pentagon w Polsce w przyszłym miesiącu zaproszono przedstawicieli tylko 6 państw. Nie wystosowano go do niektórych wiodących państw sojuszu.
16: To bardzo niepokojący sygnał, komentuje w Radiu Z były ambasador Polski w USA Marek Magierowski.
15: Były ambasador zwraca uwagę, że zaproszenia na spotkanie nie otrzymały m.in. Wielka Brytania, Francja i państwa bałtyckie, czyli kraje o znaczącej sile militarnej i państwa przyfrontowe. Działanie Pentagonu może wydawać się incydentalne, ale wpisuje się w szerszy kontekst, uważa Marek Magierowski.
18: Gdy spojrzymy na kilka takich incydentów z ostatnich tygodni czy miesięcy, to świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie spójności NATO.
15: Magierowski w Radiu Z zaznacza jednak, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są lepsze od innych państw Europy, co jest dla nas dobrym sygnałem.
16: Pentagon tłumaczy, że propozycje wypracowane w wąskim gronie zostaną później przedstawione podczas obrad wszystkich państw sojuszu.
15: Poważne utrudnienia po wypadku w województwie wielkopolskim. W obu kierunkach zablokowana jest krajowa 11 między Kurnikiem a Środą Wielkopolską po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym w Trzebini. Jedna osoba została ranna.
16: Lądował tam śmigłowiec lotniczego pogotowia. Generalna Dyrekcja Dróg ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać do południa.
15: Wnioski po pierwszym miesiącu zakazu używania komórek w podstawówkach w całej Polsce. Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają, poprawiła się ich koncentracja na zajęciach, przyznaje psycholożka z poznańskiej osiemnastki Alicja Przybylak.
16: Nieliczne, ale jednak są przypadki uczniów, którzy mieli syndrom odstawienny.
12: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
15: Szkoła w takiej sytuacji wspiera uczniów i rodziców, wskazuje m.in., gdzie mogą zwrócić się o pomoc.
16: Wiele polskich szkół wyprzedziło przepisy i zakaz korzystania z telefonów wprowadziło nawet 2 lata temu. Tak zrobiła m.in. właśnie szkoła numer 18 w Poznaniu.
15: Nadzieja zapalonych kibiców piłkarskich umiera ostatnia. Kadra pod wodzą Jana Urbana, pognębiona przez ostatnie mecze, zaczyna za godzinę ostatni trening przed jutrzejszym spotkaniem w Lidze Narodów z Rumunią.
16: Po 5 meczach bez zwycięstwa właśnie w tym pojedynku nasz zespół chce się przełamać, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
19: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości.
16: Biało-czerwoni będą trenować w oddalonym od Warszawy o mniej więcej 80 km w Sochocinie. Mecze z Rumunią jutro o 20.45 na Stadionie Narodowym.
15: Teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Zapraszamy.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Listonosz już nie zadzwoni 2 razy. Do firmy e-doręczenia od dzisiaj stają się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, głównie do korespondencji z urzędami. Mija rok od wejścia systemu kaucyjnego i coraz bliżej do otwarcia butelkomatów na małpki, czyli małe szklane buteleczki, które najczęściej poniewierają się na ulicach. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Projekt ustawy już jest przygotowany, zapewnia minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.
20: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu.
16: Jaką kaucją zostaną objęte małpki i jakiej pojemności będzie to dotyczyć, na razie nie wiadomo. Ropa w dół. Na światowych giełdach baryłka tanieje o około 1,5%. Przy tankowaniu na razie tego nie odczujemy, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna i nadal napięta. Programy osłonowe z tańszym paliwem startują od dziś w Niemczech, Czechach, na Słowacji i we Włoszech. U nas przerzucanie się odpowiedzialnością między rządem a prezydentem. Jeśli AI zastępuje człowieka, niech płaci tak jak pracownik. Bill Gates chce opodatkować sztuczną inteligencję i roboty. W rozmowie z The New York Timesem założyciel Microsoftu przekonuje, że jeśli firmy zastępują ludzi technologią, powinny się podzielić wypracowanym przez nią zyskiem.
21: Deszcz pada. Na zachodzie, daleko za granicą, w Niemczech. Ale pada i tak, jeśli macie rodzinę w Niemczech, zadzwońcie zapytać jak to, bo słonecznie już od dawna, nie?
22: Ale dzisiaj w Polsce pogoda jest naprawdę piękna. Nawet 25 stopni może pojawić się w okolicach Zielonej Góry. W tym momencie najniższa temperatura w Nowym Sączu 9 stopni.
21: Niemiec płakał, jak to słyszał.
9: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: 9:55, to co, teraz Polska, nie?
22: Gramy po polsku, Dzień Polskiej Muzyki, Sarsa.

0: Ania Karza w poniedziałek odwiedziła nasze studio z orkiestrą i pięknie zaśpiewała na nasze urodziny. Po polsku oczywiście, możecie to obejrzeć na Instagramie, bo dzisiaj ważny dzień.
1: Tak jest, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzyki Polskiej, chociaż reszta świata o tym nie wie. Gramy tylko po polsku, za chwilę Perfekt, będzie Wiktor Waligura, ale dzisiaj także jest Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków.
0: I to pewnie nie przypadek, że właśnie dzisiaj rozpoczyna się Ogólnopolska Kontrola Świateł Policji. Tak. Funkcjonariusze będą sprawdzać stan naszego oświetlenia, bo podobno 80% samochodów ma nieprawidłowo ustawione reflektory. O co chodzi? O świecie.
1: Chodzi o to, że jak światła świecą za wysoko, to oślepiają kierowców z naprzeciwka.
0: Czyli nie wystarczy obniżyć fotela.
1: Nie, ale bym spróbował.

0: Tak, ale koło jest wesoło i mam nadzieję, że właśnie tak jest u was dzisiaj, 23 minuty po 10. A jak nie, no to my, Radio Z, to możemy rozchmurzyć nawet najbardziej.
1: Tak jest.
0: Ponury dzionek, jak?
1: Tak się składa, że pogoda jest grillowa i można udać się na grilla, ale telefon trzeba mieć przy sobie, bo tak jak Bogusia z Sosnowca możemy zadzwonić, ona odebrała i wygrała i proszę.
2: Czy ja tu jestem w towarzystwie, bo jestem akurat nie na grillu, więc znajomi już mi pogratulowali, cieszyli się razem ze mną, ale z moich najbliższych to będzie moja dorosła córka, do której za chwilę zadzwonię.
0: I do kogo wy zadzwonicie, jak wy gracie? To jest dobre pytanie. Dzisiaj gracie o 550 tysięcy złotych, bo tyle maksymalnie w naszych walizkach, a dołączacie do zabawy jak zwykle SMS-em o treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 VAT.
1: I teraz, żeby ten telefon był pewniejszy i od nas do was, i od was do córki czy syna, mnożymy SMS-y 15 550 razy, czyli za 3,60 z VAT, 3,69 z VAT, macie 15 550 losów do finału.
0: Radio Z 7353, powodzenia! Radio Z i
3: już! Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
13: Stokrotka.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: W Media Expert taniej masz.
20: posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgo.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.
22: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpadzor z delikatesu w centrum.
23: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach centrum.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: polskiej. Liwka z Polski w Radiu Z. 19 minut do godziny 11.
1: A w prasie bardzo szokujące doniesienia.
0: No co tam?
1: W branży motoryzacyjnej zmiany nie ma już kalendarzy z roznegliżowanymi modelkami. Powód. Otóż do warsztatów coraz częściej przyjeżdżają rodziny z dziećmi.
0: Ale w motoryzacji jest wiele innych fajnych modeli, Ewelina, naprawdę. Jaki wolisz kalendarz, powiedz? Z małym czy z dużym Fiatem? Radio Z
2: i już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
2: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zostało 8 szczęśliwych minut, żeby wykorzystać super okazję na więcej szans o 550 tysięcy złotych, które dzisiaj w finale.
1: Radio Z pod 7353 za 369 zł, 15 550 losów, a teraz...

0: Tom.
1: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
2: No, musiałem wam to powiedzieć.
1: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
17: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
16: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
17: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
16: A gładzie i farby?
17: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
18: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
19: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
20: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
19: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
19: Aflofarm.
22: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
23: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
24: A w dodatku można go podać również na noc.
23: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
22: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Po reklamie.
25: Na zegarach prawie 11, a to oznacza, że sprawdzamy najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka w Radiu Z.
26: Tragedia w Żywcu. Nie żyje drugi z potrąconych pieszych. Protest licealistów i studentów we Francji. Żądają więcej pieniędzy na oświatę. Nowe radiowozy dla łódzkiej policji pomogą w walce z piratami drogowymi.
25: 11.
26: Nie żyje drugi z pieszych potrąconych wczoraj na pasach w Żywcu. To 58-letni mężczyzna. Wcześniej w szpitalu zmarła 64-letnia kobieta. Do tragedii doszło w centrum miasta. Na skrzyżowaniu 26-letni kierowca BMW potrącił pieszych, a następnie uderzył w kilka samochodów. Najnowsze informacje w tej sprawie ma reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
0: Żywiecka prokuratura wszczęła śledztwo, ale 26-letni kierowca BMW wciąż nie został przesłuchany i nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe, bo nie pozwala na to jego stan zdrowia. Ciężko ranny mężczyzna trafił śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu, gdzie pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Trwa oczekiwanie na wyniki. Dokładny przebieg i przyczyny tragedii wciąż są wyjaśniane. Służby na razie nie informują o dotychczasowych ustaleniach. Szymon Kastelik, Radio Z.
26: W wypadku ranne zostały też dwie inne osoby. Rosyjski dron uderzył w jedną ze szkół w Kijowie. W budynku wybuchł pożar. Ze wstępnych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało, bo w chwili ataku uczniowie i pracownicy byli w schronie. To cyniczny terror, mówi minister oświaty i nauki Ukrainy Andrii Butenko. Placówki oświatowe stały się dla Rosjan jednym ze stałych celów. Ostatnio pod ostrzałem były m.in. przedszkole, szkoła zawodowa, uniwersytet oraz instytucja naukowa. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski na wschodzie kraju, coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Szpitale na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjentów. W czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane, mówiła w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Kamila Ćwik.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek.
2: Czyli w razie wojny to do państwa będą pacjenci właśnie przychodzić i prawdopodobnie to państwo jeszcze będą dawali schronienie nawet tym zdrowym.
1: Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
26: Dlatego kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. W zależności od ich stanu sprowadzani są na niższe piętra. Wielka akcja licealistów we Francji. Uczniowie kontynuują blokady szkół. Żądają m.in. więcej pieniędzy na system edukacji oraz zapewnienia godnych i przyzwoitych warunków nauki. Dziś w Paryżu protesty zakłóciły działalność 27 szkół. Do licealistów dołączyli studenci, którzy dziś zablokowali 15 uczelni w całym kraju. Protesty trwają od kilku dni. Wczoraj doszło do zakłóceń, m.in. w blisko 360 liceach. Miejscami dochodziło do przemocy, atakowani byli policjanci i podpalano samochody pracowników szkół. Zatrzymano ponad 620 osób. Policjanci z województwa łódzkiego mają od dziś nowe narzędzia do walki z piratami drogowymi. Dostali kilkanaście nowych radiowozów, zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Auta trafią do komend w całym regionie. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek z tym tematem. Co to za pojazdy?
4: To samochody z napędem na cztery koła i sporym zapasem mocy, mówił mi młodszy inspektor Jarosław Złotkowski z drogówki.
5: 3-litrowe, sześciocylindrowe, prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Te auta pozwolą nam skutecznie działać pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no i eliminować tych kierowców, którzy no niestety, ale lekceważą przepisy.
4: Nowe radiowozy będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
26: Policja stale powiększa flotę radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. W Łódzkiem jest ich 14. W przyszłym roku dostarczone zostaną kolejne.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: No już wszędzie powyżej 10 stopni Celsjusza, ale jeszcze nie osiągnęliśmy temperatury maksymalnej, bo na przykład w Suwałkach będzie 17, a nie 14 jak teraz. W Jeleniej Górze ma być 25 stopni w cieniu, a nie 20 tak jak teraz. Poza tym słońce, zero deszczu, ale uwaga, trochę wieje wiatr. Tak troszeczkę.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Prawie 5 minut po 11. Ewelina i Michał, dzień
27: cześć, cześć.
25: Dobry.
27: A ponownie. Jeszcze nasz nowy, nie?
25: O, za chwilę.
27: Właśnie, Maciej
25: nasz
27: Musiał.
25: Nowy kolega redakcyjny
27: tak
25: i jego nowy program. Musiałem to powiedzieć. Obiecał same pozytywne historie.
27: Ale tego pierwszy program będzie, więc słuchajcie, bo może coś się wydarzyć, nie? Że jakby pierwsze koty za płoty.
25: A poza tym dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Gramy po polsku. Już teraz na falochronie oczywiście. Emigranci i Paweł Kukiz.
27: To jest piosenka na czwartek, tuż przed weekendem. Jeszcze dzień.
8: Wyjdę stąd!
9: Cześć, tu Radio Z.

0: Dobra, kto mówi, ty czy ja?
1: My. Razem Monika Lewczuk, ty i ja w Radio Z. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i gramy wyłącznie po polsku. A propos cudownych Polek i Polaków, Magda wygrała w poniedziałek 100 tysięcy złotych w Radio Z i ma już bardzo konkretne plany.
2: Pewna jakaś wycieczka. Pojedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, czy też w Polskę, czy za granicą, zobaczymy. Ale taki reset na pewno tutaj się przyda.
1: Kto by nie chciał się zresetować, ale najważniejsze, że koszt SMS-a chyba się zwrócił.
2: No myślę, że zdecydowanie bardzo duża. Te 3,60 tutaj jest w ogóle nieodczuwalne przy takich pieniądzach w tym momencie.
0: No to dzisiaj te pieniądze to 550 tysięcy złotych, tyle do zgarnięcia, tyle jest w walizkach, ale też między innymi 55 tysięcy złotych. Do gry wchodzicie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za właśnie 3,69 już z VAT.
1: Na zegarach mamy 15 minut po 11. Od teraz mamy dla was super ofertę. 18 tysięcy szans jednym SMS-em. O treści Radio Z pod 7353.

0: Dzień Polskiej Muzyki. I dlatego o zdjęciach śpiewa The Last Good Night, bo jest takie polskie powiedzenie, że najlepiej wychodzi się na zdjęciach, nie? 11.21, tu Radio Z.
1: W ogóle dzisiaj jest dużo ważnych dni, na przykład no. Dzień Dobrych Wiadomości, ale ten dzień będzie u nas codziennie, bo tak dzisiaj jest premiera nowego cyklu Maćka Musiała, który od poniedziałku do piątku o tej porze w Radiu Z. Maciek będzie nam serwował wyłącznie pozytywne historie, takie, które chwytają za serca i nastrajają pozytywnie. Oto pierwsza z nich.
2: Musiałem wam to powiedzieć, czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
3: Słuchajcie, dużo jeżdżę furą i ostatnio wziąłem takiego autostopowicza, a on opowiedział mi najfajniejszą historię ostatniego tygodnia. Prosił, żebym nikomu nie mówił, więc powiem tylko tutaj do mikrofonu, do siebie, przecież nikt się nie dowie. No więc pies wpada do zbiornika retencyjnego. Dookoła tylko strome, betonowe brzegi, na których ślizgają się łapki i wyjść się nie da. Oczywiście od razu zrywa się młody chłopak i schodzi do psiaka. Przyciągnął go do siebie, ale teraz on sam utknął. Okazuje się, że ludziom również z takiego brzegu się lepiej schodzi niż wchodzi do góry. I nagle rozegrała się scena jak z jakiegoś filmu animowanego. Ktoś podał rękę kolejnemu, ten następnemu i następnemu. Przechodnie zrobili, słuchajcie, żywy łańcuch, żeby wyciągnąć dwóch uwięzionych na dole zbiornika. Taka papierowa girlanda z ludzi, którzy 5 minut wcześniej nie wiedzieli o swoim istnieniu. 10 lat później miasto postawiło w tym miejscu pomnik. Cały odlany z brązu. Ten łańcuch ludzi, chłopak i pies. I teraz spróbuję się nie popłakać. Ostatni człowiek w łańcuchu, ten na samej górze, ma rękę całą wyślizganą na złoto, bo każdy, kto tamtędy przechodzi, łapie ją i sam dołącza. Mam nadzieję, że zachęciłem was, żeby odwiedzić Almaty w Kazachstanie i zobaczyć ten pomnik. Macie niesamowite historie, którymi chcecie się podzielić? Walcie śmiało!
0: Dokładnie. Maciek czyta i odpisuje.
1: 321-321-321 albo na przykład musiałem @radioz.pl bez polskich znaków.
0: Albo radioz.pl, wszystkie znaki polskie, tam też szczegółowa instrukcja. Możecie opowiadać swoje historie Maćkowi Musiałowi, no a on odpisze. Do usłyszenia jutro.
2: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Skoro Dzień Muzyki Polskiej, to nie Edward, tylko Edward Maja w Radiu Z. 21 minut do godziny 12.
1: No, a ja mam co tam, bardzo dobre wiadomości dla fanów piłki nożnej. Otóż jedna z gazet twierdzi, że ponieważ ma najnowsze zdjęcia z treningu naszej kadry, cytuję, już po batach od trzech koron, patrząc na fotografię, jest nadzieja na dobry wynik meczu Polska-Rumunia. Koniec cytatu.
0: Po zdjęciu widać, tak? Z treningu.
1: Wiesz, ona tak przyjrzałam się wnikliwie. Myślę, że chodzi o podniesioną w górę jedną brew Jana Urbana.
0: A, naszego selekcjonera, tak? Dobra, tylko... No właśnie, jest brew podniesiona, jest zmiana. Lewa mówisz, tak? A, to zmiana jest na lepsze. Radio Z
2: i już. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czujesz, że znowu coś ci rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: fajne kwoty anielskie, 550 tysięcy albo 55, to też jest w walizkach. Do gry radioz.pl wchodzi się wysyłając SMS-a 7353. Radio Z.
1: 3,69 W do 12, czyli przez 12 minut wpada do gry 18 tysięcy razy. Korzystajcie. Radio Z 7353.

0: Karol G i Bruno Mars, Still w Radiu Z. A 100 lat to za mało.
1: O, mało jeszcze, a dlaczego, to wytłumaczymy w wiadomościach Radia Z. Za chwilę.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na naszych radiowych zegarach już prawie południe. Na wiadomości te najnowsze zaprasza Lucyna Płużyczka, tu Radio Z.
3: Śledztwo bez przełomu. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy czuje się zagrożony. Tańsze tankowanie w Europie. Polacy czekają na powrót programu CPN. Seniorzy mają dziś swoje święto. Za chwilę u nas niezwykłe spotkanie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, pozostaje na wolności, a śledztwo w sprawie domniemanego zlecenia przez nią zabójstwa ojca dziewczyny i jego pełnomocnika nadal nie przyniosło przełomu. Dziś mężczyźni spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami prokuratury krajowej. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Dlaczego matka oskarżonego jest na wolności?
4: Usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Śledztwo zaś o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika zostało wszczęte tydzień temu i nadal toczy się w sprawie. Nikomu nie postawiono zarzutów. Ojciec Mai ciągle więc żyje w strachu o siebie i rodzinę.
5: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
4: Dodaje, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Poprzednie śledztwo w sprawie zlecenia zabójstwa prokuratura w Mławie umorzyła. Teraz zajmuje się nim prokuratura okręgowa w Płocku. Tańsze paliwo od dziś we Włoszech, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Między innymi te kraje wprowadziły specjalne ulgi dla kierowców. U naszych zachodnich sąsiadów ceny paliwa na stacjach spadły od wczoraj średnio o 10-11 eurocentów za litr. W Polsce na razie na takie wsparcie nie ma co liczyć, bo prezydent nie podpisuje ustawy o podatku o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych. Czy jest jakaś szansa, że program CPN wróci? Oto Radio Z pyta analityka rynku paliw Jakuba Boguckiego.
6: Trochę tutaj trudno wyrokować, czy któryś z nich zostanie przeprowadzony. Obawiam się, że żaden. Że na razie, no jakkolwiek kierowcy by tego oczekiwali, to jednak chyba pozostaniemy bez tych takich dodatkowych osłon, które były nam proponowane w tych projektach.
3: Wczoraj Orlen obniżył ceny hurtowe. Za kilka dni paliwo może więc potanieć na stacjach średnio o 12 groszy. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. I z tej okazji reporter Radia Z złożył wizytę niezwykłej stulatce. Niezwykłej, bo pani Maria wciąż pracuje, jak mówi, bo chce. A skoro są godziny pracy, to Michał Dzienyński zastał Nestorkę w biurze i teraz się z nim łączymy. Dzień dobry, Michał.
7: Dzień dobry.
3: No to powiedz, czym konkretnie zajmuje się pani Maria?
7: Konkretnie to finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówię, jest taką wewnętrzną, najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
8: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
7: Nawet wczoraj wykryła pani Maria błąd w wypłatach. No to nie pozostaje nic innego, jak życzyć, no właśnie, no 100 lat to za mało.
9: 100 lat to za mało.
8: Drugą setkę by się chciało.
10: No to tego właśnie życzymy.
7: Pani Mario, ależ nam pani zrobiła pogodny dzień. Warszawa, Michał Wieliński, Radio Z.
3: A jak wygląda praca pani Marii? Koniecznie zobaczcie zdjęcia i filmik Michała na platformie X na profilu Radio Z News. Czas na ostatnie szlify. Przed Rumunią nasi piłkarze zaczynają właśnie trening, ostatni przed jutrzejszym spotkaniem Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Polacy nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
11: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
3: Mówił trener Jan Urban. Na treningu kadry jest Krzysztof Wilanowski. Najnowsze wieści z obozu biało-czerwonych już za godzinę w wiadomościach Radio Z. A teraz u nas już czas na kulturę. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dziś świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. To kampania społeczna, która wspiera rodzimy rynek muzyczny. Bierze w niej udział m.in. Radio Z. Dlatego dziś na naszej antenie królują utwory polskich artystów. Słuchajcie nas uważnie. Wielkie zainteresowanie kinową wersją Lalki w przedsprzedaży na seanse do 5 listopada. Polacy kupili już blisko 300 tysięcy biletów. Film Macieja Kawalskiego wczoraj wszedł na ekrany i wczoraj też odbyła się jego łódzka premiera z udziałem twórców. Widzowie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej oklaskiwali m.in. grającą Izabelę Łęcką Kamilę Urzędowską, która podkreślała, powieść Prusa jest bardzo aktualna.
1: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu. Dlaczego dla mnie ta książka jest ważna? Bo pokazuje, jak ludzie w tamtych czasach żyli i jak my w dzisiejszych czasach mamy nieco lepiej, a w niektórych aspektach trochę gorzej. Dlaczego współczesna? Ponieważ serca ludzi się nie zmieniają. To, że ktoś pragnie kochać.
3: Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński, a w związku z filmem Dużo się dzieje wznowiono m.in. powieść Bolesława Prusa, powstała specjalna platforma edukacyjna, a fabryka porcelany Ćmielów przygotowała limitowaną edycję figurki Markiza, inspirowaną lalką. W sobotę w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu premiera musicalu Kościuszko. To opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany, mówią twórcy. Widowisko reżyseruje Konrad Imiela, a główną rolę Tadeusza Kościuszki gra Rafał Kozok.
13: Tak patrzę, sprawdzam, kiedy popsuje się ta pogoda.
2: Oj, tam popsuje.
13: I nie mogę się dopatrzeć. Coś w niedzielę może popada, ale to jeszcze nie popsucie pogody, bo przy 20 stopniach i słońcu to jeszcze taki deszcz. Poniedziałek też się nie popsuje, we wtorek też ładnie. To szukam dalej.
2: Piękna Polska, złota jesień.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Minęli. Ram, pam, pam, proszę, ty masz premię. Ram, pam, pam, i ty masz premię.
1: No, bardzo mi się podoba ta koncepcja. Tego ci życzę. Awansu, dziękuję, dziękuję. Moi drogi.
0: A ja tobie premii życzę ode mnie.
1: To jesteśmy dogadani. A za chwilę na naszej antenie pojawił się chłopak, który w poniedziałek wieczorem zadebiutował na naszej antenie jako laureat naszej urodzinowej akcji Odkrywamy Talenty. Przypomnę, że to było z okazji 36. urodzin Radia Z. Był konkurs i było 35 tysięcy komentarzy, głosów, ale zwycięzca tylko jeden.
0: I jest to Miłosz Szefner, to urodzony w Kępnie, technik elektroradiolog. I to radio, zaraz usłyszycie, on ma w sobie. Od 15 lat związany jest z muzyką, gra na gitarze i komponuje, a w Radiu Z śpiewa dzisiaj piosenkę pod tytułem I mi głupio jest. Szefner w Radiu Z.
2: Złamałem kilka serc i mi głupio jest.

0: Z, 12:22 na zegarze. A wiecie, Elżbieta z Pruszkowa teraz, ona nam powie, co ją skłoniło do tego, żeby wejść do gry o wielkie pieniądze.
1: Nie wiem, jakieś było takie przeczucie, jak już słyszałam na antenie, że dzwonimy, jakoś tak mnie tknęło. Chyba do mnie. No i tak było.
0: To przeczucie, ważna sprawa.
2: Walizka się otwiera, a dzisiaj w naszej walizce 550 tysięcy. Ktoś ma ochotę? Zapraszamy. Radio Z pod 7353 za 369. Zwadię, tylko dodam, że za samo odebranie telefonu czeka na was pewniak 13 tysięcy złotych.
0: I żeby to było jeszcze bardziej pewne, no pewne nic nie jest, ale żeby było bardziej, tak troszkę, no... Daje premię w grze. 17 tysięcy losów za 3,69 z wad.
2: Radio Z 7353.
0: Grajcie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
0: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
20: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fast Boy, Szybki Chłopak. To duet Music Sounds w Radiu Z, 20 minut do 13.
1: A my już przygotowujemy się do soboty, bo w sobotę otwieramy drzwi dla was, kochani,
0: tak
1: dla naszych słuchaczy. To będzie dzień otwarty w Radiu Z, na który zaprosiliśmy zwycięzców konkursu. Zamienicie się w prawdziwych pracowników stacji. Oczywiście mamy dla was wszystko, co potrzebne, żeby poruszać się po redakcji, identyfikatory i tak dalej. Będziemy zwiedzać radio, będziemy mówić do mikrofonu, będziemy nagrywać próbne materiały. Po prostu będziecie się mogli poczuć jak my.
0: Ewelina taka skromna, ale Ewelina będzie jedną z przewodniczek po radiu.
1: Tak, mamy taki duet z Kasią Wilk, także nie możemy się doczekać.
0: Że to para pytuwa, wypada przynieść prezent. Ewelina, Ewelina bardzo lubi drożdżówki, oddawać mi.
1: Do zobaczenia, kochani.
0: I słuchajcie nas, kto nie może przybyć. Słuchajcie oczywiście Radia Z w najbliższą sobotę. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
12: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
3: W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
9: Radio Z.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: 11 ML, pytanie, czy on już zapomniał. Uwielbiam ten numer, ale teraz ważna przypominajka. Ostatnie 10 minut, żeby wykorzystać 17 tysięcy szans na 550 tysięcy złotych.
1: W walizkach też 55 tysięcy, a za samo odebranie telefonu 13 tysięcy złotych. Grajcie Radio Z pod 7353. A to Celine Dion.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonics Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonics Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już prawie 13:00. Ponownie najnowsze wiadomości w Radiu Z i Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
6: Polityczna burza po decyzji w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego. Rosja szykuje nową broń, ma niszczyć ukraińskie linie wysokiego napięcia. Ostatni trening przed meczem z Rumunią. Nasi piłkarze szlifują formę. Polityczne oczekiwania po decyzji w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Powinno być postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, mówią przedstawiciele obozu władzy i pokładają ogromne nadzieje w drugiej instancji, która po zapowiadanym zażaleniu prokuratury pochyli się nad sprawą. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Choć emocje są już nieco mniejsze, to wśród polityków obozu władzy silne pozostaje przekonanie, że listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego być nie powinno. I to nie tylko ze względu na wielomiesięczną ucieczkę byłego wiceministra, ale też, jak mówi europoseł Dariusz Joński, postawę sędziego.
8: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
7: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany.
6: Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia, przepisy nie określają natomiast, w jakim terminie sąd powinien to rozpoznać. Rosja chce przerwać najważniejsze ukraińskie linie energetyczne, ostrzegają eksperci. Przed zbliżającą się zimą reżim Władimira Putina testuje nową broń, przygotowaną do niszczenia słupów z liniami wysokiego napięcia. Zmodernizowane drony odrzutowe mają zainstalowaną specjalną głowicę tnącą. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czym różnią się te drony od tych wykorzystywanych do codziennych ataków?
9: Mają mieć nieznacznie zmniejszony samoładunek wybuchowy na korzyść 4 dodatkowych modułów, które mają za zadanie niszczyć grube elementy stalowe. Siła rażenia jest mniejsza, ale ładunek kumulacyjno-tnący bez problemów radzi sobie z wielkimi słupami energetycznymi. Pierwszy bojowy test nowego drona Rosja przeprowadziła kilka dni temu. Wkrótce, według ukraińskiego wywiadu, ma ruszyć masowy ostrzał najważniejszych linii przesyłowych. Rosja od końca lata skupia się na atakach na elektrownie i elektrociepłownie. Nie było dnia, by któryś z zakładów nie został ostrzelany.
6: Po ostatnich atakach w Ukrainie wróciły planowe przerwy w dostawach prądu i codzienne grafiki wyłączeń. Zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl i mechanizm szybkiego reagowania na granicach. Nad tym debatują dzisiaj ministrowie odpowiedzialni za migrację krajów Unii Europejskiej. Polskie rozwiązania stosowane na granicy z Białorusią mają być inspiracją dla nowych unijnych regulacji, które są szykowane w odpowiedzi na wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk podkreśla jednak, konieczne jest zachowanie elastyczności.
10: Więc ta elastyczność tu jest tutaj bardzo istotna, bo wiemy o tym, że ta dynamika jest bardzo duża. Jeżeli mieliśmy na przykład do czynienia z siłowym przekraczaniem granicy, niszcząc zapory, a dzisiaj mamy tunele, to widać, że też bardzo szybko przemytnicy się uczą i Unia Europejska musi mieć odpowiednie instrumenty reagowania, ale głównie przez państwa członkowskie.
6: Dlatego w ramach szykowanych przepisów państwa członkowskie będą mogły wnioskować o wsparcie nowej grupy szybkiego reagowania Frontexu. Ma ona być gotowa do mobilizacji i pojawienia się tam, gdzie potrzeba, w ciągu doby, na wzór unijnych strażaków, którzy pomagają sobie w przypadkach dużych pożarów. I jeszcze sport. W Sochoci, nieoddalonym o około 80 km od Warszawy, trwa trening naszej piłkarskiej kadry. Ostatni przed jutrzejszym meczem Ligi Narodów z Rumunią. Na miejscu jest reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. No jak wyglądają przygotowania przed tym kolejnym spotkaniem?
11: Polacy trenują w pięknych okolicznościach przyrody dookoła las i łąki, na których pasą się konie. Cisza i spokój, ale na boisku praca i tej pracy musi być dużo, bo pojedynek z Rumunami urósł do wysokiej rangi. Padają nawet stwierdzenia, że dla obu ekip to mecz o życie.
12: Cel, jaki jest to ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
11: Mówił pomocnik Wiktor Nowak, Sochocin, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
6: Mecz Polska-Rumunia jutro o 20:45.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Słońce, słońce, słońce. Kto przyzwyczaił się już do słońca? Ręka do góry.
15: Wszyscy.
14: Dziękuję, dziękuję. A kto chce się odzwyczaić od słońca?
15: Nie widzę rąk w górze.
14: To pogoda będzie właśnie taka. Dla tych, którzy nie chcą odzwyczajać się od słońca i dla tych, którzy przyzwyczaili się do słońca.
15: Czyli sezon na okulary przeciwsłoneczne dalej trwa.
14: Trwa, oczywiście. Radio Z i
16: już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Wiatr wieje, to trzeba o tym pamiętać.
15: Nie? Ja lubię, jak wiatr wieje, coś przywieje. Może dobrego, ja na przykład mam tutaj na stoliku takie bilety na pewne wydarzenie, ale o nim za moment.
14: Dobra.
15: To będzie najbardziej roztańczony wieczór w roku.
14: Słuchajcie, nie zwiewajcie.

0: Cleo w Radiu Z. Gdzie szukać gwiazd? No gdzie? W dzień?
1: Na antenie Radiu Z.
0: No i gdzie jeszcze?
1: Na roztańczonym narodowym. No, kochani, już 10 października w sobotę będzie się działo. My też tam będziemy. Będą też gwiazdy. Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Głolec Orkiestra.
0: Cleo.
1: Andrzej Piaseczny, Cleo też.
0: Blanka. Sam
1: Grace, Blanka. No kogo tam nie będzie? Was tylko.
0: Gypsy Kings.
1: Nie może zabraknąć. Pytanie, kto chciałby podwójny bilet?
0: No właśnie, proszę, dzwońcie pod 321-321-321. Udowodnijcie nam, dlaczego jesteście najlepszymi tancerkami i tancerzami na każdej imprezie. Po prostu prosimy o, jak to się nazywa? O te, no.
1: Dowód.
0: O właśnie.
1: Czekamy na kreatywne odpowiedzi do 13.30. Numer taki jak zwykle 321-321-321. No i nie możemy się doczekać. Co tam wymyślicie?
0: Dlaczego jesteście najlepszymi tancerkami? No i tancerzami.
1: Nie wiem, jak ty sobie radzisz na parkiecie. Teraz taka pościeluwa. Podstawówka. Rozkładasz łapki do przodu. To jest ile? Metr?
0: Metr, tak.
1: Ale
0: musi
1: to
0: być.
1: Były czasy.
0: Dystans musi być. To jeszcze wymyślono przed pandemią.

0: Wedding Feel w Radiu Z. O!
1: To do ciebie?
0: Nie, to nie do mnie.
1: U mnie też nic nie dzwoni.
0: To słuchacze sprawdzają, czy dzwonki włączone. To jest bardzo ważna sprawa, bo my tu u nas to akurat tak się składa, że mamy inną maszynę.
1: O, do liczenia i bardzo dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. O, zgadza się. 550 tysięcy. Tyle wkładamy do walizki i ta walizka na was czeka w dzisiejszym finale. Moi drodzy, to jest bardzo istotna informacja. Ten telefon warto odebrać, no bo bez niego nie macie szansy na tę kasę, a dodatkowo za samo odebranie otrzymujecie 13 tysięcy w czerwonym portfelu. I to pewniak.
0: Tak jest. I żeby wam pomóc, teraz mamy dla was ekstra bonus. 20 tysięcy szans za jednego SMS-a, czyli to jest no po prostu 20 tysięcy razy większa szansa, że zadzwonimy, a że odbierzecie, to już do was, od was zależy. Grajcie, bo naprawdę warto.
1: Radio Z 7353 za 369 W. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
11: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
17: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
18: Otwieramy z Leną gabinet.
19: U nas to nie przejedzie.
17: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
20: Ale u pacjentów może być trudno, bo
21: u nas wszyscy zdrowi.
17: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
23: Czyli frosty kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
26: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
27: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Mamy niskie ceny.
30: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
0: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: euforia, bo pierwsza zmiana już zbiera się do domu. Ale zanim skończycie, zanim 14 wyślijcie, Radio Z pod 7353.
1: Bo tylko do 14, 20 tysięcy szans na dzisiejszy finał Rządzę Pieniądza, a tam nawet 550 tysięcy złotych do wygrania. Do gry wchodzicie 20 tysięcy razy za 3,69 zł.
0: Tylko do 14 wyślij Radio Z pod 7353.

0: Tasty Supreme w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 14, a za 1, 2, 3, 4, 6, daleko liczyć, ale 10 października roztańczony, narodowy.
1: To będzie największa taneczna impreza w kraju, na której wystąpią największe nasze polskie gwiazdy.
0: Ale na naszym największym stadionie.
1: W roli głównej. Nasi słuchacze, ogłosiliśmy konkurs. Pytanie konkursowe brzmiało: udowodnijcie nam, dlaczego jesteście najlepszymi tancerkami albo tancerzami. Na każdej imprezie zwycięzca wyłoniony. Halo, halo?
0: Jednogłośnie.
2: Witam, ja jestem tak roztańczony, że tańczę nawet bez żony. Jak tańczę u mnie na wsi w domu ludowym, to na łące nawet tańczą krowy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tańczą tu, tam i wszędzie, bo gdzie jak na Narodowym lepiej nam tańczyć się będzie. Pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiam. Jedno pytanie, powiedz, co to za wioska, bo ja chcę zobaczyć tańczące krowy.
1: A ja myślałam, że chcesz potańczyć razem z naszym wspaniałym słuchaczem. Duże gratulacje Marela Rodowicz, Roxy Węgiel, Andrzej Pieseczny, Blanka, Cleo, Sun and Grey, Zgłalec Orkiestra. Oni na pewno będą oklaskiwać ze sceny.
0: Oni wszyscy będą śpiewać tak, jak ty zatańczysz.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
7: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Eminem Houdini w Radiu Z. O 14:00 najnowsze wiadomości, w nich poszukiwania dobrych ludzi. O co chodzi, wyjaśniamy za moment.
1: Ale jeszcze piękna nowa piosenka, godząca małżeństwa, bo ja kocham Kaśkę, moja żona kocha Korteza, razem kochamy tę piosenkę. Jak my.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
13: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Po reklamie.
24: Na zegarach 14, a to oznacza, że ponownie najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Półżyczka, tu Radio Z.
25: Gość Radia Z o bazie USA w Polsce może powstać później niż się spodziewamy. Tajemnicza przesyłka w żandarmerii wojskowej, sprawę badają śledczy. Szlachetna paczka nadal szuka wolontariuszy, przedłuża nabór.
24: Czternasta.
25: Budowa amerykańskiej bazy w Polsce może potrwać dłużej niż oczekujemy. Według byłego ambasadora Polski w USA, Marka Magierowskiego, na drodze do jej powstania stoi wiele przeszkód. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Jan Kielak, o czym dokładnie mówił dzisiejszy gość Radia Z.
0: Między innymi o strategii USA, która zakłada stopniowe wycofywanie żołnierzy z Europy. Na drodze do szybkiego powstania amerykańskiej bazy w Polsce mogą też stanąć kwestie finansowe, mówi Marek Magierowski.
1: Pentagon ma ogromne problemy finansowe, nie tylko związane z obecną wojną na Bliskim Wschodzie, także z najróżniejszych innych powodów, więc przestrzegałbym przed oczekiwaniem zbyt optymistycznym, iż ta baza powstanie w ciągu roku, dwóch czy nawet pięciu lat.
0: Donald Tusk zapowiada, że po polskiej stronie będą pieniądze na budowę bazy. Jan Kielak, Radio Z.
25: Plany budowy amerykańskiej bazy w Polsce potwierdził niedawno Donald Trump. Obecnie trwają rozmowy Warszawy z Waszyngtonem na temat jej dokładnej lokalizacji. Przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. Jak informuje prokuratura okręgowa w Lublinie, dotychczas nie stwierdzono żadnego skażenia, a dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala. Jak wiecie z Radia Z, wczoraj do jednostki trafił list z Niemiec, po którego otwarciu trzy osoby źle się poczuły. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko cały czas jest sprawdzane.
2: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
25: Poszkodowani skarżyli się na podrażnienia skóry, twarzy, rąk oraz dróg oddechowych. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utraty uszczerbku na zdrowiu. Jest plan na ratunek Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górniczy gigant, który notuje miliardowe straty i korzysta z państwowych pożyczek, ma wyjść z kryzysu dzięki przyjętemu właśnie programowi naprawczemu. Zgodnie z nim, jedyny producent węgla koksowego w Unii Europejskiej zamiast strat zacznie w końcu na siebie zarabiać. W jaki sposób? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: JSW chce wydobywać więcej węgla, ale taniej. Koszt wydobycia tony ma spaść nawet o 1/4. Pomóc ma redukcja zatrudnienia, ograniczenie firm zewnętrznych i skupienie wydobycia na najbardziej efektywnych ścianach. Jeden górnik ma wydobyć nawet 200 ton rocznie więcej niż teraz.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to przedsięwzięcie nie jest łatwe.
3: Mówi prezes JSW Bogusław Oleksy. Spółka chce też ograniczyć inwestycje. Pieniądze mają trafiać głównie na utrzymanie wydobycia, a nie na inne cele. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: W redukcji zatrudnienia mają pomóc jednorazowe odprawy i urlopy górnicze. Do końca roku z JSW ma odejść w sumie ponad 4000 osób. Program naprawczy ma obowiązywać do 2035 roku. Prawie 2000 wolontariuszy nadal poszukuje Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki. Dlatego do 18 października przedłuża nabór. Wolontariusze odwiedzają rodziny, które zgłoszono do tej charytatywnej akcji. Praca jest wymagająca i odpowiedzialna, ale warta wysiłku, mówi Adam, jeden z wolontariuszy właśnie.
5: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
25: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. W tym roku Wiosna chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
28: Słońce, słońce, chmurka, słońce, słońce, chmurka.
29: To przepraszam, jakiś nowy hit przedszkolny?
28: Nie, ja mówię, jaka jest pogoda. Tak jak spojrzysz w górę, nie, to widzisz tak. Słońce, słońce, chmurka, słońce, słońce,
30: Michał, byłbyś chmurka. Świetną pogodynką albo
28: no,
30: pogodynkiem.
28: No tak, tylko nie ta uroda, nie?
31: No myślę, jak? Że wszystko zaczęło się od głowa, ramiona,
29: kolana pięty, podaję hasło kolana pięty.
30: Kasia i Robert przejmują antenę. Miłego.
29: Dzień dobry.
27: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
26: Radio Z i już.
32: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Alesso i I Like It w Radiu Z, 10 minut po godzinie 14. To jest czwartek, czyli mam jeszcze 2 dni na to, żeby nauczyć się perfekcyjnie obsługi ekspresu, który mamy w radiu.
1: I
0: mam
1: to taki... proste jest.
0: Ale nie, ale poczekaj, no, bo ja chcę robić takie szlaczki na spienionym mleku.
1: I na przykład, ja to robię za każdym razem.
0: Zrobię słuchaczom kawę, bo w sobotę będzie taka możliwość, że do nas wpadniecie i my was ugościmy po królewsku. I na przykład na tej kawie zrobię serduszko. I ja się tego uczę już.
1: Ja to robię, tylko z reguły zamiast serduszka wychodzi mi taki kleks. Ja wtedy mówię, przepraszam, nie wyszło. I tyle.
0: Dobra, to jest też plan B. Chodzi o to, że będziemy dalej z wami świętować w weekend nasze 36. urodziny.
1: Ale jak? Będzie absolutne szaleństwo, jesteśmy na to gotowi. Nasza kuchnia i parapety są wyczyszczone i gotowe i czekają na was.
0: Czerwony dywan też jest, my będziemy w gotowości, więc tym razem powiemy nie tylko do usłyszenia, ale też do zobaczenia. No i tej wspólnej soboty nie możemy się doczekać. Radio Z i już. A to jest absolutnie mój ulubiony numer. Krzysztof Krawczyk, Niezastąpiony. Chciałem być w Radiu Z. Dajcie głośniej. Wiem, że pewnie w pracy jeszcze jesteście, ale naprawdę tego tak po cichutku to nie wolno słuchać.
2: Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże.

0: dla tych wszystkich, którym powoli brakuje sił. Tego popołudnia David Guetta w Radiu Z, a teraz Piotr Kędzierski i kolejna z jego historii.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Ja Rastafari, Zion Babylon. Dacie wiarę, że jeden z największych światowych przebojów muzyki reggae wcale nie powstał na rajskiej plaży? Wystarczyła gitara, talent Boba Marleya i skrzydła samolotu, którym podróżowali jako zespół The Wailers. To krótki, uproszczony przepis wynieść jeden z pierwszych przebojów tego gatunku. Could You Be Loved? I uwaga, pytanie geograficzne. Z jakiego kraju pochodzą Bob Marley and The Wailers? A. Barbados. B. Jamaica. C. Haiti.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Matko, jaki to jest perfekcyjny kawałek. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved w Radio Z. 23 minuty po 14. Z nami Piotrek z Łodzi. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Rozbujało cię trochę?
1: No pewnie. Cały dzień mnie bujacie.
2: To rewelacyjnie. Piotrek, wiemy, że pracujesz w HR-ach. Bardzo spodobało mi się, że powiedziałeś, że jesteś tym dobrym HR-owcem. Czyli to ty odpowiadasz za wszystkie owocowe środy w całym kraju?
0: A to ty.
1: Wtorki. My mamy wtorki akurat.
0: Świetnie. Słuchaj, rozumiem, że słońca w Łodzi nie brakuje. Wszystko gra. Piękna, złota polska jesień. Jedyne, czego ci brakuje, to wygrać teraz Radio Z.
1: Tak.
0: Okej, to przypomnijmy tylko pytanie od Piotrka. Z jakiego kraju pochodzą Bob Marley i The Wailers?
1: Jamajka.
2: Jamajka, sprawdzamy.
3: Powinszowania, bardzo ładnie pan odpowiedział.
2: No rewelacyjnie, Piotrek, to zrobiłeś, więc wysyłamy do HR-ów w Łodzi Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. To będzie taki benefit od nas dla ciebie, wyjątkowo w drugą stronę, niech to dzisiaj zadziała.
1: A super, dziękuję. Postawię centralnie po środku akwarium.
0: Ach, cudownie. Pięknego słonecznego czwartku ci życzymy. My, Radio Z, ściskamy cię mocno. Dobrego dnia w Łodzi.
2: Pa.
4: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Media Expert.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 zł. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Come Along, to jest TTO w Radio Z. Za 19 minut będzie godzina 15. Ja tak sobie dzisiaj zrobiłem takie małe podsumowanie swoich potrzeb. No i tak, muszę zrobić niestety za chwilę przegląd. Przegląd to jeszcze nie jest jakiś wielki koszt, ale mam hamulce do zrobienia. A to już jest większy koszt.
1: Też nie znam się, ale brzmi drogo, tyle wiem. Brzmi,
0: no tak, tak, tak. A jeszcze moje dzieci już zaczynają przebąkiwać. A na ferie to gdzie byśmy pojechali? Mówię, jak ferie, gdzie ferie? I uznałem, że 13 tysięcy złotych byłoby całkiem spoko. I taki pewniak dzisiaj na was czeka w czerwonym portfelu Radia Z.
1: A my bardzo lubimy was zaskakiwać i robimy tak, żeby ta cała historia dobrze się skończyła. U Szymona na przykład tak właśnie było.
2: Bardzo miło się zaskoczyłem. Pomyślałem sobie, że wysyłanie SMS-ów nie poszło na darmo.
0: Oczywiście, że tak. To jest 3,69 z VAT. Zobaczcie, to jest tylko 3,50 i tam podatek. To jest cała wasza inwestycja. A my wtedy robimy wszystko, żebyście wygrali 550 tysięcy złotych. Taka kasa czeka. To jeszcze premia, nie?
1: Tak jest, bo ten jeden SMS kosztuje 3,69, ale nie myślcie sobie, że na jednym się kończy, bo my pomnożymy go do godziny 15. 15 tysięcy razy. Taka premia czeka na wszystkich, którzy zagrają do godziny 15. Jeden SMS, 15 tysięcy szans, no to ślemy. SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
18: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
17: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
17: Aflofarm.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
1: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października
17: Lidlka. Zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Wuhu, robi w rozwój i Kacperczyk w Radiu Z. Wuhu, robią też na przykład ceny masła, o tym mówiliśmy wczoraj. Mówimy regularnie o tym, że ceny paliw też skoczyły w górę. Nie tylko one, co jeszcze podrożało, o tym w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15:00.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda. Po reklamie.
24: To czwartek, 1 października, zbliża się godzina 15, a pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Zapraszamy.
25: 15-latek chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Nie milknął komentarze po decyzji sędziego w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego. Łódzka drogówka wrzuca wyższy bieg w walce z piratami drogowymi.
24: Piętnasta.
25: 15-letni Ukrainiec interesował się sposobami przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Na 3 miesiące trafi do ośrodka wychowawczego. Na ślad nastolatka stołeczni policjanci trafili w sieci. O szczegółach tej sprawy reporter Radio Z Marcin Friedrich.
0: Policjanci nie zdradzają, w jaki sposób zidentyfikowali aktywność chłopaka w sieci. Wiadomo jednak, że to, co wyszukiwał w internecie, wzbudziło ich czujność, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
1: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
0: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Chłopak został zatrzymany, jego laptop i telefon przeglądają już biegli. 15-latek trafił do ośrodka wychowawczego na 3 miesiące. Co stanie się z nim później, o tym zdecyduje sąd rodzinny. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: Nastolatek jest za młody, by mógł odpowiadać przed sądem jak dorosły. Grozi mu pobyt w poprawczaku. Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Ostatnio było głośno o wycieku danych z Enelmedu i platformy MyDoctor, z której mogły wypłynąć informacje o prawie 20 milionach Polaków. Według ekspertów liczba takich zagrożeń będzie rosła. Rozmawiał z nimi reporter Radio Z, Daniel Wrzos.
2: Zgłoszonych incydentów już jest więcej niż w całym zeszłym roku. Najwięcej dotyczyło wyłudzenia danych. To, jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia, sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
3: Przez użyte techniki, metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
2: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którymi dane pacjentów mają być lepiej chronione, wyjaśnia minister i wicepremier Krzysztof Gawkowski.
14: Firmy prywatne w obszarze medycznym nie traktowały często swoich zadań bardzo, bardzo odpowiedzialnie.
2: Uchwalenie ustaw z pakietu tak zwanej cyfrowej piątki ma być na początku przyszłego roku.
25: Podmioty, które przetwarzają dane ponad 100 tysięcy osób, będą musiały spełnić dodatkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Poważne polityczne zastrzeżenie do procedury wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sędzia powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie i to jak najszybciej, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. I stoi na stanowisku, że decyzja zapadła niezgodnie z prawem.
23: Dlatego, że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby taki list żelazny wystawić. Prokuratura nie dawała zgody, on to zrobił. Więc powinien za to bardzo mocno i zdecydowanie odpowiedzieć dyscyplinarnie.
25: Sąd bardzo wyraźnie wyłożył swoje racje, odpowiada Zbigniew Kuźmiuk z PiS, ale ma też przeczucie, jak to wszystko się skończy.
26: Agresja, z jaką wczoraj wypowiedział się minister Żurek o tym rozstrzygnięciu, świadczy o tym, że stanie na głowie, żeby w drugiej instancji ten wyrok obalić.
25: Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia w tej sprawie. Przepisy nie określają natomiast, w jakim terminie sąd powinien to rozpoznać. Wieczorem wystąpienie prezydenta. O 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. A w Radiu Z ważna polityczna rozmowa w programie 3 pytania na koniec dnia. O 18:02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych z Nowej Lewicy. Mają pomóc studzić zapędy kierowców ze zdecydowanie zbyt ciężką nogą. Policjanci z drogówki w Łódzkiem odebrali kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią do komend w całym regionie, w tym do grupy Speed.
27: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy.
28: Co te radiowozy mają na wyposażeniu?
27: Wideorejestratory do ujawniania wykroczeń, przekroczenia prędkości. To jest główne zadanie tych samochodów i policjantów, którzy będą pełnili nimi służbę.
25: Z policjantami ruchu drogowego rozmawiał reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek. Mundurowi w Łódzkiem mają w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne trafią w przyszłym roku. A w Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne i Lucyna Płużyczka.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Komisja Europejska wypłaciła Polsce 7,9 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na nasz przedostatni wniosek. To m.in. środki na bony na laptopy dla nauczycieli, a także na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj nasz rząd wysłał do komisji ostatni już wniosek o wypłatę. Tym razem na rekordową sumę ponad 12,5 miliarda euro. Mają one zostać przeznaczone m.in. na budowę schronów. Będzie dodatkowa pomoc dla opolskich samorządów, które ucierpiały w czasie powodzi 2 lata temu. Dostaną od państwa ponad 16,5 miliona złotych. Pieniądze pójdą m.in. na odbudowę wałów i dróg oraz przebudowę zbiorników retencyjnych. Na usuwanie skutków powodzi w Opolskim dotąd wydano ponad 680 milionów złotych. Ceny mieszkań w górę w drugim kwartale 2026 wzrosły o 6,3% rok do roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,5%. Jak podaje GUS, drożeją nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i te z drugiej ręki. Coraz więcej pasażerów korzysta z lotniska w Balicach. We wrześniu Kraków Airport obsługuje obsłużył ponad 1 400 000 osób. To o 15,5% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Od początku roku lotnisko obsłużyło już w sumie ponad 11 milionów podróżnych.
4: Kontynuacja Złotej Polskiej Jesieni trwa i jeszcze przez chwilę trwa macz, jak mówią niektórzy. W piątek będziemy mieli nawet 23-24 stopnie na południu Polski. Trochę więcej chmur pojawi się na zachodzie, ale takich, z których deszczu nie zobaczymy, bo deszcz najszybciej pojawi się dopiero gdzieś tam w przyszłym tygodniu.
5: Ale tym poniedziałkiem to nie będziemy się przejmować teraz. Wiktor Doduła, Radio Z.

0: Jak jest turururu, to wiadomo, że już musi być po 15. To jest czwartkowe popołudnie, słoneczko świeci, jest uroczo. Tu Radio Z.
1: 11 minut po godzinie 15, teraz znowu będzie o czasie i o godzinie, bo tak coś czuliśmy, nie? Przeczuwaliśmy, że tak jest. Że ta doba to wcale nie trwa 24 godzin.
0: Nie, no, moja 16, ja się nie wyrabiam.
1: Prawie że, ale są takie wyliczenia, właśnie dzisiaj na nie trafiliśmy, że 24 godziny, które wszyscy znamy, to jest taka ogólnoprzyjęta średnia.
0: No, oczywiście.
1: Żeby było nam łatwiej liczyć, funkcjonować, a naprawdę, dajcie głośniej, doba trwa 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy.
0: To ja się tylko pytam, kto mi odda za 25 lat nadgodzin? No.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind w Radiu Z, 18 minut po godzinie 15, więc jeśli dobrze liczę, to za mniej niż 2 godziny w waszej kieszeni albo w waszej torebce zadzwoni telefon. I jeżeli tak się wydarzy, to błagamy, szybko odbierzcie, bo to możemy być my. Będziemy skarpiem po godzinie 17 dzwonić, no i potem ktoś z was może zgarnąć 550 tysięcy złotych. Tak byśmy chcieli, tak sobie to dzisiaj wymyśliliśmy.
1: Ja to mam taki wyjątkowo wielki gong, taki specjalny gong. Jak w niego uderzę, to po pierwsze fala uderzeniowa się poniesie, to szyby zadrżą, a po drugie od momentu gongu każdy jeden SMS będziemy liczyć, jakby ich przyszło 25 tysięcy. Uderzać?
0: Uderzaj.
1: No, trzymaj się, uwaga.
0: Ciary. Są ciary i wy wysyłacie.
1: Jest,
0: SMS o treści Radio Z pod 7353. A tym gongiem to budzisz rodzinę rano?
1: Tak, tak, tak. Łupnę jeszcze raz, uwaga.
0: Nie, no działa, to musisz mi kiedyś pożyczyć.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Savage Garden, To the Moon and Back w Radiu Z, 26 minut po 15. Fajnie, że zrobiło się tak romantycznie. To ja, bo uderzę w te tony. Aha. Bo ja pochodzę z Dolnego Śląska, ty pochodzisz z Krakowa. Tak. Wiesz, co nas łączy?
1: Wspólna pasja, praca, nie. Sytuacja rodzinna.
0: Przyziemnie. Autostrada A4.
1: Romantycznie miało być, to co ty mówisz?
0: No, ale łączy, bo ty wiesz, coś nas łączy. Ja nie wiem, jak u ciebie w Małopolsce, ale u nas na Dolnym Śląsku znowu nawaliła.
1: O, i o tym pewnie powiemy, tak? W wiadomościach o 15.30. Mam nadzieję, że u nas na południu trochę lepiej, ale tego też dowiecie się już za chwilę.
2: Radio Z i już. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
11: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
12: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
1: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
2: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
1: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
2: A gładzie i farby?
1: Wiadomo!
3: Po reklamie.
4: Pierwszy dzień października, to czwartek, jest 15:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
5: Dwa rosyjskie drony uderzyły w pobliżu podpory mostu południowego w Kijowie. Wstrzymano ruch samochodów oraz pociągów metra, poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Specjaliści teraz badają stan konstrukcji przeprawy. Wcześniej bezzałogowiec uderzył w budynek jednej ze szkół. Na szczęście w porę wszyscy ewakuowali się do schronu. Cięcia zatrudnienia, szukanie oszczędności, sprzedaż majątku i zwiększenie wydobycia. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął plan naprawczy, który pozwoli firmie w ciągu najbliższych lat wyjść z kryzysu i miliardowych strat. Jak mówi wiceprezes JSW Tomasz Gawlik, kluczowe będzie obniżenie kosztów wydobycia tony węgla koksowego nawet o 1/4.
6: Tu z poziomu 738 do poziomu 560 w 2029 roku. Oczywiście będzie to realizowane poprzez reorganizację funkcjonowania zakładów w kierunku optymalizacji zasobowej i integracji organizacyjnej.
5: Do końca roku z JSW ma odejść ponad 4000 osób, które mogą skorzystać z państwowych odpraw i urlopów górniczych. Władze Elbląga przygotowały bezpłatne wsparcie dla ciężarnych mieszkanek miasta. Panie mogą liczyć na porady ekspertów, zajęcia fitness oraz warsztaty. Dodatkowo każda przyszła mama otrzyma specjalną wyprawkę dla malucha. Teraz w Radiu Z sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia na A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Dajecie nam znać, że są tam duże utrudnienia.
9: Korek w stronę Wrocławia ma w tej chwili około 15 km.
5: Zderzyły się tam trzy osobówki. Z kolei jadąc A4 w kierunku Zgorzelca zablokowany pas między węzłami Chojnów, Lubiatów. Tam trwają prace drogowe. Jeden pas zablokowany w kierunku Warszawy na ekspresowej 8 w Łódzkiem na odcinku między węzłami Wieluń-Złoczew. Drogowcy wymieniają bariery ochronne. Wahadło na drodze numer 94 między Opolem a Pyskowicami w pobliżu Strzelec Opolskich. Zderzenie osobówki z ciężarówką. Czekamy na sygnały z dróg.
7: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
8: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Wieczór rzeczywiście szykuje nam się chłodniejszy, ale to jest pierwszy dzień października, więc myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem. Za to piątek będzie takim wymarzonym piątkiem. Około 23 stopni najcieplej będzie na południu kraju, 22 w centrum. Od zachodu już pojawiają się chmury, ale z nich nie powinno padać, więc przed weekendem jest to doskonała informacja.
4: Za 27 minut będzie godzina 16. Musiałem się przez chwilę zastanowić, ale to też dlatego, że dzisiaj pierwszy dzień października, czyli nowy rok akademicki, i aż się zestresowałem. Myśl o wizycie w dziekanacie.
10: A my tam zaraz zajrzymy i załatwimy coś dla studentów.

0: zawsze Ribbly w radiu Z, wiemy, że na drogach są korki, a to pewnie też dlatego, że już mamy pierwszy dzień października, czyli studenci pojawili się w mieście. O. Mamy oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego i myślę, że kto próbował kiedykolwiek załatwić coś tak na szybko w dziekanacie, no ten się w cyrku nie śmieje, nie?
1: Ale dzwonimy już teraz do jednego z dziekanatów i spróbujemy załatwić lepsze życie każdemu studentowi.
2: Justyna Januszka, Akademia Humanitas, dziekanat.
0: Dzień dobry, tutaj Kasia Wilk i Robert Karpowicz z Radia Z. Jak cudownie, że pani odebrała, jak my się cieszymy.
2: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
1: Mamy takie pytanie, czy można przyjść coś załatwić w godzinach, kiedy studenci nie są przyjmowani?
2: No raczej nie, no wtedy dziekanat jest nieczynny.
0: Dobrze, a jeżeli student na przykład ma jakąś wyjątkową sprawę i przyniesie ze sobą czekoladki albo kwiaty, to czy spojrzą panie takim bardziej łaskawym okiem?
2: Nie. Mamy swoje zasady i tutaj takie rzeczy na nas nie działają.
1: I regulamin obowiązuje, tak?
2: Tak, dokładnie, zawsze.
1: Od moich czasów studenckich trochę już minęło, Kasia jest ode mnie dużo młodsza, więc pewnie trochę więcej pamięta, ale czy są studenci, których przyprowadzają rodzice, nie wiem, chociaż do szatni?
2: Tak, szatni nie ma, znaczy szatnia jest jak najbardziej, ale studenci z rodzicami również się zdarzają.
1: O, żeby proszę. Się Krzysiu nie zagubił na przykład, tak?
0: To jednak od naszych czasów trochę się zmieniło. Coś z tym kwadransem studenckim podziałamy, na przykład możemy go przedłużyć wyjątkowo o 5 minut?
1: Chociaż
2: a, to
1: dzisiaj.
2: Jest tutaj nie u nas, to już do dziekanat niestety nie ma na to wpływu. Nie,
0: no ja myślałam, że panie rządzą całą uczelnią przecież.
2: Otóż nie, niestety. Może byśmy chciały, ale nie ma takiej opcji.
1: Spokojnego roku akademickiego pani życzymy.
2: Dziękuję i życzę również wszystkiego dobrego wszystkim nowym studentom.
0: Bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki za studentów i jeszcze jedna szybka prośba od nas, to może żeby na hasło Radio Z studenci mieli przez pierwszy miesiąc, tak jak na lotnisku, taką szybką ścieżkę obsługi i wejścia do dziekanatu. Możemy się tak
2: umówić? U nas to jest zawsze.
1: O, to dobrze, to super, to bardzo dziękujemy, ściskamy mocno.
2: Dziękuję.
1: Załatwiliśmy jednym słowem, tak?
2: Tak.
3: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cały czas to do mnie nie dochodzi, że ktoś dzisiaj zagrał 550 tysięcy złotych w Rządzę Pieniądza Radia Z.
1: I tylko do godziny 16 jeszcze przez niecałe 12 minut każdy SMS to 25 tysięcy szans. SMS Radio Z 7353.

0: Max Magnon w Radiu Z. Pamiętacie ten program CPN? Ceny paliw niżej? Fajny był.
1: Ja pamiętam czasy, jak benzyna za 7 zł to było dużo.
0: Ach, rewelacja. Ale ktoś od nas ten program odgapił. Kto i dlaczego o tym w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z.
2: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
3: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
4: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
2: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
21: Po reklamie.
0: To czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 16, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Rafał Piech, prosimy.
1: Niemcy obniżają podatki na paliwa w Polsce. Rządzący czekają na decyzję prezydenta. Zaorał wyremontowaną drogę. Rolnik z Gliwic nie odzyska swojego ciągnika. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Na koniec wiadomości historia pani Marii.
0: 16.
1: Paliwo w Niemczech tańsze, ale wciąż droższe niż w Polsce. Rząd w Berlinie zdecydował się na czasowe obniżenie podatku, aby zahamować gwałtowny wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Ceny spadły o około 17 eurocentów za litr. Na przygraniczną stację wybrał się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, czy Niemcy już tankują u siebie?
4: Wciąż jednak na przygranicznych stacjach więcej osób z Niemiec tankuje w Polsce. Mimo redukcji podatku średnie ceny paliwa są i tak w Niemczech wyższe od kilkudziesięciu groszy do nawet blisko 2 złotych niż w Polsce. Mówił mi jeden z niemieckich kierowców w przygranicznym Leknic.
22: No nie jest od dzisiaj tania, jak jest ten podatek tania od państwa, ale ja dzisiaj na radio słyszę, że jest około 2 euro. Also jest jeszcze Polska tania jak tu.
4: Często też Niemcy z przygranicznych terenów wybierają polskie stacje, bo te są po prostu bliżej. Leknic, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: A dla przykładu mieszkańcy niemieckiego Leknic do stacji po polskiej stronie mają 10 minut drogi. W Polsce koalicja rządowa ma pomysł na obniżenie rekordowych cen na stacjach. Pomóc ma podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ustawa w tej sprawie czeka jednak na podpis prezydenta. Być może wyjaśni się coś wieczorem o 20:00, bowiem Karol Nawrocki wygłosi orędzie. A w Radiu Z o 18:00 dwie gościem Beaty Lubeckiej. W programie 3 pytania na koniec dnia będzie Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, wyją też syreny. Schrony pod szpitalami są dopiero w budowie. Jak w takim razie bezpiecznie zająć się pacjentami? Uniwersytecki Szpital nr 4 w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Przede wszystkim placówki medyczne nie powinny przestać leczyć pacjentów, bo w czasie wojny to właśnie one będą leczyć rannych. Kiedy wyją syreny, operacje więc dalej się odbywają. Ważne jednak, żeby zachować spokój, a chorych przenieść na przykład na korytarze, mówi mi dyrektorka szpitala Kamila Ćwik.
24: Należy pozamykać okna, umieścić przede wszystkim pacjentów między dwoma ścianami. Wewnątrz budynku jest korytarz, po dwóch stronach są sale chorych.
23: Pacjentów można też sprowadzić na niższe piętra czy do piwnicy. Wszystko zależy jednak od ich stanu zdrowia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Szpitale na Lubelszczyźnie budują schrony. To część większej inwestycji finansowanej z pieniędzy samorządów, rządu i Unii Europejskiej. Rolnik z Gliwic, który w sierpniu zaorał świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego traktora. Tak zdecydował sąd. Ciągnik 60-letniego Józefa Magiery został zabezpieczony przez prokuraturę na poczet ewentualnej kary. Dodatkowo nie był ubezpieczony. Dlaczego sąd nie zgodził się zwrócić pojazdu? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
25: Sąd stwierdził, że pan Józef musi wykazać, że traktor jest niezbędnym narzędziem jego codziennej pracy. Same wyjaśnienia nie wystarczą. Musi udokumentować, że prowadzi aktywne gospodarstwo.
26: Niewątpliwie taki wniosek złożymy, odpowiednio go udokumentujemy.
25: Mówi Adam Szewc, adwokat pana Józefa. Rolnik jest zawiedziony decyzją sądu.
27: No, widocznie, że sąd nie chce, żebym pracował na polu.
25: Ale jest też sukces. Sąd uchylił dozór policji, a pan Józef odzyska także wpłacone poręczenie majątkowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Rolnik zaorał część ulicy, twierdząc, że teren należy do niego. Trafił na tydzień do aresztu i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty wyceniono na 200 000 zł. Prokuratura wskazuje, że teren należy do miasta. Według urzędników pan Józef oddał działkę 25 lat temu. Jesień życia może być naprawdę ciekawa. W Radiu Z teraz niezwykła historia stulatki. Mówimy o tym nieprzypadkowo. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Pani Maria ma 100 lat i wciąż zajmuje się w jednej z warszawskich firm rachunkami. Jak mówi reporterowi Radia Z Michałowi Dziennickiemu, pracuje, bo chce i sprawia mi to dużą radość.
28: Pani cały czas lubi pracować.
29: O, przyzwyczajenie to jest drugą naturą. Liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle i wołam.
28: To można powiedzieć, że jest pani taką wewnętrzną, najwyższą izbą kontroli.
29: Jakby miał pan wejście do NIK-u, to ja się zgłaszam.
28: Ale to pani nie musi się przeze mnie zgłaszać. Pani tyle potrafi, że ho, ho.
29: A!
1: W tym zawodzie wiek się nie liczy. Pani Marii życzymy 200 lat.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Jak to mówią, w zdrowiu i w pogodzie. A pogody na pewno nie zabraknie, bo będziemy mieli piękną, słoneczną i to do końca tygodnia. W niedzielę coś tam się zacznie chmurzyć, ale dobra, pomalutku. Na razie mamy czwartek i do końca dnia jest super. W nocy chłód tylko na południowych krańcach, a jutro będziemy mieli ponad 20 stopni w całym kraju.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 5 minut po godzinie 16:00 to Artur Gadowski, ona jest ze snu i Artur tam dalej śpiewa, że ona jest ubrana w codzienność. Karpio, mnie się wydaje, że to nie jest do końca komplement, co?
30: Zależy, co człowiek nosi na co dzień.
0: To chyba źle świadczy o mnie, to nie miałam takiego zamiaru. Dzień dobry raz jeszcze, cieszymy się, że jesteście z nami. Robert Karpowicz
30: i Kasia Wilk, dzień dobry, cześć.

0: to Evo Max w Radio Z, 11 minut po 16. W niedzielę będzie bardzo fajne wydarzenie. Ja wiem, że dopiero czwartek, ale warto już planować. Mm-hmm. Mecz piłkarskich legend Polska-Włochy. U nich Buffon, Materazzi, u nas Dudek, Grzebłakow i reszta. Mamy bilety?
1: Tak jest, ale wcześniej chcielibyśmy usłyszeć o tych waszych małych czwartkowych sukcesach. Mm-hmm. No myślę, że jest taka pora, że macie już co opowiadać, więc zadam to pytanie, co wam się dzisiaj udało?
0: Ja byłem dzisiaj z synkiem u ortodonty. Uwaga! Na NFZ.
1: Karpiu, ale no. Nie wiem, ty synka zapisywałeś, jak jeszcze był w brzuchu u mamy, że to się udało?
0: Rok wcześniej. I udało się. A co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać. 321, 321, 321.

0: Niezmiennie wybitne od początku do końca. Zbigniew Wodecki w Radiu Z. 19 minut po 16. Ale tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli kiedyś zrobić jakiś taki zjazd wszystkich zwycięzców Rządzę Pieniądza, to trzeba narodowy wynająć.
1: Co najmniej.
0: Codziennie ktoś wygrywa. Marcin na przykład, ile wygrałeś?
2: Wow! Wygrałam 50 tysięcy!
1: No i rewelacja, ja bym z chęcią taką kasę przytuliła. A dzisiaj w Rządzę Pieniądza jest na przykład 55 tysięcy złotych. Mm-hmm. Jest też oczywiście nasza nagroda główna 550 tysięcy, ale to już naprawdę ostatni moment, żeby dołączyć do gry, bo o godzinie 17 co do sekundy losujemy ten wyjątkowy zwycięski numer.
0: Wykorzystajcie ten czas, bo do 17, jak wyślecie SMS, to my pomnożymy go 16 tysięcy razy. Jeden SMS, tak jakby ich przyszło 16 tysięcy, no to śmiało, bo niebawem finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353, a później krzyczycie jak Marcin, albo jeszcze głośniej.

0: I myślę, że nawet jeżeli ten czwartek do najlepszych nie należy, być może, to te dźwięki wynagradzają absolutnie wszystko. To R.E.M. w Radiu Z.
1: Za chwilę o 16.30 wiadomości w Radiu Z. Zerkniemy, na co poszła kasa z KPO, ale też sprawdzimy aktualną sytuację na drogach.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
17: A flat white?
14: Też.
17: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
20: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Po reklamie.
1: Pierwszy dzień października to czwartek, jest 16.30. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
24: Polska otrzymała z Brukseli blisko 33 miliardy złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Za te pieniądze kupiono m.in. 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał ostatni wniosek o wypłatę kolejnych ponad 50 miliardów. Środki zostaną zatwierdzone do końca roku i przeznaczone m.in. na budowę schronów. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wczoraj trafiła tam nieznana przesyłka. Po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala, ale po kilku godzinach zostali wypisani do domów. Badanie pakunku wykluczyło obecność podejrzanych substancji, mówi prokurator Marcin Kozak.
0: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona, przekazana do dalszych badań laboratoryjnych. Prokuratura wszczęła dochodzenie w kierunku artykułu 160 paragraf 1 narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
24: Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie nadano przesyłkę. Prace w polu jak orka i siew zbóż, a także wyciskanie soku z jabłek czy młócenie lnu. To wszystko już w najbliższą niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach wydarzenia pod hasłem Jesień w Skansenie czeka też kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Zablokowana droga krajowa nr 74 w Świętokrzyskiem między Kielcami a Opatowem niedaleko miejscowości Lechów. Ciężarówka zderzyła się z dwoma osobówkami. Policja kieruje na objazdy przez Milanowską Wólkę i Łagową. Duże korki na krajowej dziewiątce na Podkarpaciu po kolizji w Rudnej Małej. Zatory ciągną się od Głogowa Małopolskiego aż do węzła Rzeszów Północ. Zalecany objazd A4 lub drogami wojewódzkimi przez Jasionkę. I na koniec jeszcze S6 na Pomorzu między węzłami Koleczkowo Luzino, zablokowana jezdnia w kierunku Szczecina i jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Objazd w kierunku Szczecina przez węzeł Szemud, tam zderzyły się 4 osobówki. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
3: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Bardzo przyjemnie dzisiaj i tak będzie co najmniej do końca tego tygodnia. Co prawda chmury się powoli gromadzą, ale nie musimy się nimi przejmować, bo nie powinno z nich padać. W poniedziałek ta pogoda powoli będzie się psuć, więc cieszmy się jeszcze tymi ostatnimi chwilami tak pięknej, złotej jesieni, chociaż przecież jeszcze w drugiej połowie października potrafi być pięknie, prawda?
1: Tak będzie.
5: No i co, jesteśmy umówieni i mamy to.

0: Swedish House Mafia i Lyka Lee w Radiu Z. Happiness is so sad. A to jest po prostu wasz czwartek. Zresztą my mamy na to dowody. Sami posłuchajcie, co wam się dzisiaj udało.
1: Jestem totalnym beztalencie w kuchni, ale z pomocą tutoriala telefonu do mamy ugotowałem spaghetti. Jest pyszne.
2: Kupiłam babeczki dla dzieci i dowiozłam je dzieciom.
3: Mi się dzisiaj udało nauczyć już w końcu po wielu godzinnych próbach żonę parkować tyłem.
4: Zrobiłam sobie paznokcie przed urlopem.
5: Żona pozwoliła mi wyjść z kolegami. Powiedziała tylko, że muszę wcześniej wytapetować pokój, odkurzyć, posprzątać.
6: Wołaj tych kolegów z odkurzaczami, bo jedziecie we czwórkę na niedzielny mecz piłkarskich legend Polska-Włochy we Wrocławiu. Gratulacje.
0: Hip, hip, hurra!
7: Radio Z i już.
8: Reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgo.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
20: Nowy rok akademicki na wypasie?
21: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
20: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
21: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
22: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert.
8: Po reklamie.
6: Zawsze tam, gdzie ty, niech to będą słowa wasze do waszych telefonów. Niech te telefony będą pod ręką, bo po 17 finał Rządzę Pieniądza, gramy o 550 tysięcy złotych.
0: I przez ostatnie już niecałe 15 minut każdy wasz SMS przynosi wam 16 tysięcy szans na to, że już za chwilę razem się usłyszymy. No to ślijcie. SMS Radio Z 7353.

0: or another.
1: Ależ to będzie, a my razem z nimi One Way or Another w Radiu Z na chwilę przed godziną 17.
2: Wielka atrakcja turystyczna Poznania powróciła i nie chodzi o koziołki, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 17.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
5: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna pełna mobilizacja, ciężka praca.
6: Najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Po reklamie.
1: To czwartek, pierwszy dzień października. Na zegarach już prawie godzina 17. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
18: Pakt senacki, zagrożony spór w koalicji o mandat po generale Różańskim. Tajna debata w Europarlamencie, tematem rosyjskie ataki hybrydowe. Rusztowania zniknęły, poznański hejnał znów jest grany na cztery strony świata. Na horyzoncie kolejny możliwy zgrzyt w koalicji rządzącej, wskazanie kandydata w wyborach uzupełniających do Senatu. Chodzi o mandat po Mirosławie Różańskim, który wszedł do Izby z Polski 2050. Partia chce mieć prawo zgłoszenia kandydata, ale z tym może być kłopot. Dlaczego? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
19: Sprawa jest ważna, wszyscy są zgodni co do jednego. Kandydat powinien być wspólny. Problemem jest jednak wskazanie tego konkretnego. Bo tu głos chce mieć Polska 2050, a Paweł Ślis przypomina, my byliśmy i jesteśmy lojalni.
1: Nie wyobrażam sobie, że współkoalicjanci nie pokażą pewnej umowy i nie dotrzymają słowa, jeżeli chodzi o pakt senacki po świętej pamięci panu generale.
19: Według nieoficjalnych sygnałów to jednak możliwe. Koalicje czekają więc bardzo poważne rozmowy i to na dniach.
18: Kandydata trzeba zgłosić do 14 października. Zagrożenia hybrydowe i zabezpieczenie przesmyku Suwalskiego pod lupą Brukseli. Na wniosek europosłów Koalicji Obywatelskiej politycy z Komisji Bezpieczeństwa i wojskowi spotkali się na nadzwyczajnym i tajnym posiedzeniu. O szczegółach nasza reporterka Grażyna Wiatr.
7: Tajna debata dotyczyła możliwych odpowiedzi na rosnące ryzyko zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji, o których generał Piotr Błazeusz mówi wojnie w cieniu, ale z jasnym celem.
4: Po to, żeby operacyjnie przygotować potencjalne przyszłe pole walki.
7: Według generała na Rosję jednak działa odstraszająco to, że w odpowiedzi na ataki hybrydowe kraje Europy zwiększają pomoc dla Ukrainy.
4: To jest bardzo ważne, żeby druga strona zrozumiała, że nie ma szans.
7: Odstraszające ma być też zbliżanie się NATO i Unii Europejskiej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Unia Europejska w porozumieniu z NATO przygotowuje nowe przepisy i specjalny fundusz, które pozwolą na szybsze przemieszczanie wojsk. W internecie szukał informacji, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny. Stołeczni policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi Radio Z podinspektor Elwira Kozłowska.
0: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
18: O jego losie ostatecznie zdecyduje sąd. Rodzinny grozi mu pobyt w poprawczaku. Sanepid ostrzega, jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. We wrześniu liczba wszystkich zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Teraz jest dobry czas, aby się zaszczepić, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
8: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
18: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób, większość w aptekach. Duży kłopot dla wielbicieli pierników albo słodkich sosów i marynat. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Branża wieszczy duży wzrost cen. Skąd wzięły się te problemy? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
20: Pszczoły nagle nie przestały być przysłowiowo pracowite. Po prostu tego roku najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
21: Dochodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
20: Mimo to dużego wzrostu cen na sklepowych półkach i tak nie da się raczej uniknąć.
18: Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związanych m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Po prawie roku przerwy na wieżę ratuszową w Poznaniu wrócił hejnalista. Miejski hejnał znów płynie na 4 strony świata, mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
22: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżie i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
18: Poznański hejnał jest jednym z najstarszych w Polsce. Jego historia sięga XV wieku.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tej nocy wciąż bez opadów deszczu, to będzie przejrzysta i gwieździsta noc, ale uwaga, bo na południu, na Górnym Śląsku i w Małopolsce będą pojawiały się mgły, one będą utrudniały widzialność. W piątek będziemy mieli mnóstwo słońca, 23-24 stopnie to będzie norma. Jedynie chmury pojawią się na zachodzie, ale bez deszczu.

0: Radio Z.
1: Tak, jak mówiłem, że dzwonimy, to właściwie nie ma na co czekać, tylko właśnie już teraz wykręcać ten numer telefonu do osoby, której numer został wylosowany i już. Dzisiaj gramy o 550 tysięcy złotych. Ten pierwszy sygnał się pojawił i to jest akurat fajna wiadomość. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jaki radosny głos. Tutaj Radio Z. Ale ty chyba, kochany, już wiesz, kto do ciebie dzwoni, tak?
3: Jest zaskoczony, nie?
2: To doskonale. Cześć. Poprosimy cię, żebyś wyłączył radio, jeżeli ono gdzieś tam w tle gra. Jak masz na imię?
3: Olech.
2: Olech, tak?
3: Tak.
2: Co robisz o tej porze, w czwartek po południu?
3: Teraz jadę do domu, w trasie jestem.
1: Dobra, a jesteś w stanie się zatrzymać tak, żeby było bezpiecznie, żebyśmy mogli rozmawiać, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, jak wygrasz, choćby, nie tak, wiem, tak, 550 tysięcy.
2: Dobrze, dobrze, to ty spokojnie szukaj bezpiecznego miejsca, żebyśmy mogli porozmawiać. A w międzyczasie jeszcze powiedz, gdzie ten dom, w jakiej miejscowości?
3: Mieszkam w Lublin.
2: A ile kilometrów zostało ci do celu? I, no, myślę, że dom coraz bliżej, to my może co, do konkretów przejdziemy?
3: No, może.
1: Dobra. No, to dobra, to tak, to przechodzimy do konkretów. Słuchaj, na dzień dobry w pewniaku, w tym czerwonym portfelu Radia Z, koło nas, na naszym stole, jest dla ciebie przygotowane 13 tysięcy złotych. I tę kasę możesz zabrać i możemy jakby już zakończyć rozmowę. Nie musisz ryzykować, nie musisz z nami grać. Możesz po prostu wziąć swoje gwarantowane 13 tysięcy.
3: Nie.
2: Nie, no właśnie, jest druga opcja. Tutaj będziemy kusić, bo możesz również zrezygnować ze swojego pewniaka, wybrać jedną z walizek, a w nich dzisiaj nagroda główna to 550 tysięcy złotych. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby właśnie tyle było w twojej, jeżeli się na nią zdecydujesz. Może być też 55 tysięcy.
1: Też fajnie.
2: 15 tysięcy, super. No ale może być też mniej niż w tym portfelu. 5 tysięcy.
3: 5 tysięcy?
2: Tak.
1: No, to jest różnica. Między 5 a 13 to już jest różnica.
3: No wiem.
1: No właśnie, no to od ciebie wszystko zależy. Czy chcesz zaryzykować, zagrać i wylosować którąś z walizek, czy jednak zabrać tego pewniaka?
3: Zagra.
2: Olech, no to będę cię teraz testować. Dokładam 2000 do twojego pewniaka i już teraz w twoim portfelu jest 15 tysięcy złotych. To 3 razy więcej niż w tej walizce z piątką.
3: A jakby 20 była?
2: Twardy gracz z ciebie, co?
1: Sprawdzam, czy coś jeszcze jest.
2: No póki co... Póki co nic z tych kieszeni na razie nie wysupłaliśmy, więc na razie taka oferta jest na stole. 15 tysięcy, póki co to jest oferta dla ciebie. 15 tysięcy lub jedna z naszych walizek. Olech, co wybierasz?
3: 15 tysięcy właśnie.
2: Ostatecznie?
3: Nie, 15 tysięcy, niech będzie pewniak.
1: Niech będzie pewniak. No to słuchaj, jeśli ma być pewniak, to niech tak się stanie, bo właśnie wygrałeś w Radiu Z 15 tysięcy złotych.
3: Dziękuję.
1: Pewne i gwarantowane.
2: Rewelacja.
3: Jest fajnie.
1: Z kim też się tak myślę.
2: Do kogo zadzwonisz zaraz, żeby powiedzieć, że wygrałeś taką kasę w Radiu Z?
3: Do żony zadzwonię i powiem jej, że...
2: Ale super.
3: Wygrałem 15 tysięcy.
2: Dokładnie tak. Olech, to wyściskaj ją również od nas. Myślę, że to będzie dla was wyjątkowe popołudnie i naprawdę wyjątkowy wieczór.
3: Jest fajnie, tak.
1: Fajnie. Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Ściskamy was mocno. 15 tysięcy złotych wysyłamy do Olecha dzisiaj, ale gramy, bo przed nami finał tygodnia, a w tym finale czeka od teraz, od tego momentu 600 tysięcy złotych.
2: No to co? Grajcie i wygrywajcie. Wysyłacie hasło Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na Radio

0: cudowności Alex Warren i Ordinary w Radiu Z. Za każdym razem, jak słyszę ten numer, to myślę sobie, ale bym poszła na wesele. No bo do tego
1: mało
0: teraz...
1: to weselne.
0: Ale teraz do tego się pierwszy taniec tańczy, no.
1: Naprawdę? Do Alexa Warrena, tak?
0: Ja bym to chciała zobaczyć. Jeżeli ktoś z was bierze ślub, to 3-2-1.
1: Już się kiedyś wpraszaliśmy do ludzi na te śluby, nie róbmy tego. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to jednak trochę za szybkie na pierwszy taniec, bo to taki walczyk, nie? Raz, dwa, trzy.
0: Nie, no, ale dalibyśmy radę, daj spokój.
1: Ja bym się pogubił. Słuchajcie, sanepid wjeżdża do szkół, będą ważyć plecaki i więcej o tej akcji powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
19: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
20: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
19: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
20: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
19: A gładzie i farby?
20: Wiadomo!
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
1: 1 października to czwartek, jest 17.30. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
0: Dożywocie grozi myśliwemu z Lubelszczyzny. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 51-latka. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo z zamiarem ewentualnym podczas listopadowego polowania w okolicach Milejowa. Kula śmiertelnie trafiła 68-latka. Myśliwy tłumaczył, że pomylił człowieka z dzikiem. Nie przyznał się do winy, twierdząc, że to nieszczęśliwy wypadek. Dariusz L. obecnie przebywa na wolności, ma policyjny dozór. Sanepid ruszył do szkół i zważył plecaki uczniów podstawówek. Data nieprzypadkowa, dziś ogólnopolski Dzień Tornistra. Rekordziści nosili na plecach nawet 10 kg.
11: Nie wiedzą, co mają w tych tornistrach uczniowie i pakują wszystko do tornistru, pomimo to, że w szkole są zapewnione szafki szkolne indywidualnie.
0: Mówiła Marzena Ganczar z Sanepidu w Zielonej Górze. Warto przypomnieć, że codzienne dźwiganie ciężkich tornistrów może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Ogromne zainteresowanie kolejną odsłoną podlaskiego czeku turystycznego. W kilkanaście minut turyści pobrali prawie 6 tysięcy bonów na dopłaty do noclegów do wykorzystania w październiku. Kolejna szansa na czeki 2 listopada. A już teraz czas na wiadomości dla kierowców.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Zablokowany jeden pas na trasie S2 w Warszawie w kierunku Terespola na odcinku między węzłami Opacz, Aleja Krakowska, kolizja osobówki z busem. Zablokowana jezdnia w kierunku Radomia to ekspresowa siódemka w pobliżu Czekanówka na odcinku między węzłami Białobrzegi, północ a południe zderzyły się dwa auta osobowe. Teraz przenosimy się do Wielkopolski. Na Krajowej 15 w pobliżu Trzemeszowa osobówka potrąciła pierwszego. Droga w kierunku Gniezno-Strzelno jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez około 2 godziny. I jeszcze teraz utrudnienia na drodze krajowej numer 847 w pobliżu Lublina. W kierunku Warszawy zablokowany jeden pas po tym, jak auto uderzyło w bariery między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Dzisiaj pogoda naprawdę wymarzona na spacery, więc jeżeli właśnie wracacie z pracy i myślicie, czy wybrać zakupy, czy obowiązki, czy jednak uciec gdzieś na jakąś piękną polanę do lasu albo parku, to podpowiadam jednak to ostatnie. Nawet 25 stopni na zachodzie kraju, około 20 w centrum, bez opadów nie tylko dzisiaj, ale również przez najbliższe dni, do niedzieli włącznie.
1: Za 27 minut 18 to jak taka pogoda, to też słoneczne dźwięki prosto z Jamajki, znaczy z Polski.

0: A to jest całkiem nowy i pachnący numer od Keiry w Radiu Z, Na moje nieszczęście. A teraz będzie o influencerce, Andziax, kojarzysz?
1: Znaczy znam, tak, wiem, kojarzę, wiem, kto to jest.
0: Tak, taka blondynka, bardzo bogata influencerka i ona ma dla nas radę, bo pani Andziax poleca zainwestować 40 tysięcy złotych w łóżko. Ale jaki jest argument? Bo według pani Andziax warto, bo przecież my i tak połowę życia śpimy.
1: Pędzę, oczywiście, pędzę, kupuję, nie ma problemu. Tylko żeby kupić takie łóżko, to wcześniej trzeba spać na pieniądzach.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to Marisa w Radio Z, a 8:02, to już za chwilę Beata Lubecka rozmawiać będzie z wiceministrem aktywów państwowych Konradem Gołotą.
1: Radio Z i już. Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
25: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
25: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Po reklamie.
26: Mamy czwartkowe późne popołudnie, na zegarach już prawie godzina 18:00, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
0: 33-latek z nowymi zarzutami po śmiertelnym postrzeleniu policjanta koło Bolesławca. Kolejne kraje obniżają podatki na paliwa w Polsce. Rządzący czekają na decyzję prezydenta. W trzech pytaniach na koniec dnia Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych.
26: 18.
0: Jest zmiana zarzutów po śmierci postrzelonego policjanta koło Bolesławca. 33-latek odpowie za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Nie przyznał się do winy. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. Podejrzany odpowie za zabójstwo policjanta, nielegalne posiadanie broni, a także narkotyków. Był w przeszłości karany w Niemczech za nielegalne przewożenie broni. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, a działanie policji nadal wyjaśnia Biuro Spraw Wewnętrznych. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Jutro odbędzie się pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w kraju mundurowi oddadzą mu hołd, włączając syreny w radiowozach. Pacjenci na Pomorzu tracą szpital. Sąd ogłosił upadłość miejskiej placówki w Miastku, której długi przekraczają 40 milionów złotych. Od kilku tygodni placówka jest zamknięta. O szpitalu zrobiło się głośno w lipcu. NFZ nałożył wielomilionową karę za nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych przez zewnętrznego wykonawcę. Czechy, Niemcy, Słowacja i Włochy, kolejne kraje, wprowadzają ulgi i tańsze podatki, w ten sposób obniżając ceny paliw. W Polsce na razie nie widać szans na obniżki, bo prezydent nie podpisuje ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wysokie ceny na stacjach przekładają się na styl podróżowania, o czym przekonał się reporter Radia Z Michał Dzieniński.
2: Drogie tankowanie oznacza, że w podróży coraz częściej wybieramy własny posiłek albo tańszy w przydrożnym barze.
3: I jak się sporo zostawia pieniędzy na stacji?
2: Choć, jak przyznaje pan Piotr, w niektórych sytuacjach może to nam wyjść na zdrowie. Co, już nie idzie po hot doga?
5: Czy, no wie pan co, no hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe.
2: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
5: Oj, to nie jeden.
2: Światełko w tunelu, Orlen obniżył ceny hurtowe. Być może od przyszłego tygodnia paliwo będzie tańsze o kilkanaście groszy na litrze.
0: Być może ceny paliw i rządowa ustawa będą tematem orędzia prezydenta. To o godzinie 20. A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
17: Dzień dobry, z nami jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
17: Dzisiaj pan prezydent pytanie numer jeden ma wygłosić wieczorem orędzie o 20:00. Nie wiadomo o czym, czego się pan spodziewa?
16: Spodziewam się dużo wielkich słów, mało treści, bo prezydent, a nie chciałbym w ogóle tego bagatelizować, mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku zamienia się z prezydenta w wodzireja. Mamy doniesienia o tym, że chcą organizować imprezy masowe, że konie mają trafić do kancelarii prezydenta, a w międzyczasie zajmuje się seryjnie wetowaniem ustaw rządowych. I gdybym ja mógł zadać pytanie, to bym pewnie zadał sobie albo pani pytanie, czy na przykład nominacja nowego szefa SOP-u wzmacnia bezpieczeństwo Polski, czy je osłabia. Według mnie wzmacnia, prezydent
17: ma wątpliwości.
16: Mówi nie. Nominacje na pierwsze stopnie oficerskie w SKW, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego czy ABW wzmacnia czy osłabia Polskę? Według mnie wzmacnia, prezydent mówi nie. Sejf 180 miliardów złotych na obronność wzmacnia czy osłabia? Według mnie wzmacnia, prezydent mówi nie.
17: Ale czego może dotyczyć to orędzie? Na przykład ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych?
16: Pewnie tak, bo prezydent, który z jednej strony próbuje być prezydentem, premierem, carem, monarchą konstytucyjnym, o wszystkim decydować, a jego niektórzy urzędnicy mają bóle fantomowe, bo zapomnieli, że już nie są ministrami.
17: Oj, teraz złośliwy pan jest, oj, bardzo złośliwy.
16: No jestem złośliwy, nie jestem złośliwy, no tak to wygląda. Bo wtedy, kiedy jest dla nich wygodne, to próbują za rząd decydować, jakie prawo ma być stanowione. Prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat zawetował,
17: no tak, to wiemy, tak,
16: mniej ustaw niż Nawrocki w ciągu roku. I teraz. Rząd jest wybierany, jest większość parlamentarna, uchwala jakieś prawo, rząd prowadzi politykę i jest potem z tego rozliczany w wyborach. I teraz prezydent Nawrocki, jak jest to dla niego wygodne, to mówi nie, na to się nie zgodzę, tutaj rząd musi zrobić inaczej, tu zawetuje, tu nam zawetuje. Natomiast jak jest to dla niego wygodne, to mówi nie. Ja nie będę brał współodpowiedzialności, ja jestem prezydentem, niech rząd sobie radzi. Więc wydaje mi się, że będzie chciał spróbować znowu opowiedzieć o swoim wecie do ustawy o ponadmiarowych zyskach koncernów, czyli obniżenia cen na stacjach paliw, uzasadniając to w jakiś ekwilibrystyczny bardzo sposób.
17: Pytanie numer dwa, ale czy jest plan B, jeśli pan prezydent nie podpisze tej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych? Co zrobić, żeby obniżyć ceny paliw? Bo już inflacja poszła w górę. 4% za wrzesień.
16: Rozmawiamy o planie B, ale póki nie usłyszę wystąpienia pana prezydenta, nie będę o tym mówił.
17: Ale jest jakiś plan B?
16: No oczywiście, że się rozmawia o różnych alternatywach, ale lepiej o tym nie mówić, dlatego że no, po co spoilować, niech pan prezydent powie, co ma do powiedzenia. Wtedy rząd się do tego ustosunkuje.
17: No dobrze, ale przecież słyszymy, że nie możemy obniżyć marży, nie możemy obniżyć VAT-u, nie możemy obniżyć akcyzy, bo to wszystko po prostu też uderzy w budżet.
16: Oczywiście, że uderzy.
17: Który jest na dużym minusie.
16: Oczywiście, bo rosną wydatki na naukę, na zbrojenia, służbę zdrowia, na zbrojenia. Ja tego nie rozumiem. Jak ktoś umiałby sensownie wytłumaczyć, dlaczego prezydent może mieć problem z tym, że państwowy koncern paliwowy dołoży się do obniżki cen paliw, to ja chętnie tego wysłucham, bo ja nie widzę takiego wytłumaczenia. Chyba że chodzi o obronę interesów węgierskiego MOL-a, który też jest w Polsce obecny, no to wtedy sytuacja staje się bardziej klarowna, bo prezydent bardzo chętnie stoi, tak jak w przypadku afery Zonda Krypto, gdzie kilka razy mówił nie, w interesie firm i jeszcze w dodatku zagranicznych firm. Natomiast jak chodzi o interes bezpieczeństwa Polski czy o portfele Polaków, to już taki skłonny do działania
17: i
16: nie jest.
17: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Minister Gołota też zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Jutro piątek, czekamy oczywiście z wielką niecierpliwością, a warto, bo pogoda będzie nam sprzyjała od 19 do 24 stopni, mnóstwo słońca, lekkie chmury pojawią się na zachodzie, ale oczywiście bez opadów deszczu. W nocy czekają nas mgły, głównie na południu, sobota równie piękna, a w niedzielę coś tam zacznie się leciutko psuć na wschodzie.

0: ależ to się cudnie niesie, żeby się poszło do klubu po 30, o czym ja w ogóle mówię. Graceland.
1: Po 40 dopiero się chodzi do klubu.
0: No, na te...
1: Jeszcze musisz poczekać.
0: Na te gordonki. Gordonki znasz?
1: Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Gordonki dla trzylatków, doskonała impreza, naprawdę polecam.
1: Ale jestem teraz... na etapie 6-7.
0: Dobra, nie, to teraz się przenosimy. Uwaga, podróżujemy. Uwaga. No właśnie.
1: Ach, dobre.
0: Bo jesteśmy w Meksyku. Czytam właśnie, że Gwardia Narodowa Meksyku przyjęła w swoje szeregi ciułałę o imieniu Komando. Komando waży 2 kilogramy, mierzy jakieś 20 centymetrów.
1: Nie bywało.
0: I Komando ma ratować świat. Znaczy Meksyk na początku.
1: Na początek. Ale wyobraź sobie, że czekasz gdzieś tam, wiesz, na jakąś taką pomoc. Jesteś uwięziona i wysyłają po ciebie ciułałę. No, za rękaw cię nie wyciągnie.
0: Najgorszej będzie, jak on po drodze zobaczy większego od siebie. Przecież od razu zacznie ujadać.
1: Nie ma problemu z tym, żeby chihuahua spotkał większego od siebie. W ogóle.

Avicii doskonale to gra w waszych samochodach. Mam nadzieję, że równie doskonale stoi się przy tym w korkach. A o tym, gdzie stoicie w wiadomościach Radia Z, powiemy już za chwilę o 18.30.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Czujesz, że znowu coś ci rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Po reklamie.
21: Punktualnie 18.30, mamy czwartek, 1 października. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu pojawiła się Ola Wojciechowska. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. 46-latek, który w tej firmie pracował, zrobił to celowo, bo chciał się zemścić, tak twierdzi policja. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowy areszt na 3 miesiące. Nie tylko skoki i piłka nożna, grzybobranie też jest polskim sportem narodowym, ale jak go uprawiać bez kontuzji, czyli zatruć? Warszawskie Lasy Miejskie otwierają warsztaty, chodź z nami na grzyby.
23: Jak nie pomylić czubajki kanii?
0: pani z muchomorem. Gdzie szukać podgrzybków, a gdzie gąsek? Oraz co ma z tym wspólnego mykoryza? Tego i znacznie więcej dowiecie się przychodząc na nasze zajęcia.
22: Mówi Anastazja Mazur, edukatorka lasów miejskich. Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacji Ekologicznej i są bezpłatne. Zapisać można się na stronie lasów miejskich. Fragment kamiennego, ponad 600-letniego muru odkryli archeolodzy podczas remontu Zamku Żupnego w Wieliczce. Są to prawdopodobnie pozostałości umocnień tego obiektu. Trzeba je teraz dobrze zabezpieczyć, by w przyszłości zostały udostępnione zwiedzającym.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Zablokowana jest droga krajowa 53 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku pasem Szczytno. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Objazd jest ulicami miasta Jedwabno. Jeszcze przez co najmniej 2 godziny będą problemy z przejazdem drogą krajową 74 w Świętokrzyskiem. Między Kielcami a Opatowem, niedaleko miejscowości Lechów, ciężarówka zderzyła się z 2 osobówkami i policja kieruje tam na miejscu ruchem wahadłowo. Na koniec S6 na Pomorzu. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska i jezdnia w stronę Szczecina na węźle Szemut. Osobówka najechała tam na barierę, a następnie spowodowała kolizję innych aut. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dajcie znać.
2: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
20: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Naprawdę musimy się nacieszyć tym słońcem, które zostanie jeszcze z nami na pewno do końca tego tygodnia. Niestety, no w tym przyszłym już tak słonecznie nie będzie, ale ta pogoda będzie się psuć stopniowo i jest to jakieś pocieszenie. Noc chłodna, możliwe przymrozki na południu kraju. Jutro od 23 do maksymalnie 18 stopni.
21: No to zanim spadnie deszcz, jak śpiewają Kuban Mrozo i Faust, posłuchajmy Radia Z, bo tu fajnie grają. Za 27 minut 19. Kasia Wilk
23: i Robert Karpowicz. Hej, hej!

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Nie nudzi mi się ten numer, oj nie. Lost Frequencies, Marie Froise i Paraiso w Radiu Z. Ja wiem, że to jest bardzo ciepła jesień, ale za każdym razem jak słyszę ten numer, to mam wrażenie, że my tam jesteśmy z nimi na tej portugalskiej plaży.
1: Dopasowali się do nas, nie? Wiedzieli, kiedy wyskoczyć z tym numerem.
0: Oj, tak. Pomyśleli,
1: słuchaj, zaśpiewamy po portugalsku, ale w trakcie złotej polskiej jesieni. To będzie dobrze grało. Świetnie, że się dogadaliśmy. My też mamy się czym chwalić, jeśli chodzi o polską muzykę, bo mamy taką artystkę jak Dia, która takie przeboje

0: folkowe jak W moim ogródecku albo Lipka tworzy w dobrych, drillowych dźwiękach. I do tego stopnia zyskała popularność, że zaproszono ją do Color Studio. 8,5 miliona subskrybentów. Tam Bruno Mars na przykład śpiewał. I Dia też.
1: Tak, Dia będzie dzisiaj gościnią w programie Mateusza Ptaszyńskiego po godzinie 20. Ale my mamy taki przedsmak dla was, więc posłuchajcie, jakie cuda tworzy ta dziewczyna.

0: Oj, fajne, fajne, naprawdę, ja bym grała. Pan też się zgadza i super.
1: Reklama. Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
2: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
1: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
1: Aflofarm.
4: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali!
5: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu Z. 19. Już za moment, punktualnie o 19 polecamy waszej uwadze wiadomości Radia Z. W nich między innymi zajrzymy do Pekinu i na tamtejsze korty tenisowe. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
2: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
1: Musiałem wam to powiedzieć.
2: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
1: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste. Prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, pierwszy dzień października, zbliża się godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Zaprasza Ola Wojciechowska.
11: Dużo słów, mało treści, mówi gość Radia Z o zapowiedzianym orędziu prezydenta. Polak z ciężkim urazem głowy wrócił z Filipin, pierwsze badania za nim. Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Pekinie ograł mocnego rywala.
0: Dziewiętnasta.
11: Za godzinę prezydent wygłosi orędzie, ale Kancelaria Głowy Państwa nie zdradza, czego ma dotyczyć. Spodziewam się dużo wielkich słów, ale mało treści. Ocenił w programie Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Po rozmowie z nim Beata Lubecka.
20: Dzień dobry, dobry wieczór.
11: Beata, skąd takie nastawienie?
20: No, wiceminister Gołota z Lewicy nie oszczędzał prezydenta, mówiąc, że Karol Nawrocki zamienia się w Wodzireja, chcąc sprowadzać na przykład do Pałacu konie, a w międzyczasie zajmuje się wetowaniem ustaw rządu.
21: Próbuje być prezydentem, premierem, carem, monarchą konstytucyjnym, o wszystkim decydować, a jego niektórzy urzędnicy mają bóle fantomowe, bo zapomnieli, że już nie są ministrami.
20: Według wiceszefa aktywów państwowych orędzie będzie poświęcone na kolejne weto w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych od nadmiarowych zysków. Czy zatem jest plan B? Czy rząd ma plan, co zrobić przy braku współpracy ze strony prezydenta, żeby obniżyć ceny paliw, a inflacja już rośnie, a to pewnie dopiero początek? Mamy plan, odpowiada wiceminister Gołota i dodaje, że nie będzie niczego zdradzać, zanim nie wysłucha, co prezydent ma dziś wieczorem do powiedzenia.
11: Cała rozmowa z wiceministrem aktywów państwowych Konradem Gołotą na Radio ZPL, a także na naszym kanale na YouTubie.

0: Przetrzymywał i handlował dzikimi zwierzętami, choć oficjalnie prowadził cyrk. W Poznaniu ruszył proces apelacyjny Macieja M., którego sąd niższej instancji skazał na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Obrona chce uchylenia wyroku, prokuratura się na to nie zgadza. Argumentów obu stron wysłuchał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Obrona Macieja M. podważa wiarygodność zeznań niektórych świadków i podkreśla, że oskarżony osiągnął wielkie sukcesy hodowlane, ponieważ zapewnił zwierzętom odpowiednie warunki, mówi radca prawny Marcin Dybowski.
2: Szpak balijski, którego w momencie, kiedy pan je dostał, na całym świecie było 1000 par i u pana rokrocznie dochodziło do lęgów tych ptaków. Między innymi dlatego, że nie sprzątano im w okresie lęgowym.
3: Dobrostan to nie jest tylko zaspokajanie potrzeb fizycznych, ale także psychicznych. Zwierzęta rodziły we własnych odchodach.
1: Odpowiada oskarżyciel posiłkowy adwokat Katarzyna Topczewska. Ze względu na zawiłość sprawy wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: O ośrodku w Pyszącej w Wielkopolsce zrobiło się głośno 9 lat temu. Fundacja Viva ujawniła, że jest tam przetrzymywanych w złych warunkach około 300 dzikich zwierząt, między innymi tygrysy i lamparty. Do Polski rządowym samolotem wrócił dziś 42-latek, który podczas pobytu na Filipinach doznał ciężkiego urazu głowy. Lekarze zajęli się Piotrem Moczulskim w szpitalu klinicznym w Białymstoku. Przeszedł już pierwsze badania, mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, wicedyrektor placówki.
4: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: 46-letni Piotr Moczulski wymaga całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. W transporcie do Polski rodzinie pacjenta pomogły Ministerstwo Obrony Narodowej i Urząd Miejski w Białymstoku. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie. Polak wyeliminował dużo wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tiena. Ze mną w studiu dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
5: Dobry wieczór.
0: Hubi zaimponował grą po kiepskim początku tego pojedynku.
5: A jak wrocławianin kontynuuje dobrą pasę po występie w finale w chińskim Chengdu. Dziś pokazał świetną reakcję na przegranego pierwszego seta 5-7. W 2 kolejnych partiach miał już mecz pod kontrolą 6-3 i 6-4 na korzyść Polaka. Teraz na jego drodze stanie Francuz Artigea. Za burtą wśród singlistek niestety Magdalinet, która nie ugrała choćby seta z Czeszką Kateriną Siniakową. Swoją najbliższą rywalkę poznała Iga Świątek, która na otwarcie miała wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Shin Yu Gao. Kwalifikantka ograła bowiem Węgierkę Panę Uwardi 6-2 i 6-3.
0: Więcej sportu od Mateusza za godzinę. Teraz za to odrobina kultury.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To symboliczne domknięcie historii. Dotąd nigdzie nie pokazywany obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie dziś trafił do rejestru zabytków i na trwałe został zapisany jako dziedzictwo kulturowe. W czasie wojny obraz Malczewskiego został zrabowany z Muzeum Narodowego, potem przez dekady krążył po międzynarodowym rynku sztuki i jego kolejni właściciele nie mieli świadomości, że należy do polskiego muzeum. Dzisiejsze wpisanie obrazu do rejestru zabytków zamyka rozdział jego tułaczki. Szymanowski, Bacewicz, Kilar na inaugurację nowego sezonu Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Dzieła najsłynniejszych polskich kompozytorów zabrzmią podczas koncertu 2 i 3 października w sali koncertowej. Tegoroczny sezon jest jubileuszowym, związanym ze 125-leciem Filharmonii Narodowej. O czym pisać, by dzieci chciały czytać? Jak to robić, by łączyć wiedzę z zabawą? Wie to Emilia Kiereś, autorka książki Szkatułka Muzyka spoza czasu, za którą dostała nagrodę Koziołka Matołka w ogólnopolskim konkursie literackim. Bohaterem tej historii jest 13-letni Wojtek, który w ogrodzie znajduje metalową skrzynię, a w niej nieco biżuterii, kryształowe naczynia i tajemniczy list. Od tego momentu dzieje się przygoda, która doprowadzi Wojtka do odkrycia niezwykłej tajemnicy.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Mnóstwo słońca i tak jeszcze będzie do końca tego tygodnia i należy tym się cieszyć. Z nami już Mateusz Ptaszyński. Dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry, widzę, że zostawiłeś takie sreberko, a w zasadzie złotko po czekoladzie, a gdzie dla mnie?
7: Przepraszam. Wiesz co, może jakieś w torebce znajdę, ale na twoim miejscu jednak tego z torebki to bym nie jadła.
8: A, dobra. Czyli ale... to nie jest czekolada, tak?
7: Nie, to jest czekolada. Mateusz, chodzi o to, że w kobiecej torebce na Boga jest tyle różnych rzeczy, ale nie te, o jakich ty myślisz.
8: Zapraszam na listę, lubię to.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Radio Z.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

Temper City, Self-Aware na miejscu 10. Listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców, jak zawsze na radioz.pl. Roxy Jesień Trwa bez końca, propozycja do listy, świeża sprawa, głosujcie.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Ale Kelly, miejsce 9 dzisiejszego wydania listy Lubię To w Radiu Z. Płyta niespodzianka. Płyta niespodzianka czeka na kogoś z was. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Mężczyzna po 50 dzisiaj jest numerem 1. Można? Można? Jest życie po 50? Jak słychać jest? Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To. Tam głosujecie, a pod 321-321-321 dzwonicie, żeby powiedzieć, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. A Jasiek Piwowarczyk w propozycjach. Obłoki.

0: Bajkuba. Chłopaki dzisiaj na miejscu 8. Wczoraj byli na pierwszym, był dzień chłopaka, no ale to co, to dzisiaj nie mogą być? No głosujcie, może jutro wrócą na szczyt. Zapraszam na radio.z.pl, tam głosujecie na swoich ulubieńców. Za chwilę Dawid Podsiadło, utwór Na błysk. To jest piosenka, która mimo upływu czasu dalej nie spada z listy top 5, jeśli chodzi o najczęściej grane piosenki w polskich stacjach radiowych. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
23: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
23: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Janie, skarpeta na pieniądze.
26: Się rozpadła.
25: Noż do 100.
26: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
27: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
28: Blik.
29: Po reklamie.
30: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: Fast Boy, Music Sounds na miejscu szóstym. Listy lubię to w Radiu Z, to teraz premierowe nagranie. Ash, nie wiem czy znacie tę dziewczynę. To jest amerykańska piosenkarka, autorka tekstów. Znana singla, który pojawił się w filmie Netflixa Do wszystkich chłopców, PS, Wciąż kocham cię. No i ta piosenka sprawiła, że dostała się do mainstreamu, do takiej masowej świadomości. I teraz mamy ją z nagraniem Stop the Wedding. Myślę, że to nie będzie piosenka na pierwszy taniec, skoro ma zatrzymywać wesele. Aż w Radiu Z, poznajcie ją i zagłosujcie na Radiu Z.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Z. Można się rozmarzyć, słuchając tego utworu. Słuchajcie, dzisiaj po godzinie 20 w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku dziewczyna, która namieszała ostatnio sporo, jeśli chodzi o internet i o podejście do piosenek, które mają taką folkową nutę w sobie. Nazywa się, no może niech sama się przedstawi i zaprosi.
1: Cześć, z tej Dia. Już dzisiaj po 20 będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w programie Lubię To w Radiu Z. W międzyczasie będziemy też na TikToku, także oglądajcie, słuchajcie, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, to Dia, która dzisiaj razem z nami po 20. A za chwilę na czwartym Sarsa. Czy będziemy się pamiętać na liście Lubię To?
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
3: Otwieramy z Leną gabinet.
4: U nas to nie przejedzie.
2: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
5: Ale u pacjentów może być trudno, bo
6: u nas wszyscy zdrowi.
2: Czasem wystarczy powiedzieć: nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz,

0: Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: David Guetta, Alex Stick Figure, Run Run River dzisiaj na miejscu trzecim. A kto na pierwszym? Jeśli wiecie, to dzwońcie. Mogę wam powiedzieć, że no, to jest założyciel kultowego polskiego zespołu. Już go w nim nie ma, ale był. On jest dzisiaj number one. A to Dawid i Margaret na drugim dzisiaj.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to?

Dawid Kwiatkowski, Margaret na drugim. A to propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym. Mrozu, Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. To granie koncertów pewnie. No i Mrozu zaczął swoją trasę koncertową. Powodzonka życzymy.

0: razu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To wie Arek z okolic Częstochowy.
1: Moim zdaniem na miejscu pierwszym dzisiaj jest Artur Rojek i jego nowa piosenka Mirafiori.
0: Wszystko się zgadza. Płyta niespodzianka dla ciebie, Artur numer 1.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dobry wieczór. W czwartek 1 października najnowsze wiadomości. Jola Wojciechowska.
4: Zatrzymania, zarzuty i areszt. Śledztwo w sprawie kolegi Muchomanom nabiera tempa. Cały rosyjski arsenał za obwód królewiecki. Putin ostrzega kraje NATO. 100 lat i etat. Niezwykłe spotkanie reportera Radia Z ze stulatką.
3: 20.
4: 11 osób zatrzymanych, 6 idzie do aresztu. Przyspieszyło śledztwo w sprawie Collegium Humanum. To nie była tylko afera dyplomowa, to była zorganizowana mafia, która za miliony złotych handlowała bezpieczeństwem granic i państwowymi dokumentami. Skomentował na X-ie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zatrzymani zarobili ponad 22 miliony złotych na nielegalnym ułatwianiu pobytu w Polsce setkom cudzoziemców, głównie z Rosji i Białorusi. Wystawiali im fałszywe papiery o studiach i zatrudnieniu. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóch z nich także założenia i kierowania nią. Hałda Pokój w Rudzie Śląskiej hałdą niezgody. Od lat płonie, pyli i truje, a najnowsze badania potwierdziły wysokie stężenie szkodliwych metali ciężkich. Władze Rudy Śląskiej zarzucają spółce, że to jej wina i że hałda zagraża mieszkańcom. O szczegółach tej sprawy nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
5: Miasto zawiadomiło prokuraturę w sprawie działań SRK. Prezydent Michał Pierończyk wskazuje na znaczne zanieczyszczenie środowiska i domaga się zmiany prac na hałdzie, by ograniczyć pylenie.
6: Wystąpiliśmy i do wojewody śląskiego, Ministerstw Energii, Klimatu, Środowiska.
5: SRK odpowiada, że miasto od 2 lat wiedziało o obecności metali ciężkich i nie miało uwag do rekultywacji. Spółka nie wyjaśnia, skąd wzięły się toksyny. Sama wcześniej zawiadomiła prokuraturę, ale ta sprawę umorzyła. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Część hałdy jest już wygaszona. Rekultywować trzeba jeszcze fragment najbardziej zanieczyszczony metalami ciężkimi. Rosja zaatakuje całą bronią, jaką posiada, żeby bronić obwodu królewieckiego. Ostrzega Putin i mówi, że w grę wchodzi także broń masowego rażenia, bo nie można mieć pewności, że nigdy nie zostanie użyta. Jednocześnie wysyła sprzeczny komunikat, że trzeba takiemu scenariuszowi zapobiec. A co na to NATO? Szef sojuszu Mark Rutte uspokaja, że ryzyko zbrojnego starcia z Rosją jest niewielkie, ale kraje muszą się przygotować na kolejne ataki hybrydowe. Powinny też nadal wspierać Ukrainę. Mam nadzieję, że do Putina dotrze, że to nie tylko Ukraińcy cierpią z powodu wojny, którą on wybrał. Cała Rosja płaci za to ogromną cenę. Putin wysyła dziesiątki tysięcy młodych Rosjan każdego miesiąca na śmierć. Po nic. Ponosi porażkę na placu bitwy i nie udaje mu się nas zastraszyć. Powiedział Rutte w trakcie wizyty we wspólnej bazie wojskowej Niemiec i Holandii. Niezwykłe spotkanie reportera Radia Z w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Michał Dzienyński odwiedził w pracy stulatkę panią Marię. Mimo swojego imponującego wieku ciągle pracuje, bo chce. W jednej niewielkich firm w Warszawie zajmuje się rachunkami.
7: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
8: 100 lat to za mało.
7: Drugą setkę by się chciało.
8: No to tego właśnie życzymy.
4: Na zdjęciach i filmie Michała Dzienyńskiego na X-ie zobaczycie, jak wygląda praca pani Marii.
9: Jakiś tam kamień filozoficzny chyba znalazła.
4: Nie wiem, ale czy ty zamierzasz pracować do setki?
9: No pewnie. Przy sporcie?
4: W Radiu Z?
9: Zapraszam.
4: To zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
11: Ostatnie szlify przed Rumunią. Piłkarska reprezentacja Polski ma za sobą oficjalny trening w przededniu trzeciego meczu w Lidze Narodów Dywizji B. Biało-czerwoni do tej pory ugrali tylko punkt z Bośnią i Hercegowiną, przez co notowania selekcjonera Jana Urbana spadają łeb na szyję. Co on sam uważa, że gra o posadę?
12: Za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
11: Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. Relacje jutro oczywiście w Radiu Z. Dziś w elicie tych rozgrywek dojdzie do ciekawej konfrontacji w Kopenhadze. Dania podejmie Portugalię. W ekipie rywali zabraknie Cristiano Ronaldo, który wczoraj nagle postanowił opuścić zgrupowanie po konflikcie z trenerem kadry i zakończył swoją reprezentacyjną karierę. Szanse, że zmieni zdanie, są iluzoryczne. Do sezonu zimowego jeszcze trochę zostało, ale Polski Związek Narciarski postanowił wzmocnić kadrę naszych skoczków. Doradcą zarządu został Kamil Stoch, który w marcu tego roku zakończył swoją wspaniałą karierę. Jak czytamy w komunikacie, jego wybitne doświadczenie ma posłużyć rozwojowi tej dyscypliny. Nowy sezon Pucharu Świata rusza 20 listopada w norweskim Lillehammer.
10: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Kolejny ciepły wieczór, bo od 11 stopni w Zakopanem przez 12 w Suwałkach, Olsztyn 13, 16 w Koszalinie, Warszawa 15, niewiele mniej, a nawet 18 w Szczecinie za godzinę. Słuchajcie, 18 stopni o 21, dawno nie było takich temperatur, więc skorzystajcie, ale z Radiem Z na słuchawkach, bo wyjątkowy gość za chwilę w studiu.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Odpalamy też live'a na profilu Radio Z na TikToku, nie może was zabraknąć. Będzie Dia, więc będziemy śpiewać połączenie muzyki słowiańskiej, polskiego folku. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc świętujemy razem w Radio Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. ONA, kiedy powiem sobie dość na początek tej godziny.

0: David Guetta, Terry Swims, jestem?
1: Halo, o jestem, David Guetta, Teddy Swims w Radiu Z. I słuchajcie, dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, 1 października w kalendarzu, więc wyjątkowa dziewczyna razem z nami, Dia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dia, która tworzy muzykę, która jest takim połączeniem słowiańskiego i polskiego folkloru, ale to jest też połączenie muzyki miejskiej, elektronicznej, drill folk. Pierwszy raz słyszę o takim gatunku, więc dziękuję, że mogę go poznać dzięki tobie i mam nadzieję, że słuchacze też poznają.
2: Ja go stworzyłam w sumie chyba.
1: Tak, aż tak?
2: Tak.
1: Bo co, wcześniej był jakiś folk pop, coś takiego funkcjonowało?
2: Neofolk, ale jak ogarnęłam, czym dokładnie jest neofolk, to zdałam sobie sprawę, że ja nie tworzę takiej muzyki do końca.
1: A czym jest ten drill folk w takim razie?
2: No to jest właśnie to, co tworzę, czyli folk w połączeniu z drillem.
1: A czym jest drill? Czym jest drill? Weź, musisz tłumaczyć, wiesz, jestem trochę starszy od ciebie.
2: Odłam hip-hopu, taki bardzo uliczny, mroczny, drillowcy, tak, z Anglii, Londynu, tego typu.
1: W sensie tacy, na których się uważa na ulicy, nie wchodzi się w ciemne zaułki, bo oni tam są, tak?
2: Tak, ale ja nie jestem taka groźna.
1: Nie, no musicie wejść na live'a na profilu Radia Z na TikToku. Dia jest w takim fajnym, czerwonym dresiku, także ja bym się jej nie bał generalnie na ulicy, chociaż nie wiem, może zna jakieś chwyty karate.
2: Dogadamy się.
1: Dia, czyli Klaudia Opoka, jest razem z nami. Podbija internet swoim białym śpiewem, a nie tylko białym śpiewem. Dzisiaj myślę, że sporo takich będziemy tłumaczyć, widzisz. Nie tylko drill folk, ale biały śpiew to też jest coś, czego pewnie słuchacze Radia Z nie kojarzą. Da się to wytłumaczyć słowami, czy bardziej musiałabyś to zaprezentować?
2: Da się wytłumaczyć słowami. Krótko mówiąc, jest to śpiew bardzo krzyczany. Mhm. I donośny.
1: Czyli taki kojarzący się, nie wiem, górale tak śpiewają.
2: Tak, po prostu krzyczysz głośno, hej! I tak śpiewasz.
1: No to jak każdy na jakiejś imprezie, to myślę, że to może być łatwe dla ludzi do zapamiętania.
2: Oczywiście, że tak. Mamy to w sobie, Słowianie.
1: No dobra, ale czy to jest bardziej przystępne dla każdego z nas, na przykład, żeby się tego nauczyć? Czy to też jest, to się wydaje krzyczenie, a to jest technika cała za tym stojąca?
2: No oczywiście, to było powiedziane krótko, jakbym miała mówić dłużej, to jest technika za tym stojąca, żeby sobie po prostu nie zedrzeć gardła.
1: Okej. No to mam nadzieję, że tego się nauczymy. Ty też nam coś zaśpiewasz. Zapraszamy, jesteśmy na live'ie na profilu Radia Z na TikToku i gramy po polsku. Sylwia Grzeszczak, teraz Mango.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Z, 20 minut po 20. Dzisiaj święto polskiej muzyki, więc Dia razem z nami, która popularyzuje tę polską muzykę. No właśnie, czy ty nie bałaś się, że ludzie potraktują ten taki rapowo-folkowy, czy jak to już nazwaliśmy, drill-folkowy eksperyment jako ciekawostkę i skończysz po prostu jako gwiazda jednego przeboju? Martwisz się o to czasem?
1: Przed pierwszą moją piosenką trochę tak było, ale już jest 18 teraz, więc to już dawno za mną.
0: Okej. Okay. No i dzisiaj też to udowodnimy, bo fragment jednej zagramy, a drugą zaśpiewasz. To będą dwie zupełnie inne, więc udowodnimy, że jest ten wachlarz, tak? Patrzę na wydawcę Dawida, widzę, że kręci głową, potakując, więc wszystko się zgadza. Słuchajcie, zapraszamy na TikToka, tam zachęcamy do zadawania też pytań do Dii, czyli Claudio Poki. Właśnie, czy ty chcesz funkcjonować tylko jako Dia, czy również jako Claudio Poka?
1: Raczej jako Dia.
0: Po prostu.
1: Tak, dla bliskich Klaudia.
0: Dobra, zapraszamy na TikToka, może zdradzisz nam w ogóle, jakie są korzenie tego właśnie pseudonimu. Zapraszamy, a za chwilę gramy Tea Love i Warszawa w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.

Pink, What About Us w Radiu Z, 28 minut do 21. Program Lubię To. Jesteśmy na live na TikToku razem z Dio, dziewczyną, która podbija internet swoim drill folkiem. No właśnie, no to może taką jedną z piosenek mamy przygotowaną. Puścimy sobie fragmencik, posłuchajcie, na pewno to kojarzycie z internetu. Czerwony.

0: Ze Skrillexem mogłabyś coś zrobić, żeby mi się tak skojarzyło, wiesz, ten beat taki on kiedyś miał w swoich kawałkach. W ogóle pamiętasz Skrillexa?
1: Kiedyś. Kojarzę.
0: No, bo no teraz jakoś trochę przepadł i
1: tak,
0: co innego robi.
1: No.
0: Dobrze, a jesteś gotowa, żeby to odtworzyć teraz na antenie?
1: Spróbujmy.
0: To prosimy o ciszę.
1: Czerwone jagody spadają do wody, powiadają ludzie, że nie mam urody. Uroda, urodo, gdybym ja cię miała, miałabym ja chłopca, jakiego chciała.
0: Nie, no, brawo, ale nie wiesz mnie do tego beatmakera, bo...
1: Ale weszło.
0: Tak, weszło?
1: Tak,
0: ale to już szło w jakieś, wiesz, taki bardziej, mocniejsze coś, jakiś taki hard po prostu, trans, techno,
1: trochę
0: czy coś.
1: Techno, no.
0: No fajnie, naprawdę potrafisz to tworzyć tak na zwołanie, więc myślę, że obroniłaś się tutaj gdzieś przed całą Polską w tym momencie, no.
1: Bez autotuna,
0: tak, no, czyli to są na żywo koncerty, tak? Zawsze?
1: Zawsze.
0: Zawsze.
1: Totalnie zawsze.
0: Ale co, jak w telewizji, bo opowiadaj, że byłaś ostatnio u Kuby Wojewódzkiego, wiem, że teraz te takie występy są na żywo, ale kiedyś na przykład u niego, jak występowały zespoły, to z playbacku grały. Czy wyobrażasz sobie, że zapraszają cię do telewizji i musisz zagrać z playbacku?
1: Też słyszałam właśnie, że w jakichś śniadaniówkach też grają z playbacku.
0: Się, no.
1: Całe szczęście nigdy nie dostałam nawet takiej propozycji, takiej sugestii.
0: Okej. Okay.
1: Także może się coś zmieniło.
0: No ale gdyby, to odmawiasz raczej.
1: Odmawiam. Walczę o to, żeby zaśpiewać na żywo.
0: Ja ci zaraz opowiem na TikToku, co zrobił pewien taki polski zespół kiedyś, jak kazali im z playbacku zaśpiewać. Jaki chwyt na gitarze zastosowali wtedy. Ale to było 20 lat temu, więc myślę, że się przedawniło. Wracamy za chwilę. Dia jest razem z nami. Jesteśmy na live na TikToku cały czas.

0: Alcazar w Radio Z, a z nami Dia cały czas, czyli przedstawicielka drill folku, gatunku, który sama wymyśliła. Sławomir wymyślił rock polo, a ona wymyśliła drill folk. Może to się przyjmie. Mamy taką nadzieję. Rozmawialiśmy sobie na TikToku, bo mamy cały czas live'a na profilu Radio Z o Eurowizji. Ty wspominałaś Justynę Steczkowską, która teraz była z utworem Gaja i to był taki bardzo klubowy utwór gdzieś tam w założeniu, dance'owy, ale ona w latach 90. też była na Eurowizji z folkowym kawałkiem. Nie wiem, czy to wiesz, widziałaś kiedyś na YouTubie, możesz sobie zobaczyć.
1: Tak, oczywiście widziałam. Widziałam to i słuchałam. To był folkowy kawałek?
0: Ja bym powiedział, że trochę był.
1: Serio? Muszę go przesłuchać koniecznie jeszcze
0: raz. Tak mi się wydaje. Albo ja teraz coś ściemniam, ale wydaje mi się, że to miało coś z folku w sobie.
1: No ten Gaja jest bardzo z kolei słowiański.
0: Tak, swoją drogą, tak. Tylko, że zrobiony w taki sposób, żeby jednak ludziom się pewnie na świecie kojarzy po prostu z imprezą, nie?
1: No tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o beat, tak, tekst, no to są tam jakieś takie...
0: Tak, nawiązania, tak,
1: nawiązania,
0: tak. Czary Mary i inne
1: typu,
0: historie.
1: Tak.
0: No dobrze, czy ty się widzisz na tej Eurowizji w przyszłym roku na przykład?
1: Nie mówię tak, nie mówię nie. Może to będzie niespodzianka, a może nie będzie nic, także...
0: Sfadajni czas byli, próbowali, znasz ich pewnie?
1: Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak, kojarzę. No oni wypadli naprawdę świetni też.
0: Chyba nie najgorzej tam.
1: O włos brakowało, zdecydowanie.
0: Ale nie, no z Justyną wtedy nikt nie miał szans, moim zdaniem, prawda?
1: No kurczę,
0: moim zdaniem
1: bardzo,
0: to bez sensu były te preselekcje, bo każdy wiedział, że ona wygra.
1: No!
0: Nie, no wiadomo.
1: Zależy kto.
0: Niektórzy się pokazali, prawda?
1: Oczywiście, że tak. No, mieli rywali dosyć mocnych.
0: Ale czyli co? Nie mówisz tak, nie mówisz nie, ale myślisz o tym gdzieś tam.
1: Tak, mam to z tyłu głowy. Pamiętam.
0: Okej, okay, no to będziemy trzymać kciuki, jeśli to się uda. Może właśnie z taką piosenką powinniśmy pojechać. Wiesz, niektórzy twierdzą, że z disco polo, a może właśnie z folkowym utworem. Coś takiego naprawdę typowo polskiego, a nie silić się na jakieś piosenki śpiewane po angielsku. No właśnie, bardziej po polsku byś wtedy śpiewała, czy po angielsku?
1: Chciałabym.

0: Bym po polsku.
1: Po polsku.
0: No mix to jest taka ostateczność, ale kurczę, chciałbym, żeby ten polski wybrzmiał.
1: Ale wygrywają piosenki często w rodzimych językach. Przecież Måneskin, no nie śpiewali po angielsku. Teraz tak. Nagrywają piosenki po angielsku, a wcześniej po włosku wygrali normalnie.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Także zdecydowanie nie wstydźmy się tego, nie bójmy się.
1: Nie wstydzimy się, Dia była razem z nami. Śledźcie ją w social mediach, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie też zobaczyć na profilu Radia Z na Instagramie. Tam wrzucamy filmiki z tego dzisiejszego wydania programu Lubię To. Trzymamy kciuki, dziękujemy bardzo za wizytę. Jeszcze przez sekundkę jesteśmy na TikToku, więc gdyby ktoś chciał, to zapraszamy.
0: Dzięki śliczne. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Po reklamie.

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
10: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21. Ola Wojciechowska już w studiu.
12: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach, ale wysyłają do Trybunału. Prokuratura o tajemniczym liście z Nowej Dęby. Skażenia nie było. Unia zaostrza kurs i zmienia przepisy w sprawie nielegalnego pobytu cudzoziemców.
11: 21.
12: Jest nadzieja na tańsze paliwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i ogłosił to w wieczornym orędziu. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat, który orędzia wysłuchał.
13: Dobry wieczór.
12: Ta decyzja to spore zaskoczenie?
13: No zdecydowanie tak. Jeszcze dziś wieczorem premier w swoim przekazie umieszczonym w sieci mówił, że Karol Nawrocki ma niszczycielską strategię wetowania i blokowania wszystkiego. A tu nagle prezydent ogłasza, że ustawę dającą pieniądze na obniżenie cen paliw podpisze, choć stawia, jak powiedział, w imieniu Polaków, pewne warunki.
14: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
13: Do tego zdaniem prezydenta ceny na stacjach benzynowych powinny spaść do poziomu obiecywanego przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej, czyli 5,19 zł za litr. I te ceny mają się utrzymywać aż do czasu, gdy sytuacja na rynkach światowych zupełnie się nie uspokoi.
12: Podpis pod ustawą ma zakończyć proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, powiedział prezydent, który winą za wysokie ceny paliw obarczył rząd. Nawrocki nie wycofał się z zarzutów o niekonstytucyjność przepisów, chce, by zbadał je Trybunał. Mocne tarcia w koalicji o wybory uzupełniające do Senatu. Rządzące partie spierają się i nie potrafią wskazać kandydata, który weźmie mandat po zmarłym Mirosławie Różańskim. Polska 2050 twierdzi, że to jej rola, bo generał startował właśnie z jej listy, przypomina Paweł Ślis.
15: Zachowaliśmy się bardzo lojalnie, jeżeli chodziło o Kraków, kiedy senator Klich wyjechał do Waszyngtonu, zwolniło się miejsce. Żadna inna partia z koalicji 15 października nie wystawiła tam kontrkandydata. Miejsce po świętej pamięci panu generale przypadało dla Polski 2050. Więc nie wyobrażam sobie, że będzie inny kandydat w pakcie senackim niż Polska 2050.
12: Wiadomo już, choć nieoficjalnie, że na taki scenariusz nie będzie zgody. Spór zatem wisi w powietrzu. Pod każdym kątem i z każdej strony prokuratura bada przesyłkę, która trafiła do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak wiecie z Radia Z, tajemniczy list przyszedł z Niemiec. Po otwarciu go 3 osoby źle się poczuły i trafiły do szpitala. Najnowsze ustalenia przynosi nasz reporter Mateusz Kasiak.
16: Wiadomo, że był to zwykły list prywatny. Bardziej tajemnicza może być jednak jego treść, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
17: Pozdrawiam złota.
16: Przesyłka nie była jednak niczym nasiąknięta, a badania nie wykazały obecności środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. Kartka jest jednak cały czas badana, dodaje prokurator.
17: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym.
16: Prokuratura bada też, skąd dokładnie została nadana pocztówka i czy rzeczywiście były to Niemcy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utraty uszczerbku na zdrowiu. Unia zaostrza przepisy w sprawie nielegalnego pobytu cudzoziemców. Kraje członkowskie przyjęły dziś przepisy wzmacniające przymusowe powroty i zgodziły się na budowanie ośrodków detencyjnych poza granicami Unii. Polski rząd popiera to rozwiązanie. Powód, by go wprowadzić, jest prosty. Za mało osób bez legalnego prawa pobytu dobrowolnie opuszcza teren wspólnoty.
18: Nowa regulacja odwraca obecny porządek i domyślnie stawia na przymusowe deportacje, skrócone i ostrzejsze procesy.
7: procedury, możliwość detencji osób, które nie chcą dobrowolnie wyjechać i odsyłanie ich też do ośrodków poza granicami wspólnoty. Mowa na przykład o Rwandzie czy Ugandzie.
8: Co do zasady popieramy otwieranie ośrodków recepcyjnych poza Unią Europejską.
7: Choć jak mówi wiceminister Maciej Duszczyk, Polska sama nie zamierza tego robić, bo nie ma aż tak dużego problemu jak inne kraje. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Pierwsze takie ośrodki mają powstać w przyszłym roku. Jako jedyna nowej regulacji sprzeciwiła się Hiszpania. W blokach startowych jest już Mateusz Ligenza.
10: Jestem.
12: No to ja już nic nie dodaję, oddaję Ci głos. Wiadomości sportowe.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: W elicie piłkarskiej Ligi Narodów od kwadransa trwa walka na kilku boiskach. Gorąco jest w Kopenhadze za sprawą ostatnich wydarzeń i wyjazdu ze zgrupowania Cristiano Ronaldo. Portugalia już bez swojego słynnego rodaka gra na parken z Danią i prowadzi 1-0 po trafieniu Cancelo. Na pierwsze zwycięstwo z Niemcami liczy Jurgen Klopp. W Monachium nasi zachodni sąsiedzi podejmują Serbię, tu na razie bez goli. Jutro w dywizji B czeka nas trzecia kolejka i pojedynek Polaków z Rumunią. Biało-czerwoni do tej pory wywalczyli tylko jeden punkt. Rywale zamykają stawkę z dwoma porażkami.
20: Mieliśmy analizę, co no wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
19: Mówił pomocnik Wiktor Nowak. Młodzieżowa kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka była minutę od zapewnienia sobie awansu do Euro do lat 21. Włosi, którzy jako jedyni wciąż mogą nas wyprzedzić w grupie do 95. minuty tylko bez bramki. Remisowali na wyjeździe z Armenią. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry zdołali zdobyć decydującą bramkę, dzięki czemu na kolejkę przed końcem eliminacji tracą do Polaków 3 punkty. Bezpośrednia konfrontacja obu drużyn nastąpi w poniedziałek w Peskarze. By nas wyprzedzić, Włosi muszą z nami wygrać 2 bramkami.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
11: Jutro piątek, jutro też cieplutko, 24 stopnie nawet w Opolu, w Katowicach 23, Warszawa 21, w Gdańsku 20, Zakopane też 20, najchłodniej w Suwałkach 18, ale wszędzie mnóstwo słońca. 5 minut po 21, tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Program Lubię To i gramy tak jak lubicie, Lady Punk, stacja Warszawa teraz.

Sorry. Madonna w Radiu Z. No, ja myślę, że takiego słowa nikt nie kieruje w stosunku do Cristiano Ronaldo, który wczoraj opuścił zgrupowanie na fochu, że nie wszedł na boisko, bo podobno trener mu obiecał, ale finalnie jednak go nie wpuścił. Miał przepraszać przy wszystkich, no i tam było spore zamieszanie, no ale chyba się opłaciło, bo jego zmiennik strzela bramki. Portugalia wygrywa z Danią 2-1 w Lidze Narodów, 27 minuta tego spotkania. Z sensacji Grecja wygrywa jak na razie z Holandią, a poza tym no wszystko idzie w miarę tutaj według założeń. Norwegia 1-0 z Walią. Obserwujemy to, będziemy o tym mówić na pewno w wiadomościach sportowych Radia Z.

0: a jeden z klasyków w Radiu Z swojego gatunku, One Tickle Tea Magic Key. 23 minuty po 21. 1 października, więc za chwilę gramy rozgrzewająco Sacrum Mezzo Tap i Kasia Wilk, a później też propozycja do listy.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
15: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
14: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
15: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
19: Po reklamie.

George Harrison, Got My Man Sitting On You, czekając na film o Beatlesach, który jest już w postprodukcji, więc niebawem zobaczymy go na kinowych ekranach. A teraz propozycja do listy Neptunika, What If, utwór, który ostatnio grałem premierowo. Neptunika mówi, że dla niego Polska, no to jest w zasadzie druga ojczyzna. No to ładnie powiedziane, głosujcie, teraz nie możecie nie zagłosować.

Liquido, narkotyk w Radiu Z, 14 minut do 22. Jesień przyszła, więc zaczyna się też era takiego, może nieco tłustszego jedzenia. Już nie musimy dbać o formę na plażę. Poza tym jest chłodniej, trzeba się jakoś rozgrzać, można sobie pozwolić na przykład na pizzę. No i widzę, że Książulo, słynny influencer, który odwiedza knajpy i recenzuje jedzenie, ma wypuścić swój pierwszy produkt, jedzeniowy produkt, bo to jest ważne, więc pojawiają się już zainteresowane osoby w internecie, które już węszą tutaj spisek, że będą mogły ocenić teraz Książula, który wszystkich ocenia. To będzie pizza na grubo od Książula, pizza Moala, czyli już dał sobie sam Moala, więc bardzo odważnie. Jeśli te przecieki się potwierdzą, to w jednej z sieci spożywczych taka pizza będzie na nas czekać w najbliższym czasie. No trzeba wysłać jakiegoś swojego niezależnego Moalana, żeby sprawdził, czy to Moala przyznane sobie przez Książula to naprawdę adekwatne.

0: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
16: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
15: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm. Po reklamie.
19: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska już w studiu.
20: Specjalny znak dla miejsc schronienia, ale dostępność do nich to inna sprawa. Prezydent podpisał, rząd obiecuje paliwo tańsze od weekendu. Kamień milowy dla tenisa. Kobiety i mężczyźni zarobią tyle samo. Do końca roku wszystkie miejsca schronienia w Polsce mają dostać tabliczkę. Niemiecki trójkąt na pomarańczowym tle. MSWiA nakłada ten obowiązek na właścicieli budynków. Kiedy zawyją syreny, te punkty powinny być otwarte. Ale tu pojawia się problem, bo teoria rozmija się z praktyką, co ustalił reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: Dostępność do punktów schronienia oparto, jak to podaje MSWiA, na społecznej solidarności. Czyli to od sąsiada z bloku obok będzie zależeć, czy wpuści nas do garażu, gdzie będzie można się bezpiecznie skryć w razie ataku, mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
22: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmowaliśmy obywateli Ukrainy, to nie sądzę, żeby ktoś ograniczył możliwość skorzystania z pomieszczeń.
21: Problemem będzie też udostępnienie miejsc schronienia w szkole czy budynku biurowym po godzinach pracy. Wtedy to ochrona powinna do niego wpuścić.
20: Na stronie, gdzie się ukryć.pl jest ponad 80 tysięcy punktów schronienia. Po tygodniach niepewności i politycznego sporu kierowcy w końcu odetchną. Prezydent zgodził się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu. Będą tańsze już w ten weekend, odpowiada minister finansów Andrzej Domański i przelicza. Ponad złotówkę mniej na każdym litrze. To jednak nie kończy paliwowego kryzysu, z którym mierzy się dzisiaj większość świata. U naszego zachodniego sąsiada obniżenie podatku paliwowego jedynie lekko przypudrowało problem wysokich cen. Niemiecki kierowca chce płacić tyle, co Polska. Polski, dlatego leje do pełna na naszych stacjach benzynowych.
0: Nie, nie jest od dzisiaj tania, jak jest ten podatek tania od państwa, ale ja dzisiaj na radio słyszę, że około 2 euro. Also jest jeszcze Polska tania jak tu.
12: My nie tankujemy w ogóle tu, bo jest drogo. Nie tankujemy tam.
13: Jeżeli tutaj mieszkamy gdzieś na miejscu i do granicy mamy tam 6, 8 czy 10 km, to się opłaca, nie?
20: Paliwowa obniżka w Niemczech będzie obowiązywać do końca roku. Połowiczny sukces rolnika z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał świeżo wylany asfalt i zniszczył część drogi, odzyskał poręczenie majątkowe i nie ma już dozoru policji, ale na sądowym parkingu zostaje jego 40-letni ciągnik. Odzyska go, gdy udowodni, że maszyna jest potrzebna do pracy, mówi adwokat pana Józefa Adam Szewc.
23: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
24: Najważniejszy był ten ciągnik, bo tam jeszcze tak dość dużo tych łąków do maszyny, a chwila pogody jeszcze mamy.
20: Dodaje pan Józef, który twierdzi, że urzędnicy wybudowali drogę na jego ziemi. Ci z kolei przekonują, że teren należy do gminy od 25 lat i to pan Józef go gminie przekazał. Koniec z różnicą w wynagrodzeniach tenisistek i tenisistów. Od przyszłego roku zarobią tyle samo w turnieju rangi 1000. Na listę zawodów z równymi stawkami wpadają Canadian Open, Cincinnati Open i Italian Open. To kamień milowy dla tenisa, skomentowała przewodnicząca WTA Valerie Camillo.
25: Fajnie, Ligaza.
20: No i co ty na to?
25: No piękna sprawa.
20: Ja też się cieszę.
25: Więcej sportu już za chwilę ode mnie. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
25: Na początek piłka nożna i rzut oka na mecze w elicie piłkarskiej Ligi Narodów. Dania na słynnym Parken w Kopenhadze podejmuje Portugalię już bez obrażonego Cristiano Ronaldo. Gospodarze po godzinie remisują 2-2. Trzeci mecz w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec rozgrywa Jurgen Klopp i liczy na pierwszą wygraną. Niemcy mierzą się w Monachium z Serbią i prowadzą po golu Bischoffa na zegarze 62 minuta. My oczywiście odliczamy do jutrzejszego pojedynku z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po dwóch kolejkach w dywizji B będzie to starcie przedostatniej i ostatniej ekipy w grupie. Polacy mają punkt więcej od rywali, którzy do tej pory ponieśli dwie porażki.
26: Jest wiele momentów w meczu, gdzie my gramy naprawdę dobrze w piłkę, ale tak na ostatnio naszym problemem rzeczywiście są stałe fragmenty gry, po których tracimy bramki po prostu zbyt łatwo.
25: Mówił selekcjoner Jan Urban. Początek meczu jutro o 20:45. Relacje prosto z trybun na antenie Radia Z. Na koniec tenis i turniej w Pekinie. W drugiej rundzie singla jest już Hubert Hurkacz, który pokonał rozstawionego z siódemką Amerykanina Lernera Tina 5-7, 6-3 i 6-4. Za burtą już po pierwszym spotkaniu niestety Magda Linet. Polka przegrała w dwóch setach z Czeszką Kateriną Siniakową.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: Właśnie przed chwilą przeczytałem o mrozie, który ma nas czekać już w październiku, a październik właśnie się zaczął. Oby tak się nie stało. No na pewno nie w ten weekend, bo w ten weekend, słuchajcie, powyżej 20 stopni w wielu miejscach i to nawet 24 stopnie, dużo słońca. W sobotę deszczyk możliwy w Zielonej Górze. No w niedzielę może się rozpadać na północy i na zachodzie gdzieniegdzie. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, lubię to w Radiu Z.

What, what, what, love is all around, film o cztery wesela i pogrzeb. No to skoro przy weselach i pogrzebach jesteśmy, no to wesela i stypy. No jemy tam, najczęściej to są pewnie jakieś dewolaje, flaczki, żurek, może rosół. Właśnie tak nawiązuję do polskich dań, bo serwis kulinarny Taste Atlas opublikował kolejny ranking, tym razem 84 najsłabiej ocenianych polskich potraw. No, one są popularne w różnych częściach naszego kraju i słuchajcie, na szczycie zestawienia najgorzej ocenianych polskich przysmaków znalazł się rzymlok. To jest tradycyjna śląska wędlina z podrobów, miąższu bułki oraz krwi. Na drugim miejscu inne danie z krwi, czyli czernina. Pod ją zamyka kiełbasa parówkowa, ale widzę dalej mamy też śląską sałatkę jarzynową szałot, później sałatkę z kukurydzy, moczka, czyli śląską potrawę z piernika, jest też pieczeń z mięsa mielonego, zupa truskawkowa i kartoflanka. Pierwszą dziesiątkę zamyka kolejna śląska potrawa wodzionka. A ja jeszcze głodny zrobiłem. Może dlatego, że jestem Polakiem i smakuje mi to, co polskie.

0: Rick Stone, Me and My Broken Heart w Radiu Z, 25 minut po 22. Za chwilę gramy dalej. Jam, naiwne pytanie między innymi, a poza tym nowość od Miley Cyrus, Persuades.
1: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tylko kochaj mnie, Zalia w Radio Z. 25 minut do 23. A teraz nagranie od Miley Cyrus, która na szturmem podbiła Billboard. Zadebiutowała na pierwszym miejscu na liście Billboardu, najbardziej znanej liście. A czy będzie miejsce pierwsze listy, lubię to w Radio Z? Głosujcie na radioz.pl. Base Persuade, propozycja.

Marek Grechuta, dni, których nie znamy w Radiu Z Kwadrans do 23. No nie uwierzycie, 1 października w kalendarzu i mamy rok systemu kaucyjnego w Polsce. Dokładnie rok minął od tego czasu. No i widzę, że w ciągu 12 miesięcy zebrano około 5 miliardów opakowań objętych systemem kaucyjnym właśnie. No zostaliśmy po prostu nabici w butelkę, co tu dużo mówić. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z Kwadrans do 23.

0: jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
1: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
2: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
0: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Czas na ostatnie czwartkowe wiadomości w Radiu ZT. Bez zmian ma dla nas Ola Wojciechowska. Posłuchajmy.
4: Rząd już działa w sprawie tańszych paliw. Obniżki od tego weekendu. Medyczne systemy kontra hakerzy. Idą zmiany w przepisach prawa. Bez wygranej od pół roku nasi piłkarze jutro grają z Rumunią. To już pewne, od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen. Karol Nawrocki ogłosił i uzasadnił swoją decyzję w wieczornym orędziu.
5: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
4: Czyli 5 zł i 19 groszy za litr. To surowy warunek, ale zaskakuje dużo mniej niż sam podpis. Zgoda prezydenta musiała być niespodzianką dla Donalda Tuska, który kilka godzin przed orędziem Nawrockiego zamieścił w sieci nagranie i mówił tak.
6: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
4: Kilkanaście minut temu Tusk napisał na X-ie: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. Polityczne przepychanki to jednak najmniejszy problem kierowców, którzy chcą czy nie chcą, jeździć muszą. Żeby zaoszczędzić, w drogę bierzemy własne jedzenie albo mniej kupujemy w przydrożnym barze, opowiadali reporterowi Radia Z Michałowi Dzieneńskiemu przy A2 na Mazowszu.
7: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji. Także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
8: No normalnie wiadomo, że zawsze kupuję najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
9: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
10: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
9: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
10: Oj, to nie jeden.
4: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają ulgi dla kierowców. To niższe marże i podatki, a na Słowacji także bilety kolejowe. Hakerzy wciąż lepsi od naszych systemowych zabezpieczeń. Łamią hasła, kradną dane i szantażują, żądając okupu. Ich łupem padają ostatnio medyczne dane Polaków. Prawie 20 milionów z platformy MyDoktor i kilka dni temu z Enelmedu. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje pakiet ustaw, które mają nas zabezpieczyć, mówi minister i wicepremier Krzysztof Gawkowski.
11: Firmy prywatne w obszarze medycznym wprost nadużyły zaufania swoich klientów. Dlatego będziemy zmieniali przepisy prawa w taki sposób, żeby nie mogły firmy medyczne przetwarzać dużej ilości danych, a jak będą chciały to robić, będą musiały ponosić zdecydowanie większe pieniądze na cyberbezpieczeństwo.
4: Według Gawkowskiego ustawy z tak zwanej cyfrowej piątki mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Miał zbierać informacje o lotnisku w Jasionce i planować zamach na Wołodymyra Zełenskiego. Paweł K. został skazany za to na 3,5 roku więzienia, ale od wyroku odwołała się prokuratura, która chce, by trafił za kraty na 7,5 roku. Sąd apelacyjny miał dziś ogłosić swoją decyzję, jednak rozprawę odroczono. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Oskarżony nie stawił się na rozprawie. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku jednak ze względu na zawiłość całej sprawy. Ta jest wielowątkowa, dotyczy bezpieczeństwa kraju. Stąd prokuratura domaga się większego wyroku, mówi sędzia Artur Achremowicz.
13: Kary łącznej w rozmiarze 7 lat i 6 miesięcy.
12: Nie zgadza się z tym jednak obrona, która twierdzi, że prokuratura nie wykazała jasno, czy i dlaczego oskarżony chciał współpracować z rosyjskim wywiadem. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Wyrok ma zapaść 8 października. Tajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego, a na nim kwestia przesmyku suwalskiego i rosyjskich ataków hybrydowych. Spotkanie odbyło się na wniosek europosłów Koalicji Obywatelskiej. Polskę reprezentował generał broni Piotr Błazeusz. W jego ocenie nic tak nie odstrasza Rosji, jak jedność Zachodu i solidarne wsparcie dla Ukrainy. Ukrainę.
14: To najbardziej boli stronę rosyjską, że Zachód w wyniku tych ataków hybrydowych, wojny w cieniu, jak ja to mówię, zamiast zniechęcić się do tej pomocy, wręcz odwrotnie. I myślę, że w najbliższym czasie te inne instrumenty siły, również zarówno po stronie NATO i Unii, będą działać w jeszcze bardziej skoordynowany sposób. Rosja w tym przypadku absolutnie nie ma żadnych szans przeciwko nam.
4: Generał podkreślił, że współpraca Unii Europejskiej i NATO jest w tym aspekcie kluczowa. Europosłowie debatowali też o nowych pomysłach wspólnoty, jak fundusz na mobilną wojskowość. Ostatnia prosta przed meczem z Rumunią. Jutro w Warszawie polscy piłkarze rozegrają swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. Co wiemy na niespełna dobę przed rozpoczęciem tego spotkania, o tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
15: To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana. Stołek, na którym zasiada po ostatnich słabych wynikach, jest bardzo gorący.
16: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła.
15: Biało-czerwoni nie wygrali od marca, a teraz spotkają się z teoretycznie najsłabszym rywalem w swojej grupie. Urban ma postawić na silniejszy skład i zagrać ofensywnie. Powinniśmy wyjść na dwóch napastników i to właśnie od dyspozycji piłkarzy zależy, czy wyjazd do Bośni i Hercegowiny nie będzie tym pożegnalnym za kadencji tego selekcjonera.
4: Pierwszy gwizdek jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, kwadrans przed 21:00, a kolejne wiadomości w Radiu Z o północy. Pracuje już nad nimi Darek Klimczak. Spokojnie nocy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A ta noc nadal ciepła, nawet 12 stopni w Koszalinie, 11 w Gorzowie, w Warszawie 9, 6 w Suwałkach, najchłodniej w Rzeszowie, tutaj tylko 5 stopni, ale rozgrzewamy się z Radiem Z. Dużo takiej bardzo przyjemnej muzyki, Męskie Granie Orkiestra 2021 i ciebie też bardzo, chyba mój ulubiony hymn w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, miłej nocy.

0: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do Graczy Drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Minęła północ, jest już piątek, drugi dzień października. W 1939 roku skapitulował tego dnia Hel. Była to ostatnia broniąca się jeszcze polska placówka kampanii wrześniowej. Ja nazywam się Darek Klimczak i zapraszam na wiadomości Radia Z. Donald Tusk mówi o zwycięstwie wszystkich Polaków po tym, jak Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał premier na X-ie. Minister finansów zapowiedział, że po ogłoszeniu ustawy i przyjęciu stosownych rozporządzeń ceny paliw na stacjach mogą spaść w ten weekend o około 1,30 zł na litrze. Piotr Moczulski po 2 latach w szpitalu na Filipinach powrócił rządowym samolotem do Polski. Jest już pod opieką specjalistów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jak informowaliśmy w Radiu Z, na Filipinach 42-latek doznał ciężkiego urazu głowy, jadąc skuterem. Teraz potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Jak mówi Marzena Wojewódzka Żelezniakowicz z białostockiego szpitala, jest już po pierwszych badaniach.
1: Transport odbył się bez powikłań, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
0: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. To symboliczne domknięcie historii, dotąd nigdzie nie pokazywany obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie. Trafił do rejestru zabytków i na trwałe został wpisany jako dziedzictwo kulturowe. W czasie wojny obraz Malczewskiego został zrabowany z Muzeum Narodowego w Warszawie. Potem przez dekady krążył po międzynarodowym rynku sztuki i jego kolejni właściciele nie mieli świadomości, że należy do polskiego muzeum. Dzisiejsze wpisanie do rejestrów zabytków zamyka tę tułaczkę. Władze Rudy Śląskiej zarzucają spółce restrukturyzacji kopalń doprowadzenie do zatrucia środowiska. Chodzi o hałdę Pokój, która od lat płonie i zanieczyszcza pobliskie osiedla. Najnowsze badania wykazały na hałdzie wysokie stężenia toksycznych metali ciężkich. Prezydent miasta Michał Pierończyk zawiadomił prokuraturę, jak twierdzi, w sprawie oceny prawnokarnej działań spółki.
2: Chodzi tu przede wszystkim o nawiezienie najprawdopodobniej w roku 2020 materiału, który zawierał te podwyższone skażenie.
0: Mariusz Tomalik, rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń, odpowiada, że miasto od 2 lat wiedziało o obecności metali ciężkich i nie zgłaszało uwag do rekultywacji. Odpiera też zarzuty, że to jego firma odpowiada za ich obecność.
3: SRK niezwłocznie powiadomiła o wynikach WIOŚ, RDOŚ i prokuraturę, składając stosowne zawiadomienia jeszcze w 2024 roku.
0: Badania wykazały obecność ołowiu, kadmu i arsenu. Gaszenie najbardziej skażonej części hałdy potrwa jeszcze około 2 lat. Listonosz już nie zadzwoni 2 razy do firmy. E-doręczenia stały się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, głównie do korespondencji z urzędami. Ruszył proces w sprawie rzekomej nielegalnej hodowli prowadzonej pod przykrywką prowadzenia cyrku. Przed sądem apelacyjnym w Poznaniu stanął Maciej M., skazany w lutym tego roku na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna miał przetrzymywać 300 dzikich zwierząt, w tym tygrysy, lamparty czy pumy. Prokuratura domaga się podtrzymania wyroku, a obrona Macieja M. uchylenia w całości, mówi adwokat Mateusz Majewski.
4: Oskarżony zarejestrował w pełni legalnie swoją hodowlę. Jeżeli na etapie rejestracji jako cyrk były wątpliwości, to organy prawa administracyjne powinny powiedzieć nie.
5: Nie było zarejestrowania hodowli, był zarejestrowany cyrk. I ta kwestia tego, że to nie był cyrk, a świadome obejście przepisów przez oskarżonego, oskarżony nigdy nie przeprowadził żadnego wystąpienia cyrkowego.
0: Odpowiada oskarżycielka posiłkowa Katarzyna Topczewska, przedstawicielka prozwierzęcej fundacji Viva. Wyrok w tej sprawie za 2 tygodnie. Kłopoty szpitala powiatowego w Krotoszynie w Wielkopolsce. Zamknięty został oddział onkologii klinicznej. Pacjenci będą musieli jeździć do innej placówki 50 km dalej. Szpital chciał zawiesić, a następnie zlikwidować oddział już w marcu tego roku, ponieważ generował potężne długi i miał niewielu pacjentów. Potem dyrekcja próbowała jeszcze ratować oddział, jednak jak się okazało, bez skutku. Także dlatego, że pojawiły się jeszcze problemy kadrowe. O szczegółach nasz reporter Adam Kaźmierczak.
6: Mimo przekształcenia oddziału i prowadzenia tam tylko dziennej chemioterapii, stare problemy nie zniknęły, a pojawiły się kolejne. Jak czytamy w oświadczeniu, otoczeniu szpitala. Po miesiącach prób nie udało się zebrać wystarczającej liczby lekarzy. Lecznica dodaje jednak, że żaden pacjent nie zostanie bez opieki. Szpital podpisał właśnie porozumienie z placówką w Kaliszu i to tam zostaną oni skierowani na dalsze leczenie. Oddział na razie zawieszony jest do końca roku. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jak podaje Gazeta Wyborcza, żeby uratować oddział, rozważane jest przejęcie szpitala przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Podejrzane o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. 19-latek jest chory psychicznie, potwierdzili to biegli psychiatrzy. Pod koniec sierpnia miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta szła na spacer z psem. Reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, powie, co dalej z całym śledztwem.
7: Zostanie umorzona, śledczy skierują wniosek do sądu o umieszczenie 19-latka w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Prokuratura od początku była na to przygotowana ze względu na to, jak zachowywał się mężczyzna. A z ustaleń śledczych wynika też, że leczył się wcześniej na chorobę psychiczną, ale odstawił leki i zaczął brać narkotyki. Jakub L. miał najpierw w lipcu zaatakować młotkiem leżącego na ławce mężczyznę w Opolu, a miesiąc później zamordować tym samym narzędziem kobietę w Kędzierzynie Koźlu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: 19-latek został zatrzymany po kilku dniach po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni. Jest wolny senacki mandat po zmarłym Mirosławie Różańskim i jest wewnętrzna koalicyjna rozgrywka, bo trzeba wskazać kandydata, który wystartuje w wyborach uzupełniających. Prawo głosu chce mieć Polska 2050, a to dlatego, że polityk wszedł do parlamentu z ich list. Ale na to nieoficjalnie nie wszyscy chcą się zgodzić. Czeka nas dyskusja i podjęcie decyzji, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
8: Bo co najmniej dwa środowiska polityczne mówią tutaj o pewnym poczuciu odpowiedzialności za to, żeby tego kandydata wystawić, a czasami jak są dwa przeciwstawne bieguny, to można znaleźć jakiś trzeci, żeby wszystkich pogodzić, ale to jeszcze przed nami.
0: Rozmowy mają się toczyć w najbliższych dniach, czasu jest jednak niewiele, bo kandydata trzeba zgłosić do 14 października, a wcześniej konieczne jest też zebranie co najmniej 2000 podpisów. Jeśli sztuczna inteligencja zastępuje człowieka, niech płaci tak jak pracownik. To słowa Billa Gatesa, który chce opodatkować sztuczną inteligencję oraz roboty. W rozmowie z The New York Timesem założyciel Microsoftu przekonuje, że jeśli firmy zastępują ludzi technologią, powinny się podzielić wypracowanym przez nią zyskiem.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak, zapraszam. KGHM rozpoczyna rozbudowę kopalni miedzi w Chile. W położonej na pustyni Atacama kopalni Sierra Gorda wmurowano kamień węgielny pod budowę czwartej linii mielenia. Warta ponad 700 milionów dolarów inwestycja ma być ukończona pod koniec 2029 roku. Prezes KGHM mówił, że jego firma chce się nadal rozwijać w Chile. Remigiusz Paszkiewicz chwalił się, że Sierra Gorda to dzisiaj perła w koronie KGHM. Kopalnia zaczęła spłacać pożyczki i zainwestowane w nią wcześniej pieniądze. Rolnik z Gliwic, który w sierpniu zaorał świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego traktora. Tak zdecydował sąd. Ciągnik 60-letniego Józefa Magiery został zabezpieczony przez prokuraturę na poczet ewentualnej kary. Dodatkowo nie był ubezpieczony. Dlaczego sąd nie zgodził się zwrócić pojazdu? O tym teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Sąd stwierdził, że pan Józef musi wykazać, że traktor jest niezbędnym narzędziem jego codziennej pracy. Same wyjaśnienia nie wystarczą, musi udokumentować, że prowadzi aktywne gospodarstwo.
2: Niewątpliwie taki wniosek złożymy, odpowiednio go udokumentujemy.
1: Mówi Adam Szewc, adwokat pana Józefa. Rolnik jest zawiedziony decyzją sądu.
3: No, widocznie, że sąd nie chce, żebym pracował na polu.
1: Ale jest też sukces. Sąd uchylił dozór policji, a pan Józef odzyska także wpłacone poręczenie majątkowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Rolnik zaorał część ulicy Rybackiej, twierdząc, że teren należy do niego. Trafił na tydzień do aresztu i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Prokuratura wskazuje, że teren należy do miasta. Według urzędników pan Józef oddał działkę 25 lat temu. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych czekamy na obniżki cen na stacjach, a Niemcy już się doczekali. Od wczoraj obowiązuje tam rabat paliwowy, który sprawia, że paliwa są średnio o 73 grosze tańsze. Obniżka potrwa do końca roku. O tym, co w Niemczech mówi się o tym posunięciu, korespondent Radia Z Wojciech Herdes.
4: Już przed wejściem w życie rabatu przedstawiciele branży paliwowej zapewniali w niemieckich mediach, że benzyna i diesel rzeczywiście potanieją o 17 centów, że koncerny naftowe podatkową ulgę rządu federalnego na pewno przekażą konsumentom. Rabat paliwowy jest krytykowany przez ekonomistów i wielu polityków w Niemczech jako społecznie niewyważony, bo skorzystają z niego wszyscy kierowcy, bogaci i biedni, niezależnie od tego, w jakim stopniu drogie paliwo obciąża ich portfele. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Rabat będzie kosztował budżet, czyli niemieckich podatników, 2,5 miliarda euro. Rządowe programy osłonowe wprowadzili też wczoraj Czesi, Słowacy oraz Włosi. Władze Elbląga przygotowały bezpłatne wsparcie dla ciężarnych mieszkanek miasta. Panie mogą liczyć na porady ekspertów, zajęcia fitness, a także warsztaty. Dodatkowo każda przyszła mama otrzyma specjalną wyprawkę dla swojego dziecka. Jakie są wnioski po pierwszym miesiącu zakazu używania komórek w podstawówkach w całej Polsce? Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają. Poprawiła się ich koncentracja na zajęciach, tak przyznaje psycholożka z poznańskiej osiemnastki Alicja Przybylak. Nieliczne, ale jednak są przypadki uczniów, którzy mieli syndrom odstawienny.
5: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
0: Szkoła w takich sytuacjach wspiera uczniów i rodziców, wskazuje, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Policzek dla wielu narodów, także dla Polski, tak nasz były ambasador w USA mówi w Radiu Z o zaproszeniu Putina na szczyt G20. Marek Magierowski przyznaje, że gdy pojawiła się ta informacja, to przez jakiś czas miał nadzieję, że uda się przekonać Donalda Trumpa do zmiany zdania. Dopytywany, czy Polska powinna w takim razie zbojkotować szczyt, odpowiada, że to nie prezydent Nawrocki jest gospodarzem, tylko prezydent Trump i może sobie zaprosić kogo chce.
6: Byłoby z punktu widzenia dyplomatycznego, ale też mówiąc zupełnie cynicznie, z punktu widzenia naszych relacji z Waszyngtonem, czymś niedopuszczalnym. Odmówienie czy zbojkotowanie wyjazdu na ten szczyt. Mam nadzieję, że w przypadku kilku krajów europejskich może dojść do sytuacji, w której pojawią się jakieś delikatne naciski na to, żeby tę obecność Władimira Putina na przykład dosyć gwałtownie ograniczyć.
0: Putin nie musi przyjeżdżać na cały szczyt, może przyjechać, ale spotkać się tylko z Trumpem, tak mówi dyplomata. W Łodzi ruszył proces o brutalne zabójstwo maczetą. Na ławie oskarżonych mężczyzna, który w styczniu miał pić wódkę z kolegą w mieszkaniu na Bałutach, a potem go zabić. Jak się zachowywał odbywał w sądzie, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, sędzia odczytała jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa, gdy mówił, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki.
7: To wtedy miał wziąć maczetę, która służyła mu wcześniej do wycinania krzaków w czasie wędkowania. Zdaniem śledczych miał zadać nią swojej ofierze co najmniej 27 ciosów, ale miał też używać innych narzędzi. Zdaniem biegłych mógł to być również znaleziony w mieszkaniu zakrwawiony blender. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa ma być w końcu listopada. Rosyjski dron uderzył w jedną ze szkół w Kijowie. W budynku wybuchł pożar. Ze wstępnych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało, bo w chwili ataku uczniowie oraz pracownicy byli w schronie. To cyniczny terror, mówi minister obrony i minister oświaty i nauki Ukrainy Andrii Butenko. Placówki oświatowe stały się dla Rosjan jednym ze stałych celów ataków. Ostatnio ostrzelali m.in. przedszkole, szkołę zawodową, uniwersytet oraz instytucję naukową. To Ukraina. U nas w Polsce w razie ataku z powietrza może być problem z dostępem do miejsc schronienia. W całym kraju wyznaczono ponad 80 tysięcy takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, czy też w szkołach albo budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie tego miejsca. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
9: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających, żeby mieli świadomość, że ten punkt był wyznaczony.
0: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Odliczamy godziny do dzisiejszego pojedynku z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po dwóch kolejkach w Dywizji B będzie to starcie przedostatniej i ostatniej ekipy w grupie. Polacy mają punkt więcej od rywali, którzy do tej pory ponieśli dwie porażki. Trener Jan Urban mówił jednak o tym, co musimy poprawić, aby nie przegrać.
10: Jest wiele momentów w meczu, gdzie my gramy naprawdę dobrze w piłkę, ale tak na ostatnio naszym problemem rzeczywiście są stałe fragmenty gry, po których tracimy bramki po prostu zbyt łatwo.
0: Początek meczu 20:45. Relacje prosto z trybun na antenie Radia Z.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'a, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, jak Tamagotchi, tylko
1: pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko
0: pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'a, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko.

0: gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz Partyzetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z. Już jutro od 20:00.
1: Druga. I Darek Klimczak, czas na wiadomości Radia Z. To może być kłopot dla wielbicieli pierników czy lubiących w ten sposób słodzić herbatę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Branża wieszczy duży wzrost cen. Skąd wzięły się te problemy? O tym teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Pszczoły nagle nie przestały być przysłowiowo pracowite. Po prostu tego roku najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem. Głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
3: Dochodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Mimo to dużego wzrostu cen na sklepowych półkach i tak nie da się raczej uniknąć.
1: Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Było o polskim miodzie, którego brakuje, teraz o grzybach, których w lasach jest dużo, a zbieranie można uznać za polski sport narodowy. Warszawskie Lasy Miejskie otwierają warsztaty Chodź z nami na grzyby. Chodzi o to, by się nimi nie zatruć, mówi Anastazja Mazur.
4: Jak nie pomylić czubajki kani z muchomorem? Gdzie szukać podgrzybków, a gdzie gąsek? Oraz co ma z tym wspólnego mykoryza? Tego i znacznie więcej dowiecie się, przychodząc na nasze zajęcia.
1: Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacji Ekologicznej, są bezpłatne, a zapisać można się na stronie Lasów Miejskich. O czym pisać, aby dzieci chciały czytać? Jak to zrobić, by łączyć wiedzę z zabawą? Wie to Emilia Kieryś, autorka książki Szkatułka, muzyka spoza czasu, za którą dostała nagrodę Koziołka Matołka w ogólnopolskim konkursie literackim. Bohaterem tej historii jest 13-letni Wojtek, który w ogrodzie znajduje metalową skrzynię, a w niej nieco biżuterii, kryształowe naczynia oraz tajemniczy list. Od tego momentu